Trendy Radio. Dobry wybór. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

Trendy Radio. Dobry wybór. Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Chwalińska wraca dziś do Polski. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Zbiera się kapituła. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do kraju. Jej samolot wyląduje na warszawskim Okęciu o 9:25. Po największym sukcesie w karierze teraz czas na zasłużony odpoczynek.
2: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
1: Mówiła Maja Chwalińska zaraz po paryskim finale. Teraz przed nią zaplanowany wcześniej urlop, a potem przygotowania do Wimbledonu, który startuje już za 3 tygodnie. Sztab Polki walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Londynie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach w Paryżu, a Polka była w nim poza pierwszą setką. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie dziś na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów UPA odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
3: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego i bardzo wspierane przez Polskę i Polaków.
1: Odmiennego zdania jest Karolina Ziołło-Pużuk z Lewicy. Uważa, że z decyzją należy poczekać.
4: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
1: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia stworzy samodzielny rząd. Trwa jeszcze liczenie głosów. Wybory w Armenii są postrzegane jako test, czy Armenia będzie kontynuować proeuropejski kurs obecnego rządu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega przed kryzysem paliwowym. W wakacje kurczące się zapasy ropy zbiegną się ze szczytem letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas przed brakiem paliwa. Ale to rozwiązanie doraźne, a końca wojny USA z Iranem nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
1: A w długi weekend maksymalne ceny paliw w Polsce wzrosły. Benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł, olej napędowy 6 zł i 48 groszy za litr. Dziś rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie albo osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie. Turnus trwa 27 dni.
6: Dzień dobry, poniedziałek, to 8 dzień czerwca. Łukasz Michnał przed mikrofonem. Czas na pierwsze informacje dla regionu, jeśli chodzi o pogodę. A w większości Podkarpacia i Małopolski dzisiaj spodziewajmy się na niebie zachmurzenia małego. Na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa i Rzeszowa dzisiaj w dzień do 24 stopni Celsjusza. Wiatr z zachodu do 25 km na godzinę. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Biometr obojętny. A kolejne dni tygodnia. Jutro 27 stopni Celsjusza maksymalnie i mogą wystąpić burze z deszczem, ale w drugiej części tygodnia podobno szykuje nam się ochłodzenie.
7: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
8: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
7: Reklama.
10: Trendy Start w Trendy Radio.

Pora na radiową pobudkę w Trendy Radio. Poniedziałek, 8 dzień czerwca, 159 dzień roku, 206 dni do końca roku pozostaje nam, a imieniny dzisiaj świętuje Jadwiga, Jakub, Karp, Maksym i także Maria. Dzisiaj Światowy Dzień Oceanów. Słońce wstało o 4:16, zachód ma być o 20:54, a dzień potrwa 16 godzin i 38 minut. Będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 56 minut. Koniec astronomicznej wiosny za 12 dni.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Poniedziałek z Trend Radiem rozpoczęty, program Trendy Start już też na antenie i proszę, powspominajmy troszeczkę wydarzenia w Polsce związane z 8 dniem czerwca. Właśnie zaczniemy sobie od 1533 roku. To 8 czerwca poświęcono kaplicę zygmuntowską na Wawelu. W 1772 pierwszy rozbiór Polski, powstała gubernia Mohylewska. 1912 w Gdańsku otwarto most Siennicki. 1942 w lesie koło Iwieńca na dzisiejszej Białorusi Niemcy rozstrzelali 800 Żydów. 8 czerwca 1996 roku w kraju powstała akcja wyborcza Solidarność. W 2007 roku rozpoczęła się dwudniowa wizyta prezydenta USA George'a Busha.
1: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Podpisano umowę na termomodernizację budynku remizy i domu ludowego w Siedliskach Bogusz. Inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, ograniczenie zużycia energii oraz poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Wartość zadania to ponad 700 tysięcy złotych. Termin zakończenia robót to 31 sierpnia bieżącego roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy komfortu użytkowania budynków oraz zwiększenia ich efektywności energetycznej, wspierając jednocześnie działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gminy. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie gorlickim przebiegła sprawnie i z wysoką frekwencją. Przed powiatową komisją lekarską stawiło się łącznie 648 osób. Wydarzenie to po raz kolejny potwierdziło rosnące zainteresowanie służbą wojskową wśród kobiet oraz dojrzałą postawę młodych mieszkańców regionu, mówi Mirosław Walung, starosta powiatu gorlickiego.
2: Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie gorlickim przebiegała bardzo sprawnie. Trwała od 9 marca do 14 kwietnia i objęła łącznie 648 osób, w tym 586 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 53 kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Po przeprowadzonych badaniach komisja uznała 485 mężczyzn i 44 kobiety za zdolnych do czynnej służby wojskowej.
1: Młodzi ludzie przeszli badania określające psychofizyczną zdolność do służby oraz otrzymali stosowne kategorie zdrowia. Gmina Ryglice ogłosiła rozpoczęcie naboru do nowego publicznego żłobka Rygluś. Rygluś to wyjątkowe miejsce na mapie gminy, stworzone z myślą o najmłodszych mieszkańcach. Misją placówki jest zapewnienie dzieciom warunków, w których będą czuły się bezpieczne i szczęśliwe, rozwijając swoje talenty i budując pierwsze przyjaźnie. Placówka wyróżnia się nowoczesnym podejściem do opieki nad dziećmi, oferując profesjonalną opiekę, bezpieczeństwo i komfort. Program obejmuje zajęcia wspierające rozwój ruchowy, emocjonalny i poznawczy. Budynek otacza piękne otoczenie z przestrzenią idealną do zabawy na świeżym powietrzu. Proces rekrutacji został podzielony na dwa etapy w zależności od miejsca składania wniosków. Do 12 czerwca dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Ryglicach. Od 15 czerwca rekrutacja będzie kontynuowana bezpośrednio w siedzibie publicznego żłobka w Ryglicach. Więcej informacji na temat kryteriów naboru oraz wymaganych dokumentów można znaleźć w regulaminie rekrutacji do publicznego żłobka w Ryglicach. Jeszcze do 10 czerwca do godziny 15 przyjmowane są zgłoszenia do konkursu plastycznego Parada Maszkaronów w Tarnowie. Mogą w nim wziąć udział dzieci, młodzież, instytucje i lokalni przedsiębiorcy. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać przestrzenną maskę maszkarona nawiązującą do rzeźb znajdujących się na tarnowskim ratuszu lub obiektów tworzących miejski szlak maszkaronów. Przygotowane prace powinny odpowiadać określonym wymaganiom technicznym oraz zostać zamocowane na drążku, który umożliwi ich prezentację podczas finałowego wydarzenia Parady Maszkaronów. Można to zrobić elektronicznie lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tarnowa. Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie dwie prace. Finał odbędzie się w sobotę 13 czerwca na Tarnowskim Rynku. O godzinie 17 zaplanowano prezentację i ocenę prac, a następnie około godziny 18 wystartuje Parada Maszkaronów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas wydarzenia.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Ma 31 metrów całkowitej wysokości, a przy sprzyjającej pogodzie można z niej dostrzec Tatry. Mowa o wieży widokowej, którą zbudowano w Wisowej, miejscowości położonej w gminie Jodłowa. Wieża została wzniesiona kilka miesięcy temu, a wczoraj po pracach związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu odbyło się jej oficjalne oddanie do użytku. Wieża jest zbudowana ze stali i drewna, ma całkowitą wysokość 31 metrów. Platforma widokowa jest umieszczona na wysokości 26 metrów. Mówi wójt gminy Jodłowa Jan Janiga.
4: Życzmy sobie, żeby na tej wieży, w tej naszej okolicy, na tym naszym placu zabaw, który też jest zbudowany obok wieży i na tej siłowni plenerowej, życie tętniło, żeby tutaj przyjeżdżało mnóstwo ludzi, żeby odpoczywali, żeby cieszyli się rodzinnie, z dala od zgiełku, trosk i zmartwień i korzystali z tych uroków natury, podziwiając piękno krajobrazu Podkarpacia, Małopolski, I życzmy sobie, żeby kolejne inwestycje turystyczne powstawały w naszej gminie.
1: Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
0: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat.

0: butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

cyklu Ale to już było, tak? Właśnie, moi drodzy, w ten poniedziałek 8 czerwca też wspominamy, co działo się na świecie. W roku 536, 8 czerwca, Sylweriusz został papieżem. W 1624 trzęsienie ziemi w Peru. 8 czerwca 1940 roku bitwa o Atlantyk. Okręt podwodny ORP Orzeł nie powrócił planowo do brytyjskiego portu i 11 czerwca został uznany za utracony. 8 czerwca 1965 została wystrzelona radziecka sonda księżycowa Luna 6. W 1976 rozpoczęła się wizyta Edwarda Gierka w RFN. W 1998 Szwajcar Sepp Blatter został prezydentem FIFA.

Trendy Start, Trendy Radio, a teraz czas jeszcze sprawdzić, co kryje się dzisiaj 8 czerwca w kalendarium muzycznym. W roku 1940 urodziła się Nancy Sinatra, piosenkarka, a także aktorka. 8 czerwca 1946 urodził się Piotr Frączewski, głównie aktor, satyryk i reżyser teatralny, ale nie stronił również od śpiewu, znany jako Franek Kimono. W 1951 urodziła się Kora, właściwie Olga Aleksandra Sipowicz, wokalistka i autorka tekstów w zespole Manam. Prowadziła również karierę solową. Zmarła 28 lipca 2018. W 1951, 8 czerwca, urodziła się Bonnie Tyler, piosenkarka.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Uwaga na cyberoszustów, piszą fałszywe SMS-y o zwrocie podatku. Wakacje w Polsce wybiera coraz więcej osób z powodu jakości usług. Ósmoklasiści mają dogrywkę. O 9:00 dodatkowe egzaminy dla tych, którzy nie mogli zdawać w maju. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS wygląda profesjonalnie, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
2: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
1: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, dane trafiają do przestępców. Gdybyśmy podali dane, natychmiast trzeba skontaktować się z bankiem, wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL. Nowe polskie samoloty F-35 odbędą rajd po Polsce pod nazwą Powitanie z Polską, zapowiedział wiceminister obrony. W piątek najnowocześniejsze samoloty bojowe świata, które odebrała już polska armia, wylądują w Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Dzięki temu Polacy będą mogli zapoznać się ze sprzętem, mówi Cezary Tomczyk. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów, w przyszłym roku odbierzemy kolejnych 12. Wielu Polaków w te wakacje zrezygnuje z lotu samolotem na urlop. Z powodu wysokich cen biletów lotniczych częściej będziemy wypoczywać w kraju, widać to po statystykach. Nad Bałtykiem jest teraz o 13% więcej rezerwacji niż w ubiegłym roku. Drogie paliwo lotnicze to nie jedyny powód, dla którego wybieramy nasze kurorty, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji i europejskiej, i może nawet światowej.
1: Ekspert dodaje, że polska turystyka coraz częściej wygrywa nie ceną, ale jakością usług. Najnowsze informacje o ataku rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni w Czarnobylu. Dron nie spowodował skażenia, nie wzrosło promieniowanie. Przypomnijmy, rosyjski bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego 15 km od elektrowni w Czarnobylu. Rekordowe tłumy na spotkaniach z papieżem w Hiszpanii w niedzielnej mszy świętej z Leonem XIV w centrum Madrytu uczestniczyło ponad 1,5 miliona osób, dwukrotnie więcej niż się spodziewano. Tygodniowa pielgrzymka Ojca Świętego odbywa się w cieniu największego w historii kryzysu zaufania do duchownych na Półwyspie Iberyjskim.
4: Kiedy uwolnimy się od zgiełku tysiąca głosów, uświadomimy sobie, że niektórzy oszukują nasze pragnienia, inni kupują naszą lojalność, nie dodając nam otuchy, a jeszcze inni mówią z własnej woli. W ciszy rozumiemy, że ideologie przychodzą i odchodzą, podczas gdy prawda trwa.
1: Mówił do zgromadzonych Leon XIV. W Madrycie papież pozostanie do jutra, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. Egzaminem z języka polskiego dziś o 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka polskiego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew ma swój upragniony wielkoszemowy tytuł. W finale French Open rozstawany z dwójką Niemiec pokonał Włocha Flavio Cobollego. Spotkanie z trybun obserwował nasz wysłannik na turniej Przemysław Pozowski.
2: Ten finał Rolanda Grossa był przedziwny i to nie dlatego, że nie grali w nim Jannik Sinner czy Carlos Alcaraz, ale ze względu na to, jak ten mecz wyglądał. Był bardzo nierówny, z wysokiego se zaczął Aleksander Zwieriew, który wygrał pierwszego seta 6-1, po to by drugiego przegrać 4-6. W trzecim znowu górą Niemiec, który przecież nie wygrał do tej pory żadnego wielkiego szlema, 6-4. No i w czwartym secie tiebreak. Zwycięski dla Cobolliego, dla Zwieriewa oznaczało to, że on przegrał swojego dopiero trzeciego z 27 tiebreaków granych na Rolandzie Garrosie. No i wreszcie, gdy wydawało się, że na piątego seta Włoch wyjdzie pełen energii, to przegrał go 1-6. Jeszcze próbował pobudzać publiczność do dopingu przy stanie 1-4, ale kolejne dwa gemy również padły łupem Zwieriewa, który na koniec mógł położyć się na mączce i powiedzieć: wreszcie to mam.
1: Singla kobiet wygrała Mira Andrijewa, pokonując w finale Maję Chwalińską. Polka od dziś jest 21. rakietą świata. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy 5 lat temu stracił przytomność i był reanimowany na murawie, znów zasłał na boisko. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie wczorajszej towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Tym razem dużo szybciej odzyskał przytomność, ale spotkanie zakończyło się po niecałych 70 minutach przy prowadzeniu Danii 2-1. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale 10. Mistrzostw Świata w odmianie 3-3, które zakończyły się wczoraj w Warszawie. Amerykanki w niezwykle zaciętym finale pokonały Australijki 21-20 i sięgnęły po swój czwarty tytuł. Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio, byli w finale lepsi od Niemców. Zwyciężyli 20-15. Polskie siatkarki przegrały w Nankinie z Chinami 1-3 na zakończenie pierwszego turnieju Ligi Narodów. To ich pierwsza porażka w rozgrywkach. Wcześniej drużyna Stefano Lavariniego pokonała Belgię 3-2, Czechy 3-0 i Serbię 3-2. I na koniec lekka atletyka i niemała niespodzianka w konkursie skoku o tyczce w diamentowej lidze. Armand Duplantis po raz pierwszy od 3 lat został pokonany. I to przed własną publicznością w Sztokholmie. Przegrał z Australijczykiem Curtisem Marshallem.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpackie, a także małopolskie termometry dzisiaj w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie mają pokazać się maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Przez cały dzień w większości regionu dominować ma zachmurzenie małe. Wiatr zachodni w porywach 25 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Biometr jest obojętny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
3: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
4: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
4: Reklama.
8: Trendy start w Trendy Radio.

0: Minęło już godzina siódma, to Trend Radio i poranek Trendy Start z porcją muzyki na dzień dobry. Witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy. Tak, czas na kolejny tydzień i kolejne wydanie naszych porannych programów. A do piątku jesteśmy z wami w domu, w pracy, w samochodzie, wszędzie tam, gdzie gra Trend Radio. Zawsze można usłyszeć dobrą muzykę. A przed nami kolejna godzina właśnie pełna hitów. Łukasz Michnal, kłaniam się i pozdrawiam wszystkich tych zapracowanych zwłaszcza.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
1: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość. Od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by Sanyong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
2: KGM by Sanyong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
3: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama. Trendy Radio. Wybijamy trendy, brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.
4: Witajcie, moi mili słuchacze. To poniedziałek, 8 dzień czerwca. No, pewnie ciężko znowu wkręcić się na obroty po takim dłuższym weekendzie. Weekend czerwcowy zakończony, a przed nami, no właśnie, kolejny tydzień, który jest już właśnie 24 tygodniem 2026 roku. Poniedziałek, 8 dzień czerwca, to 159 dzień roku. Dzisiaj Seweryn, Medard, Jakub, Maria, Wilhelm i także Maria świętują imieniny. Dzisiaj dzień informatyka, Światowy Dzień Oceanów. Do tego mamy Dzień Cyrku Bez Zwierząt i Światowy Dzień Guza Mózgu. Słońce przywitało nas o 4.16, zachód będzie o 20.53, a dzień potrwa 16 godzin i 37 minut.

startuje razem z Trendy Radiem od poniedziałku do piątku, zawsze od 6. Trendy Start. Zawsze świeże informacje, powiemy, gdzie postoicie w korkach, przejrzymy poranną prasę i zagramy mega trendy hity. Startuj razem z nami. Startuj.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Kroźnie powstanie pierwszy na Podkarpaciu schron dla dzieł sztuki. Obiekt powstanie m.in. na wypadek działań wojennych lub klęsk żywiołowych. Część podziemna będzie do głębokości około 5 metrów, mówi Marta Rymar, dyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie.
2: Jak rozpoczęły się działania zbrojne w Ukrainie, dostaliśmy mnóstwo telefonów od zaprzyjaźnionych instytucji kultury, muzeów właśnie z tamtego terenu z zapytaniem, czy jesteśmy w stanie przechować ich zbiory, czy jesteśmy w stanie chociaż jedną najcenniejszą rzecz zabrać do nas i zapewnić jej warunki ochronne. No niestety takiej możliwości nie mieliśmy, ponieważ my jako muzeum sami nie dysponujemy profesjonalnym magazynem. I wtedy przyszła do głowy mi taka myśl, że i nie tylko w kontekście problemów, które występują w Ukrainie, ale też w kontekście naszego kraju. Ale nawet to nie chodzi już o działania zbrojne. Czy jesteśmy w stanie zapewnić odpowiednie warunki najcenniejszym obiektom z regionu, nawet na wypadek powodzi, na wypadek, nie wiem, pożaru?
1: Schron dla dzieł sztuki powstanie w ramach projektu Przestrzeń Nauki, Kultury i Sztuki w Krośnie. Sejmik Województwa Podkarpackiego udzielił dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa podkarpackiego. Na terenie gminy Komańcza dofinansowanie otrzymała parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Józefa, parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Piotra i Pawła w Nowym Łupkowie, parafia grecko-katolicka pod wezwaniem świętego Mikołaja w Rzepedzi oraz parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Onufrego w Wisłoku Wielkim. Łącznie wszystkie parafie otrzymały dotacje w wysokości prawie 100 tysięcy złotych. Bicyklomania na stałe wpisała się w kalendarz Dębicy i regionu. To wyjątkowe wydarzenie, które łączy miłośników dwóch kółek, zachęca do aktywnego spędzania czasu oraz promuje zdrowy styl życia. W tym roku jest to już 18. edycja, a uczestnicy wyruszą wspólnie w trasę prowadzącą do Pilzna. Na trasie przewidziano przerwę z poczęstunkiem, podczas której uczestnicy będą mogli odpocząć i nabrać energii do dalszej jazdy. Po powrocie na wszystkich czekać będzie wspólny grill na stadionie przy ulicy Akademickiej, stanowiący doskonałą okazję do integracji i świętowania kolejnej edycji Bicyklomanii. Na uczestników rajdu czeka nagroda główna – rower elektryczny. Dodatkowo każdy, kto zapisze się na rajd, otrzyma na starcie pakiet startowy z upominkiem. Rejestracja uczestników prowadzona jest online do 10 czerwca do godziny 14. Możliwe będą również zapisy w dniu wydarzenia bezpośrednio przed startem rajdu na Placu Solidarności.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: W sobotę na Górze Liwocz obchodzono Dzień Strażaka Gminy Brzyska. W uroczystościach wzięli udział strażacy ze wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy oraz przedstawiciele samorządu. Świętowanie rozpoczęło się od mszy sprawowanej przed kaplicą Matki Bożej Królowej Pokoju w intencji strażaków oraz ich rodzin, mówi proboszcz parafii w Błaszkowej ksiądz Mariusz Wawrzynek.
4: Ten tytuł Dnia Strażaka kieruje nasze myśli ku wszystkim druhnom i druhom strażakom. W intencji ich wszystkich i modliliśmy się w intencji ich rodzin o bezpieczne powroty z wszystkich akcji, które są czasami rzeczywiście niebezpieczne. No samo zawołanie Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Ja zawsze powtarzam taką maksymę zasłyszaną. Idziemy do kościoła kochać Pana Boga, wychodzimy z kościoła kochać ludzi. I to jest w inny sposób ujęta ta właśnie maksyma Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.
1: Po mszy nastąpił uroczysty apel, podczas którego nadano odznaczenia. Goście wydarzenia złożyli druhom życzenia bezpiecznej służby. OSP jest kluczową organizacją, która zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, powiedział wójt gminy Brzyska Waldemar Pięta.
5: Dzisiaj po zmianach, które już zaistniały, a pewnie jeszcze to nie koniec, mam tu na myśli szczególnie ustawę o ochronie ludności. Straż jako instytucja otrzyma pewnie jeszcze większe uprawnienia, ale też obowiązki w ślad za tym. Ochrona ludności w tym momencie jest bardzo tak mocno osadzona na największej organizacji pozarządowej, jaką jest OSP na terenie naszego kraju. I myślę, że to by był dobry pomysł, aby tych ludzi, którzy są najbliżej zagrożeń tak naprawdę, wkomponować w całość tego systemu ochrony ludności. Z tego względu, że im szybciej, tym lepiej reagować na zagrożenia, a też i usuwać skutki tych zagrożeń.
1: Na terenie gminy Brzyska działa 7 jednostek OSP.
0: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: jest poniedziałek razem z Trend Radiem, a przed nami już informacje dla kierowców, które ma Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: I rozpoczynamy kolejny, tym razem już pełny tydzień na naszych drogach. Najpierw jedziemy przez Gorlicę, ulica Kościuszki oraz skrzyżowanie ulic Bieckiej i Skrzyńskich tuż przy granicy miasta. Na tych ulicach koncentruje się obecnie ruch właśnie w Gorlicach. Poza tym nogę z gazu ściągamy na ulicy Mickiewicza. Troszkę zwalniamy na razie na ulicy Parkowej i Regionów. Ulica Sienkiewicza i Węgierska, ruch jak na razie dość płynny. W Jaśle nogę z gazu ściągamy na ulicach 3 Maja, także na ulicy Metzgera, Piłsudskiego oraz przejeżdżając przez centrum robi się tłoczno na ulicach 17 Stycznia i ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Teraz czas na Krosno razem z Taxi Krosno.
3: Witam wszystkich podróżujących ulicami Krosno dzisiejszego poranka. Pogoda nam sprzyja dzisiaj, jeżeli chodzi o utrudnienia, to troszeczkę dłużej, gdzie postoimy, jeszcze ulica Krakowska, ulica Tysiąclecia, Niepodległości, Koczyńska, Okrzei, Żółkiewskiego, ulica Stopińskiego do Światełek. Jedziemy, proszę Państwa, w stronę Sanoka i tutaj od Grodzkiej idzie w miarę na bieżąco, troszeczkę Lwowska przystawia, Podwale, ulica Tkacka Czajkowskiego do Światełek z Podkarpacką. Na Podkarpackiej ruch na bieżąco, ulica Bieszczacka również na bieżąco. Na pozostałych odcinkach nie ma większych utrudnień. Na obecną chwilę dziękuję, miłego dnia.
2: Sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. W Sanoku jazda napotyka spowolnienia na ulicach Dmowskiego, Kościuszki i Rymanowskiej. Troszkę zwalniamy na skrzyżowaniu ulicy Bony, Przemyskiej i ulicy Lwowskiej.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama.
1: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Po czerwcowym weekendzie ludzie wrócili do pracy, również informatycy, którym dzisiaj przedłużamy weekend i świętowanie, bo przecież to dzień informatyka. No, podobno nie tylko święto programistów, ale całej branży, która przeszła drogę od naprawiaczy komputerów do architektów cyfrowej przyszłości. No, jak sobie tak patrzę, to współczesny informatyk to strateg biznesowy, który potrafi sprawić, że technologie rzeczywiście służą ludziom. A jeśli nie jesteście informatykiem, to jeśli szukacie pretekstu do poświętowania, to dzisiaj Światowy Dzień Oceanów, Dzień Cyrku bez Zwierząt i także mamy Światowy Dzień Guza Mózgu. A do tego ostatniego tematu jeszcze dzisiaj też powrócimy na antenie.
1: Trendy Radio 101,9 i 95 i...

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Przywódcy europejscy zaproponowali 5 warunków pokoju na Ukrainie. Program Moje Zdrowie poprawił wykrywalność wirusa HCV. Coraz bardziej lubimy biblioteki. 4 na 10 Polaków czyta co najmniej jedną książkę rocznie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni to pierwszy z warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy po spotkaniu w Londynie przedstawili 5 takich warunków. Wojna powinna się zatrzymać na obecnej granicy pola bitwy. Na Ukrainie powinny pojawić się międzynarodowe siły pokojowe, a inny warunek to, cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa. Rodziny ukraińskich jeńców wojennych kierują list do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Bliscy pojmanych żołnierzy zbiorą się pod MSZ-em o 8.30. To forma apelu, by rządy sojusznicze wobec Ukrainy zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim jeńcom. Ben O'Connor.
2: Apel rodzin jeńców wojennych kierowany jest także do ambasady amerykańskiej i do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Ukraińskie władze mówią o 7 000 pojmanych przez Rosjan żołnierzy, wobec których Rosjanie ustawicznie łamią postanowienia konwencji genewskiej. Według raportów organizacji humanitarnych jeńców poddaje się torturom i przymusowo wciela do rosyjskiej armii.
1: Dzięki programowi Moje Zdrowie wzrosła o 20% wykrywalność osób zakażonych wirusem HCV. Wywołuje on wirusowe zapalenie wątroby typu C. Program profilaktyczny Moje Zdrowie został wprowadzony w ubiegłym roku. Zastąpił program Profilaktyka 40+. Jest skierowany do wszystkich osób od 20 roku życia. Do stycznia tego roku skorzystały z niego 3 miliony Polaków. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po usunięciu drzewa, storów i naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej. Wczoraj w okolicy Słupska przeszła gwałtowna burza. Spowodowała długie utrudnienia. Pociągi kursują już bez przeszkód. W Sopocie otwarto nowe obserwatorium astronomiczne. Będzie służyć mieszkańcom, turystom i uczniom szkoły podstawowej nr 1, przy której budynku powstało. Oprócz obserwacji nieba oferowane będą różne wydarzenia popularno-naukowe. Oferta będzie się zmieniać w zależności od sezonu. Mieszkańcy Sopotu mają wstęp bezpłatny. Co najmniej jedną książkę przeczytało w ubiegłym roku 41% Polaków. Dane podała Biblioteka Narodowa. Pytamy czytelników, jakie książki czytają i w jakich okolicznościach.
3: Na plaży.
4: Wiadomo, że jeśli jest duży hałas, to może to trochę przeszkadzać, ale jak chcemy się wciągnąć, zagłębić fajną historię, to myślę, że to jest drugorzędne.
5: W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
6: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii nr 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łapacińskiego w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne.
7: W miarę dobrze się słucha, trzeba się skupić. Jak ktoś czyta, to jest ciekawiej niż jak czytasz samemu.
8: Bardzo wsłuchujemy się w to, co sugerują nam czytelnicy i wiele książek pojawia się z ich inicjatywy, z ich propozycji.
9: Wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia.
1: Raport Biblioteki Narodowej wskazuje, że wzrasta znaczenie bibliotek publicznych. Coraz częściej nie tylko wypożyczamy z nich książki, ale spędzamy tam czas, czytając, słuchając audiobooki i grając w planszówki.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aleksander Zwieriew i Mira Andrijewa triumfatorami French Open. No to zerknijmy na rankingi. Niemiec umocnił się na trzecim miejscu, Rosjanka awansowała na szóste. Iga Świątek jest wciąż trzecia, ale zejdźmy trochę niżej. Maja Chwanińska, finalistka French Open, jest oficjalnie 21. zawodniczką na świecie, czyli awansowała aż o 93 miejsca. Wczoraj przez cały dzień brudowała w zagranicznych mediach, gratulowali osobiście Andre Agassi czy John McEnroe. Być może takich gwiazd było więcej, ale tego już się nie dowiemy.
2: Nie wiem, bo ja nie odbieram nieznajomych numerów. I to nie robię naprawdę od wielu, wielu lat już, więc może tak było, ale no nie jestem w stanie na to odpowiedzieć.
1: Maja Chwanińska po rozegraniu w Paryżu aż 10 meczów i dotarciu do finału zapowiedziała, że musi odpocząć, a plan brzmi prosto.
2: Lubię sobie poczytać książkę, jestem taką babcią chyba w środku jednak. Książka, herbata czy kawa, właśnie przyjaciele, rodzina.
1: Polka dziś wyląduje rano w Warszawie, na kort wróci najwcześniej w eliminacjach do Wimbledonu. Christian Eriksen znów zasłabł na boisku. Duński piłkarz w trakcie meczu towarzyskiego z Ukrainą zapął się za klatkę piersiową i upadł na murawę. Podobnie jak 5 lat temu na Mistrzostwach Europy. Kontynuował jednak karierę grając z wszczepionym kardiowerterem, mówi kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
3: Ale skoro nie wyszczepiono tego urządzenia i on wciąż z nim grał, no to jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. I być może on znał swoje ryzyko, akceptował je. To prawdopodobnie było podobne zdarzenie, tylko teraz nie doszło do pełnego zatrzymania na długo krążenie, bo zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
1: Meczu jednak już nie wznowiono i po 70 minutach piłkarze zeszli do szatni przy prowadzeniu Duńczyków 2-1. Włoski nastolatek nie przestaje zachwycać. Andrea Kimi Antonelli wygrał prestiżowy wyścig o Grand Prix Monaco, 6. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. To jego 5. wygrana z rzędu w sezonie. Takiej serii przed 20 urodzinami nie miał jeszcze żaden kierowca w historii. Za zawodnikiem Mercedesa finiszowali Lewis Hamilton z Ferrari i Isaac Adjar z Red Bulla.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W ciągu najbliższych godzin zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce dominować będzie zachmurzenie małe. Podkarpackie i małopolskie termometry dzisiaj w ciągu dnia mają wskazać maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Wiatr zachodni w porywach 25 km na godzinę i ciśnienie 1018 hektopaskali. Ogólnie dzień zapowiada się pod znakiem termiki ciepły i suchy. Biometr jest obojętny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
7: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ale sztosy!
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Dzień dobry, po ósmej to Trend Radio i poranek Trendy Start. To jest też poniedziałek, kolejny tydzień 2026 roku rozpoczęty razem z nami. No właśnie, moi drodzy, kolejna godzina przed nami. Najlepsza muzyka przygotowana, podobnie jak i ciekawe tematy, bo w tej godzinie również sporo lokalnych newsów.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
2: Globcars. Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
4: Miło nam, że te poranki wybieracie też w towarzystwie naszego Trendy Radia. Mamy dla Was mnóstwo fajnej muzyki. Mamy dla Was mnóstwo informacji, które tyczą się Podkarpacia i Małopolski, bo właśnie tutaj gramy dla naszych radiosłuchaczy i nie tylko. No a często też mierzymy się z ciekawymi tematami, zazwyczaj w porannej rozmowie dnia. I teraz na dobry początek tygodnia ta rozmowa przed nami.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
5: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie o poranku naszych słuchaczy i gościa w studio, trenerkę personalną Karolinę Wolańską. Cześć, Karolka.
6: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
5: Cieplejsze dni, a co za tym idzie, więcej motywacji. Forma na lato w końcu też sama się nie zrobi. Karolka, o co musimy zadbać, szczególnie gdy zdecydujemy się, że chcemy wreszcie coś, kolokwialnie powiem, ze sobą zrobić?
6: Pierwszą najważniejszą rzeczą to jest podjęcie decyzji, czyli zdecydujemy się na zmianę w swoim życiu, wyznaczamy sobie cel i skrupulatnie do niego dążymy.
5: Często jest tak, że mówimy, a zacznę od jutra, później to jutro zamienia się w pojutrze. Jak podjąć się taką decyzję, że chcemy zmienić siebie na lepsze?
6: Trzeba sobie uświadomić najważniejszą rzecz, że decyzja to nie jest emocja, czyli po prostu decydujemy się, że coś zmieniamy w swoim życiu i realizujemy ten cel, prawda? No i tutaj nie ma wymówek, czyli jesteśmy zdyscyplinowani i każdego dnia dążymy do tego swojego celu.
5: Często tak jest, że no nie trzymamy się tej dyscypliny, jest to dla nas ciężkie. Jak się zmotywować do działania?
6: Jak się zmotywować do działania? Myślę, że słowo motywacja jest właśnie chwilowa i tutaj trzeba sobie wypracować pewne nawyki, które pozwolą nam trenować, chodzić na te treningi, nieważne czy będzie deszcz, czy nie deszcz, czy będziemy się dobrze czuć, czy nie, będziemy realizować plan, który sobie założyliśmy. Jest to ciężkie, ale myślę, że da się to wypracować.
5: Często jest tak, że wstydzimy się tych pierwszych treningów, szczególnie na siłowni. Jak się przełamać?
6: Jak się przełamać? Myślę, że każdy z nas spotyka się z takim wstydem, prawda, na pierwszych treningach. Ja też to przerabiałam, bo jestem osobą, która też kiedyś zaczynała, prawda? Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, żebyśmy nie zwracali uwagi na innych, prawda? Myślę, że każda osoba, która przychodzi na siłownię, przychodzi w jakimś celu. Jedni może przychodzą, żeby lepiej wyglądać, żeby sobie poradzić właśnie z emocjami. Myślę, że jako osoba trenująca już dobrych 10 lat, będąc trenerem, te pytania są tylko w naszej głowie. Dużo osób po prostu na nas nie zwraca uwagi.
5: No właśnie, jak to jest z tą uwagą? Co w przypadku, gdy rzeczywiście czujemy kogoś wzrok na sobie na tej siłowni i przez to zniechęcamy się, żeby dalej uczestniczyć w treningach?
6: Ja myślę, że tutaj wynika to z tego, że to my się rozglądamy bardzo dookoła na tej siłowni, kto coś robi i jak to wygląda. Wiadomo, jeśli łapiemy z kimś kontakt wzrokowy, to ta osoba na nas patrzy. Myślę, że taką fajną opcją, jeśli chodzi o to, są słuchawki. włączyć sobie swoją ulubioną muzykę, skupić się na tym, co mamy zrobić, mieć plan treningowy, czyli wchodzimy na siłownię, wykonujemy te ćwiczenia, wychodzimy i to jest taki, myślę, że fajny sposób na to, żeby się tym nie przejmować.
5: A co w przypadku, gdy tak przykładowo chcemy przytyć, wiadomo, osobom szczuplejszym ciężej jest rozpocząć swoją przygodę na siłowni. Jak podjąć kroki, no by właśnie zmyć z siebie ten wstyd?
6: Tutaj bym poleciła jak najbardziej opiekę trenerską, ewentualnie dietetyka, bo tutaj wszystko sprowadza się do dodatniego bilansu, prawda? Jeśli chcemy przytyć, musimy mieć nadwyżkę kaloryczną. Jeśli chcemy schudnąć, musi być ten bilans ujemny i musimy stosować się 100% do planu, który mamy rozpisany przez trenera i oczywiście monitorować nasze postępy.
5: Tak jak wspomniałaś, dieta jest równie ważna, gdy trenujemy. O czym musimy szczególnie pamiętać?
6: Szczególnie musimy pamiętać o zbilansowanej diecie, czyli bogatej w białka, węglowodany i tłuszcze, żeby to były produkty nieprzetworzone, przede wszystkim zdrowe. No i tutaj o ilości też, ilość posiłków dziennie, choć tak naprawdę, no, jeśli mam powiedzieć z mojego doświadczenia, to liczy się bilans dnia niż posiłków, bo każdy z nas jest inny i dla jednego na przykład będzie możliwość gotowania 5 posiłków dziennie, dla drugiej osoby 4, a jedna będzie chciała zjeść 3 posiłki, więc tutaj wszystko w zależności od danej osoby i zawsze uważam, że to dieta ma być dla nas, nie my dla diety, więc trener, jeśli wysłucha naszych potrzeb i będziemy to robić z głową, prawda, no to myślę, że efekty będą jak najbardziej gotowe.
5: Karolka, prowadzisz również zajęcia dla kobiet z boksu. Jakie są zalety takiej aktywności?
6: Tak, prowadzę takie zajęcia. Jeśli chodzi o zalety, wiadomo, jest to ruch, jest to rozładowanie ogólnego napięcia, stresu, jest to wyjście z domu oczywiście, jest to fajna atmosfera, są to zajęcia ogólnokondycyjne, połączone z elementami boksu, więc tutaj sobie możemy manewrować na różnej płaszczyźnie.
5: A jak ubrać się na pierwszy trening?
6: Przede wszystkim wygodnie.
5: Czyli co byś poleciła? Czyli standardowo leginsy?
6: Tak, standardowo leginsy, które nam nie krępują ruchów i tutaj w zależności od tego, czy się dobrze czujemy w topie, czy jakiejś bluzce, przylegająca, nieprzylegająca do ciała, to już jest kwestia gustu. Pamiętajmy, że jeśli chcemy zacząć, to tak naprawdę są nam potrzebne tylko dresy i zwykły t-shirt.
5: A w jaki sposób możemy analizować swoje postępy treningowe?
6: Jeśli chodzi o analizowanie...
5: Chyba teraz bardzo popularne są zdjęcia, nie? Naszej sylwetki przed, po...
6: Tutaj się zgodzę. Myślę, że na początek najlepiej zrobić pomiary przed rozpoczęciem swoich zmian i zrobić sobie zdjęcia. I tutaj po jakimś określonym czasie możemy sobie te zdjęcia zrobić i porównać kolażem, jak to wyglądało przed rozpoczęciem i po. Jest to bardzo motywujące, no bo na zdjęciach widzimy zmiany z kilogramami. Może być różnie, dlatego że często nie są one wyznacznikiem naszej formy, prawda? Jeszcze polecę, jeśli ktoś na przykład by chciał, no nie wiem, więcej dźwigać ciężarów, bo też są ludzie ukierunkowani w tą stronę, to możemy sobie prowadzić taki dziennik, w którym piszemy sobie, ile po prostu zrobiłyśmy sobie, ile dołożyłyśmy ciężaru na danym treningu. Także wszystko zależy od nas, jaki mamy cel, no i tutaj sobie ustalamy sami.
5: A czy jak już zobaczymy te postępy treningowe, nie jest tak, że trochę uzależniamy się od tej siłowni, od treningów, w tym pozytywnym oczywiście aspekcie?
6: Oczywiście jest to bardzo uzależniające i jestem tego przykładem, dlatego trenuję dużo, lubię trenować i myślę, że wchodzi w to w nawyk. Takie wypracowanie nawyku trwa średnio od 30 do 60 dni, dlatego jak będziemy zaczynać, musimy mieć to z tyłu głowy, że to jest jednak proces i nie będziemy tego mieli tak już od tak.
5: Karolka, przypomnij jeszcze, ile lat już trenujesz?
6: Myślę, że tak, jakbyśmy złączyli, to będzie 10 lat.
5: Karolka, a co w przypadku, gdy sami zniechęcimy się po treningach? Zakwasy, dieta, no nie dla każdego jest to proste rozwiązanie.
6: W treningach jest to nieuniknione, także zakwasy i wychodzenie ze swojej strefy komfortu, wiadomo, jest rzeczą niefajną, ale jeśli my już się wdrożymy w ten proces i będziemy widzieć te efekty i że ten plan jest zrealizowany zgodnie z naszymi takimi celami, no to wtedy myślę, że my te zakwasy jesteśmy w stanie nawet polubić.
5: Początki są najtrudniejsze, nie?
6: Tak, początki są najtrudniejsze. Wiadomo, życie bywa różne i mogą być przeszkody, wiadomo, brak czasu, pewne rzeczy mogą nam wyskoczyć. Ważne jest to, nawet jeśli zrobimy ten krok w tył, pamiętać o tym, że później będziemy mogli zrobić dwa do przodu, a wielkie rzeczy tworzą małe kroczki, także tutaj nie można się poddawać.
5: A dlaczego trening siłowy jest tak ważny, szczególnie dla kobiet? Bo mało się o tym mówi, a jednak jest to ważne.
6: Myślę, że dlatego pięknie nam kształtuje sylwetkę. Tutaj pięknie nam wysmukla, wzmacnia nam ciało. Jak wiadomo, silne mięśnie to zdrowy kręgosłup. Korektujemy sobie postawę. Także tutaj jak najbardziej należy trenować siłowo. Badania naukowe pokazują, że duża ilość mięśni to jest długowieczność, więc tutaj te mięśnie są nam potrzebne.
5: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy. Tak tylko przypomnę, trenerka personalna Karolina Woleńska była gościem rozmowy. Dziękuję.
6: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.

0: zawieszenia. Tylko w Trendy Radio.
1: Tylko my.
0: Tak.
1: Gramy.

0: Mamy trendy brzmienia wszechczasów dla ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Gorlice rozpoczęły wartą ponad 9 milionów złotych zieloną rewitalizację centrum, by odejść od dotychczasowej betonozy. Projekt, na który miasto pozyskało blisko 7 milionów złotych z unijnego dofinansowania, całkowicie odmieni oblicze głównego deptaku oraz miejskich placów, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
3: Postanowiliśmy zmienić ten trend. Wszędzie, gdzie możemy, to staramy się dosadzać jakąś zieleń izolacyjną, czy też zazieleniać skwery, inne miejsca. Pozyskaliśmy blisko 7 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację centrum w zakresie zazielenienia właśnie i wtórnego wykorzystania wody opadowej. Ma to dotyczyć między innymi części rynku i ulicy 3 Maja. Chcemy rozszerzyć te części zielone właśnie w płycie rynku, tak aby zapewnić to zgodnie z warunkami, jakie powinny być dla drzew. Dwa razy tyle zazielenienia właśnie drzewostanu dosadzić na rynku w sposób uporządkowany, jak również tutaj po krawędziach rynku dołożyć więcej elementów średniego i wysokiego zadrzewienia.
2: Zmiany obejmą również ulice Bardiowską, Biecką, Słowackiego, Krasińskiego oraz Cichą. Nowe nasadzenia i skwery pojawią się też w rejonie Pomnika Niepodległości, Placu Dworzysko oraz Sklerczykówki. 20 czerwca na terenie ośrodka wypoczynkowego Diabla Góra w Tyrawie Solnej odbędzie się Noc Świętojańska. W programie m.in. koncerty kapeli Biesiada, zespołu ludowego Guzowianki i zespołu Redlin. Będzie także Teatr Ognia. Pojawią się też dodatkowe atrakcje, warsztaty wicia wianków, animacje i zajęcia kreatywne dla dzieci, strefa drewnianych gier wielkoformatowych, gra terenowa, tradycyjne swojskie jadło. Początek o godzinie 17.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
2: 17. Przegląd strażackich orkiestr dętych powiatu tarnowskiego imienia Ksawerego Stefańczyka w Ryglicach przeszedł do historii. Wydarzenie wystartowało punktualnie o godzinie 13. Świętowanie rozpoczęło się od niezwykle widowiskowego elementu, jakim była musztra paradna. Po oficjalnym otwarciu przeglądu ruszyły przesłuchania konkursowe. Zgromadzone zespoły zaprezentowały zróżnicowany repertuar. Walczyły one o najwyższy laur na szczeblu powiatowym oraz o awans do prestiżowego finału 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu, mówi Łukasz Łach, prezes Powiatowego Związku OSP w Tarnowie.
5: Na terenie powiatu tarnowskiego mamy 8 takich orkiestr funkcjonujących, grających, które do tej pory nam uświetniają wszystkie uroczystości. I właśnie to jest ważne, to jest istotne, bo wszystkie uroczystości strażackie, patriotyczne, kościelne, właśnie te orkiestry uświetniają i dużo ładnie z taką orkiestrą uroczystość przeprowadzić.
2: Dodatkowym, niezwykle estetycznym punktem programu było ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród w lokalnym konkursie na najpiękniejszy ogród majowy gminy Ryglice. Prowadziło to radosny, wiosenny klimat rywalizacji wśród mieszkańców dbających o estetykę swoich małych ojczyzn, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
6: To właśnie Ryglice w tym roku zostały wybrane na to, żeby właśnie u nas ten przegląd się odbył. Musimy dbać o swoją, o naszą tożsamość, o tradycję, kulturę, historię, a przecież orkiestry dęte strażackie, czy w ogóle orkiestry dęte, to jest nasza kultura i tradycja i należy dbać o nie, żeby były, żeby funkcjonowały, żeby się cieszyli tymi orkiestrami i tą muzyką, tymi utworami, które nam grają. Serce się raduje, jak widzę, ile osób przyjechało do Ryglic, żeby posłuchać właśnie tych pięknych utworów.
2: Niedzielne spotkanie na rynku zwieńczył werdykt profesjonalnego jury. Najlepsze formacje odebrały zasłużone puchary, dyplomy i nagrody. Projekt ten, promujący bogate dziedzictwo kulturowe, został zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
7: Reklama.
8: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Jacques Wiaśle zaprasza na kierunki: masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Jacques, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej.
11: Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lay's.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lay's za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na ciebie.
16: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
7: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: W tym mieście ruch jest średni. Troszkę zwalniamy przed rondem Beksińskiego, jadąc drogą wojewódzką numer 886. Chwilę możemy poczekać przed skrzyżowaniami na ulicach Staszica, Mickiewicza i Bony. Lokalne niewielkie spowolnienia na ulicach Kościuszki, Jagiellońskiej, Lipińskiego oraz Bony. Wyjeżdżamy z Sanoka. Policjanci pracują na miejscu kolizji w miejscowości Rogi. Niedawno doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych, na szczęście bez osób poszkodowanych. Kolizja zdarzyła się na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 864 i ulicy Księdza Henryka Domina. Jeszcze mogą występować utrudnienia w ruchu. Jadąc przez Krosno musimy szczególną uwagę zachowywać na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej. Zmniejszamy tempo jazdy na ulicach Legionów, Bursaki, a także Podwalu i ulicy Tkackiej. Utrudnienia występują także na ulicach Burzaka, Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Czajkowskiego. To wszystko z powodu prac drogowych. Ruch w Jaśle zwalnia przede wszystkim na ulicach Kościuszki, Kazimierza Wielkiego, Szajnochy, a także Mickiewicza. Nogę z gazu ściągamy, dojeżdżając do ronda Solidarności oraz na ulicach Piłsudskiego i 3 Maja. W Gorlicach przystajemy przed skrzyżowaniem ulic Skrzyńskich i Bieckiej. Dalej wolno jedziemy ulicami Parkową, Biecką, Kościuszki, Legionów i Mickiewicza.
1: Radio.

0: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy.
2: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
6: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
7: Dzisiaj, moi drodzy, 8 dzień czerwca, to też w kalendarzu Światowy Dzień Guza Mózgu. Diagnoza tejże choroby zmienia życie całej rodziny, nie tylko pacjenta. A taki dzień ustanowiony jest również po to, by przez jeden dzień w roku świat przypomniał sobie, że za medycznymi statystykami stoją ludzie wymagający wsparcia. Szara wstążka nosi to przesłanie dalej niż jakakolwiek kampania informacyjna.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 5 warunków pokoju na Ukrainie proponuje Wołodymyr Zełenski. Niecodzienny festiwal. Cały Poznań grał na ukulele. Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy największymi faworytami mundialu, przynajmniej dla naukowców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mocny głos Zełenskiego i 5 warunków pokoju na Ukrainie. Warunki konieczne do zakończenia wojny przedstawili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Sky News deklaruje: nie umrzemy po cichu. Prezydent Ukrainy zasygnalizował, że Kijów jest gotowy do kolejnych ataków na cele położone w głębi Rosji, podobnych do niedawnego uderzenia na Petersburg. Nasza odpowiedź jest taka, że nie umrzemy po cichu, ale odpowiemy. Będziemy silni każdego dnia. To prawda. Prezydent Ukrainy potwierdził też, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, powiązany z Kremlem oligarcha i były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Biznesmen miał wyrazić chęć bycia mediatorem między Moskwą a Kijowem. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne szkolenie wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Trwa 4 tygodnie. Wojsko płaci uczestnikom 6 tysięcy złotych brutto. Zapewnia też zakwaterowanie, żywienie i ubezpieczenie. Chętni mogą się zgłaszać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Wynajem mieszkania po niższej cenie w zamian za jego wyremontowanie. Samorządy oferują program Mieszkanie na Remont. Właśnie rusza nabór do takiego programu w Łodzi. Zainteresowanie jest duże, dlatego mieszkań będzie więcej. Bartosz Kądziołka.
2: Rok temu mieszkań było 11, a wniosków 150, dlatego w tym roku mieszkanie jest 30. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Podobnie jak rok temu, mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
3: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czy im się opłaca mieć w zasadzie dożywotnie mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynkowej i liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
2: Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Miasto zapowiada kolejne edycje programu.
1: A podobne programy na różnych zasadach działają w wielu innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Festiwal Ukulele w Poznaniu. Setki muzyków grało wspólnie przez kilka dni w centrum miasta. Z uczestnikami rozmawiał Adam Kaźmierczak.
4: Co takiego jest w ukulele, że po prostu chce się na tym grać? Słyszałem, że to jest najradośniejszy instrument świata.
5: No właśnie, wydaje się, że jest mały, śmieszny. Nasze paluszki jak takie pchły po tych czterech strunach przeskakują.
6: Jestem tutaj od 4 lat jakoś i za każdym razem wspaniale.
4: Dziś ostatni dzień, no tej ostatniej edycji, to co? Rozumiem, że dzisiaj tak do pieca ostro, tak się?
7: Ostro do pieca,
6: tak. Taki jest plan.
1: Festiwal odbywał się co roku od 10 lat i to koniec. Organizatorzy zapowiedzieli, że był ostatni. Reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec mają największe szanse na piłkarskie mistrzostwo świata. Symulacje przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie. Mundial zaczyna się już w czwartek. Mecze wieczorem i w nocy naszego czasu, bo turniej organizują wspólnie Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Polska na mistrzostwo świata szans nie ma żadnych, bo na mundialu tym razem nie wystąpi.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Spektakularny awans o 93 pozycje. Maja Chwalińska jest już oficjalnie 21. rakietą świata. Oczywiście zawdzięcza to kapitalnej dyspozycji w Paryżu, gdzie startując z eliminacji dotarła do finału wielkoszlemowego French Open. W nim przegrała z Mirą Andrzejewą, która awansowała na 6. miejsce. W pierwszej trójce bez zmian prowadzi Aryna Sabalenka przed Ileną Rybakiną i Igą Świątek. U mężczyzn też bez zmian prowadzi Jannik Sinner, drugi jest Carlos Alcaraz, a trzeci Aleksander Zwieriew, który wczoraj sięgnął po upragniony wielkoszymowy tytuł. W finale Rolanda Garrosa pokonał Włocha Flavio Cobollego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Już tylko 4 dni dzielą nas od rozpoczęcia mundialu. Większość uczestników sprawdza formę w meczach sparingowych. Chorwacja pokonała Słowenię 2-1, Maroko zremisowało z Norwegią 1-1, Ekwador pokonał Gwatemalę 3-0, a Kolumbia i Jordanię 2-0. Mecz Danii z Ukrainą przerwano po 70 minutach przy prowadzeniu gospodarzy 2-1. Powodem było drugie w karierze zasłabnięcie na murawie Christiana Eriksena. Duńczyk wrócił jednak do szatni o własnych siłach, ale pojechał do szpitala na badania. Amerykanki i Łotysze mistrzami świata w koszykówce 3x3. W finałach turnieju w Warszawie USA wygrały z Australijkami 21-20, a Łotwa była lepsza od Niemców, pokonała ich 20-15. Świetny weekend w Pucharze Świata w kajakarstwie górskim dla Klaudii Zwolińskiej. W piątek była w Pradze druga w swojej koronnej konkurencji K1. Wczoraj również była druga, ale tym razem w krosie.
2: Dla mnie jest to dość ciężka dyscyplina ze względu na to, że jestem typową slalomistką. Ja lubię być sama, lubię techniczne elementy, a tutaj na krosie trzeba się napierniczać z innymi. No ja tego nigdy nie lubiłam, ale się przestawiłam troszeczkę, zmieniłam moje nastawienie i teraz jest mi troszeczkę łatwiej. Po prostu nastawiam się bardzo mocno bojowo. Nie wiem, chyba do bokserek przejęłam po prostu te jakieś zapędy.
1: W Salomie Zwolińska przegrała z Australijką Jessica Fox, a w krosie uległa jedynie Francuzce Camille Prigent. Holenderka Demi Vollering zwyciężyła w zakończonym Saluzzo wyścigu kolarskim Giro d'Italia. Na ostatnim etapie była czwarta, ale dotychczasowa liderka, jej rodaczka Anna van der Breggen, była wprawdzie szósta, ale straciła ponad 2,5 minuty do czołówki i musiała oddać różową koszulkę liderki.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce na niebie zachmurzenie mało od wczesnych godzin porannych, a na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa, Rzeszowa spodziewajmy się maksymalnie 24 stopnie Celsjusza. Wiatr zachodni w porywach 20 km na godzinę i wilgotność powietrza, która przekracza 50%. Jeśli chodzi o ciśnienie, na barometrach 1018 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Reklama.
0: Trendy start w Trendy Radio.
1: Już kilka minut po dziewiątej na antenie Trend Radia trwa poranek Trendy Start. To poniedziałek, przypomnę, 8 dzień czerwca, a my do 11 staramy się być razem z wami i witać właśnie ten poniedziałkowy czas. Ponieważ już pora jest odpowiednia, chwila muzyki na rozgrzewkę, a później przegląd prasy i Ewa Bukowiecka.

0: zawsze trendy, hity. Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Dziś jak zwykle tuż po godzinie 9 wspólnie przejrzymy najnowszą prasę codzienną. Sprawdzimy, czym żyją media i jakie tematy dominują na pierwszych stronach gazet. W dzisiejszym przeglądzie poruszymy m.in. temat związany z dofinansowaniami na usuwanie osuwisk.

zapraszam na najnowszy przegląd prasy przygotowany na podstawie doniesień z gazety Codziennej Nowiny. Dzisiejsze wydanie przynosi kluczowe informacje z regionu, łącząc tematy trudne z budującymi wiadomościami. Oto szczegóły najważniejszych wydarzeń. Dom spłonął pod nieobecność mieszkańców. W akcji 6 zastępów Straży Pożarnej. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu w miejscowości Kosienice w gminie Żurawica w powiecie przemyskim. Pod nieobecność mieszkańców wybuchł pożar domu jednorodzinnego. Z żywiołem walczyli strażacy z 6 jednostek. Blisko 69 milionów złotych otrzyma Podkarpacie na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków osuwisk i zabezpieczaniem terenów zagrożonych ruchami ziemi. To najwyższa kwota, jaką nasz region otrzymał dotychczas z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wśród najważniejszych inwestycji znalazła się stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej w Konkolówce, gmina Błażowa, na którą mieszkańcy czekają już od kilku lat. Ponad 20 osób wzięło udział w charytatywnym rajdzie pieszym dla Kamila, który w niedzielny poranek wystartował z przemyskiego rynku. Uczestnicy spotkali się przy fontannie, skąd wspólnie wyruszyli w kierunku mety zlokalizowanej przy szańcu S1 po Bereże na osiedlu Wilcze. W Głogowie Małopolskim nowy system monitoringu ujawnił pierwszego sprawcę. Zatrzymany tłumaczył, że brał wodę z hydrantu, bo potrzebna mu była do podlania trawnika. Grozi mu kara 5000 zł. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym podsumowaniu doniesień z Podkarpacia. Zapraszam na drugą część przeglądu prasy, która już za chwilę.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Poniedziałek po długim weekendzie na naszych drogach mija dość spokojnie. Policjanci wprawdzie odnotowali kilka zdarzeń drogowych, jednak na szczęście bez osób poszkodowanych.
2: Noc na podkarpackich drogach minęła spokojnie, bez poważnych wypadków. Policjanci wyjaśniają okoliczności kilku zdarzeń, do których doszło o poranku. Około godziny 6.30 na ulicy Romańczuka w Rzeszowie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych, a przed godziną 7 w Błażowej Dolnej zderzyły się Volkswagen i Jeep. Kilkanaście minut później w Rogach w powiecie krośnieńskim na skrzyżowaniu doszło do kolizji Hyundai'a z Seatem. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt poważnie nie ucierpiał.
1: A mówił o tym Piotr Wojtunik, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.
0: Śpiesz się powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 30 tysięcy złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą Wzrost efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Jedlicze poprzez rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Jedliczu oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w funkcjonowaniu obiektu. Dzięki pozyskanym środkom inwestycja przyczyni się do ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Dębicy oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej wznowili wspólne działania patrolowe na terenie miasta. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz przeciwdziałania naruszeniom porządku publicznego. W ramach współpracy służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne na terenie Dębicy rozpoczęto wspólne patrole policjantów i strażników miejskich. Działania mają charakter prewencyjny i koncentrują się na miejscach, w których najczęściej dochodzi do zakłóceń ładu i porządku publicznego. Funkcjonariusze prowadzą kontrolę ulic, parków, skwerów oraz innych przestrzeni rekreacyjnych, chętnie odwiedzanych przez mieszkańców, zwłaszcza w okresie sprzyjających warunków pogodowych. Celem patroli jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa oraz zapewnienie mieszkańcom możliwości swobodnego korzystania z miejsc przeznaczonych do wypoczynku. Trwa termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Mymoniu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i pełne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prace obejmą kompleksową termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności cieplnej, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji takiej szeroko rozumianej termomodernizacji domu strażaka w Mymoniu. To też jest inwestycja, która wiąże się z taką znaczącą modyfikacją, przebudową tego obiektu dość dużego.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 zł. W starostwie powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację drugiego etapu modernizacji magazynu przeznaczonego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 558 tysięcy złotych brutto, w tym dofinansowanie to kwota 446 tysięcy złotych. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i dostosowanie magazynu do współczesnych wymogów technicznych. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. nowe posadzki przemysłowe o zwiększonej nośności, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż zasilania awaryjnego z możliwością podłączenia agregatu prądotwórczego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz przygotowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie również wyposażenie magazynu w regały o zwiększonej nośności. Zakończenie prac zaplanowano na 15 października. Po modernizacji magazyn stanie się nowoczesnym zapleczem logistycznym, wspierającym działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Jeszcze do 10 czerwca do godziny 15 przyjmowane są zgłoszenia do konkursu plastycznego Parada Maszkaronów w Tarnowie. Mogą w nim wziąć udział dzieci, młodzież, instytucje i lokalni przedsiębiorcy. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać przestrzenną maskę maszkarona nawiązującą do rzeźb znajdujących się na tarnowskim ratuszu lub obiektów tworzących miejski szlak maszkaronów. Przygotowane prace powinny odpowiadać określonym wymaganiom technicznym oraz zostać zamocowane na drążku, który umożliwi ich prezentację podczas finałowego wydarzenia Parady Maszkaronów. Można to zrobić elektronicznie lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Tarnowa. Każdy podmiot może zgłosić maksymalnie 2 prace. Finał odbędzie się w sobotę 13 czerwca na tarnowskim rynku. O godzinie 17 zaplanowano prezentację i ocenę prac, a następnie około godziny 18 wystartuje Parada Maszkaronów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone tego samego dnia podczas wydarzenia. Ma 31 metrów całkowitej wysokości, a przy sprzyjającej pogodzie można z niej dostrzec Tatry. Mowa o wieży widokowej, którą zbudowano w Wisowej, miejscowości położonej w gminie Jodłowa. Wieża została wzniesiona kilka miesięcy temu, a wczoraj po pracach związanych z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu odbyło się jej oficjalne oddanie do użytku. Wieża jest zbudowana ze stali i drewna, ma całkowitą wysokość 31 metrów. Platforma widokowa jest umieszczona na wysokości 26 metrów. mówi wójt gminy Jodłowa Jan Janiga.
4: Życzmy sobie, żeby na tej wieży, w tej naszej okolicy, na tym naszym placu zabaw, który też jest zbudowany obok wieży i na tej siłowni plenerowej, życie tętniło, żeby tutaj przyjeżdżało mnóstwo ludzi, żeby odpoczywali, żeby cieszyli się rodzinnie, z dala od zgiełku, trosk i zmartwień i korzystali z tych uroków natury, podziwiając piękny krajobrazu Podkarpacia, Małopolski i życzmy sobie, żeby kolejne inwestycje turystyczne powstawały w naszej gminie.
1: Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości.

0: Nie szkoła lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
2: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.

0: Słuchasz Trend Radia.
1: Przed nami teraz kolejna część naszego przeglądu prasy, w której przyjrzymy się najważniejszym tematom poruszanym na łamach Gazety Krakowskiej. Sprawdzamy dla Państwa szczegóły dotyczące między innymi śledztwa w sprawie wstrząsającej śmierci 26-letniej mieszkanki Tarnowa. Początek tygodnia przynosi nowe ustalenia w tej sprawie.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
2: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MTM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MTM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
3: Dzisiejsze wydanie przynosi skrajne emocje, od głębokiego poruszenia i refleksji nad bezpieczeństwem po inspiracje na nadchodzące letnie dni. Rozpoczynamy od niezwykle bolesnych doniesień z regionu, by w drugiej części spotkania przyjrzeć się turystycznemu potencjałowi Małopolski. 3-letni Mikołaj, który 30 maja w gminie Łapanów wpadł do stawu, przegrał walkę o życie. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się uratować będącego w bardzo ciężkim stanie chłopca. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie tragedii, do jakiej doszło pod koniec maja. Prokuratura rejonowa w Zakopanem wszczęła śledztwo w sprawie tragicznego wypadku, do jakiego doszło na Rysach 4 czerwca. Zginął 50-letni turysta, a 50-letnia kobieta odniosła poważne obrażenia. Okazuje się, że mężczyzna miał ze sobą raki, ale w plecaku. Moda na wieże widokowe dotarła do Małopolski Zachodniej. Jest ich w regionie 5. Warto wybrać się na krótki wypad, aby zobaczyć te konstrukcje i roztaczające się wokół nich niesamowite widoki. Długi weekend czerwcowy w Muszynie można uznać za udany, choć pogoda była kapryśna, to nie zniechęciło turystów do odwiedzin uzdrowiska. Moc atrakcji, spływy popradem, częściowo odbudowany zamek, ogrody i ścieżki rowerowe cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Muszyna nie mówi ostatniego słowa i szykuje kolejne atrakcje, niektóre jak na przykład podniebny rower czy pomost spacerowy nad Mofetą w Złockiem będą dostępne w przyszłym roku. Wkrótce ruszy też sezon na kąpiele pod chmurką. To już wszystkie informacje, które przygotowaliśmy w dzisiejszym przeglądzie. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia jutro.
4: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

Oskar, już moi drodzy, przeczytane najciekawsze artykuły z gazet Podkarpacia i Małopolski. To już znak, że też niebawem czas sprawdzić, co dzieje się dzisiaj także w kraju i na świecie. A na wiadomości Trend Radia zapraszam już za kilka minut wcześniej. Również dorzucamy kolejne wielkie hity, które w ten poniedziałek, właśnie 8 czerwca, mają was pobudzić do porannej aktywności. Bo przecież po takim dłuższym weekendzie to człowiek mógł się w pełni rozleniwić, ale my staramy się, by ten dzień poniedziałkowy płynął jak okręt po szerokich wodach oceanu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ciężarówka przewróciła się na autostradzie, blokuje A4. Kolejna wymiana ognia między Iranem a Izraelem. Powstaje największa w Polsce makieta kolejowa. Odwzoruje wszystkie województwa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. W Gliwicach przewróciła się ciężarówka. Przewoziła paszę, ładunek wysypał się na drogę i blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń, ale utrudnienia potrwają z pewnością kilka godzin. Obywatel Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek, będzie dziś przesłuchany. Do zdarzenia doszło w weekend w Ząbkach. 37-letni taksówkarz zajechał drogę innemu kierowcy. Chciał skręcić w lewo z prawego pasa. Uderzył w niego prawidłowo jadący samochód, który potem dachował i uderzył w słup sygnalizacji, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
2: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
1: Dwie osoby w wieku 22 i 23 lat zginęły. W szpitalu walczy o życie trzeci z poszkodowanych. Zatrzymany kierowca taksówki z aplikacji był trzeźwy. Przemysław Czarnek zażądał dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem są słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy wyklętych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Izraelskie siły powietrzne zaatakowały środkowy i zachodni Iran. To pierwsze naloty od zawieszenia broni, które nastało wiele tygodni temu. Był to odwet za irański ostrzał Izraela, mimo że prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Spada zainteresowanie turystów Bieszczadami, twierdzą lokalni przedsiębiorcy. W hotelach w długi weekend było około 30% obłożenie, mówi Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk.
3: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, to nie jest pełne.
1: Bieszczadzki WOPR potwierdza, w porównaniu z ubiegłym rokiem turystów było wyraźnie mniej. Ratowniczka Anna Krygowska liczy na poprawę.
4: W porównaniu z rokiem ubiegłym na pewno turystów teraz jest mniej, ale mamy nadzieję, że też turyści się zjadą. Na wodzie widzimy bardzo dużo żaglówek.
1: Złą sławę przyniosły regionowi ubiegłoroczne ataki niedźwiedzi. Branża turystyczna liczy na to, że wysokie ceny biletów lotniczych skłonią turystów do większego zainteresowania Bieszczadami. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
5: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
1: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety na początku przyszłego roku. Artyści odznaczeni medalami zasłużony kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk. Odznaczenie dostał też Bogdan Olewicz, autor nieśmiertelnych tekstów dla Perfektu. Autobiografia Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą to jego dzieła. Podobnie wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
6: Każdą kolejną godziną na podkarpackich i małopolskich termometrach słupki rtęci mają rosnąć w kierunku 24 stopni Celsjusza. Na niebie utrzymywać będzie się w kolejnych godzinach zachmurzenie małe. Wiatr zachodni, który powieje nam w porywach 20 km na godzinę. Ciśnienie 1018 hektopaskali. Jak mówią synoptycy, poniedziałek w regionie zapowiada się bez opadów, termika ciepła i sucha, biometr obojętny. A jutro 27 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 12 i niewykluczone lokalne burze z deszczem.
7: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 635 513. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
8: A cappuccino też za siódemkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też.

0: w sklepach i na castorama.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
3: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
7: Reklama.
8: Trendy z tobą i dla ciebie.
9: Witam wszystkich po godzinie 10:00. To cały czas program Trendy Start. Dzisiaj z poniedziałku też giełda pracy, a do tego dołożymy kilka newsów z lokalnego świadka. Podkarpacie i Małopolska, gramy dla was i informujemy o tym, co dzieje się w naszym zasięgu.

0: Podkarpacie i Małopolska. Budzimy was na antenie Trend Radia jeszcze o poranku do godziny 11, bo to chyba najdłuższy poranek w regionie. Dzisiaj też obok informacji z powiatowych urzędów pracy dużo lokalnych newsów, a tak patrząc na zegar, to już czas zobowiązuje, żeby wybrzmiał na antenie także trendy hity dnia na poniedziałek. Dużo energii, dużo dobrego samopoczucia życzymy wszystkim naszym radiosłuchaczom i dorzucamy właśnie Heartbreak Anthem. To Galantis i David Guetta w Trend Radio.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit.

Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać. Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: No tak, z poniedziałku to ja mam nadzieję, że i działaczom, i kibicom Czarnych Jasło kawka smakuje, bo przecież właśnie utrzymanie zapewnione i można już śmiało patrzeć w stronę nowego sezonu. A ten miniony weekend był bardzo radosny, bo przecież 6 goli Czarnych Jasło w meczu ze Stalą Gorzyce padło. Hat-trick Radosława Macnara, no i też 2 gole Michaela Oliwieriego. Do tego spotkania piłkarze Czarnych Jasło przystępowali już delikatnie rozluźnieni, bo presji jakiejś może wielkiej nie było w kontekście wyniku Wisłoka Wiśniowa, który zremisował. No, ale najważniejsze, że plan na sezon wykonany, teraz już trzeba patrzeć i pracować, by ta czwarta liga była dalej w zasięgu, a kto wie, może działacze pokuszą się o coś więcej.

0: Miłego życia.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Podpisano umowę na termomodernizację budynku remizy i domu ludowego w Siedliskach Bogusz. Inwestycja ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej, ograniczenie zużycia energii oraz poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Wartość zadania to ponad 700 tysięcy złotych. Termin zakończenia robót to 31 sierpnia bieżącego roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Regionalnego Funduszu Europejskiego dla Podkarpacia. Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy komfortu użytkowania budynków oraz zwiększenia ich efektywności energetycznej, wspierając jednocześnie działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju gminy. Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie gorlickim przebiegła sprawnie i z wysoką frekwencją. Przed powiatową komisją lekarską stawiło się łącznie 648 osób. Wydarzenie to po raz kolejny potwierdziło rosnące zainteresowanie służbą wojskową wśród kobiet oraz dojrzałą postawę młodych mieszkańców regionu, mówi Mirosław Walung, starosta powiatu gorlickiego.
3: Tegoroczna kwalifikacja wojskowa w powiecie gorlickim przebiegała bardzo sprawnie. Trwała od 9 marca do 14 kwietnia i objęła łącznie 648 osób, w tym 586 mężczyzn z rocznika podstawowego oraz 53 kobiety posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej. Po przeprowadzonych badaniach komisja uznała 485 mężczyzn i 44 kobiety za zdolnych do czynnej służby wojskowej.
2: Młodzi ludzie przeszli badania określające psychofizyczną zdolność do służby oraz otrzymali stosowne kategorie zdrowia. W starostwie powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację drugiego etapu modernizacji magazynu przeznaczonego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 558 tysięcy złotych brutto, w tym dofinansowanie to kwota 446 tysięcy złotych. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i dostosowanie magazynu do współczesnych wymogów technicznych. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. nowe posadzki przemysłowe o zwiększonej nośności, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż zasilania awaryjnego z możliwością podłączenia agregatu prądotwórczego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz przygotowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie również wyposażenie magazynu w regały o zwiększonej nośności. Zakończenie prac zaplanowano na 15 października. Po modernizacji magazyn stanie się nowoczesnym zapleczem logistycznym, wspierającym działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców całego powiatu.
4: To dzieje się blisko Ciebie.
2: Fundacja na rzecz wspierania osób niepełnosprawnych Wyjdź z domu zaprasza osoby z niepełnosprawnościami oraz ich przyjaciół z terenu powiatu gorlickiego do udziału w projekcie Dostępni dla Wszystkich, realizowanym w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. W projekcie wiele ciekawych działań, które pomogą aktywnie spędzić czas, rozwijać zainteresowania, poznawać nowych ludzi i budować pewność siebie. Uczestnicy będą mogli wziąć udział m.in. w warsztatach artystycznych, kulinarnych, muzycznych i prozdrowotnych, zajęciach integracyjnych oraz wyjazdach kulturalno-edukacyjnych. Projekt skierowany jest przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami od 18 roku życia, mieszkających na terenie powiatu gorlickiego. Do udziału w wybranych działaniach organizatorzy zapraszają również przyjaciół, rodziny, wolontariuszy oraz wszystkie osoby zainteresowane budowaniem bardziej otwartego i dostępnego społeczeństwa. Rekrutacja prowadzona jest od 1 czerwca w sposób ciągły przez cały okres realizacji zadania. W sobotę na Górze Liwocz obchodzono Dzień Strażaka Gminy Brzyska. W uroczystościach wzięli udział strażacy ze wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy oraz przedstawiciele samorządu. Świętowanie rozpoczęło się od mszy sprawowanej przed kaplicą Matki Bożej Królowej Pokoju w intencji strażaków oraz ich rodzin, mówi proboszcz parafii w Błaszkowej ksiądz Mariusz Wawrzynek.
5: Ten tytuł Dnia Strażaka kieruje nasze myśli ku wszystkim druhnom i druhom strażakom w intencji ich wszystkich i modliliśmy się w intencji ich rodzin o bezpieczne powroty z wszystkich akcji, które są czasami rzeczywiście niebezpieczne. No samo zawołanie Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Ja zawsze powtarzam taką maksymę zasłyszaną. Idziemy do kościoła kochać Pana Boga, wychodzimy z kościoła kochać ludzi. I to jest w inny sposób ujęta ta właśnie maksyma Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.
2: Po mszy nastąpił uroczysty apel, podczas którego nadano odznaczenia. Goście wydarzenia złożyli druhom życzenia bezpiecznej służby. OSP jest kluczową organizacją, która zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, powiedział wójt gminy Brzyska Waldemar Pięta.
0: Dzisiaj po zmianach, które już zaistniały, a pewnie jeszcze to nie koniec, mam tu na myśli szczególnie ustawę o ochronie ludności. Straż jako instytucja otrzyma pewnie jeszcze większe uprawnienia, ale też obowiązki w ślad za tym. Ochrona ludności w tym momencie jest bardzo tak mocno osadzona na największej organizacji pozarządowej, jaką jest OSP na terenie naszego kraju. I myślę, że to by był dobry pomysł, aby tych ludzi, którzy są najbliżej zagrożeń tak naprawdę, wkomponować w całość tego systemu ochrony ludności. Z tego względu, że im szybciej, tym lepiej reagować na zagrożenia, a też i usuwać skutki tych zagrożeń.
2: Na terenie gminy Brzyska działa 7 jednostek OSP.
6: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
7: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
8: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska SUP jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: To poniedziałek z Trend Radiem i programem Trendy Start. Liczę, że wszystko u naszych radiosłuchaczy gra. A sprawdzając lokalne newsy, zdjęcia legendarnego Mustanga nad Krosnem wzbudziły spore zainteresowanie wśród miłośników lotnictwa. Okazuje się jednak, drodzy Państwo, że to nie historyczna maszyna, lecz jej wierna replika powstająca w regionie. Maszyna uznawana za jeden z najpiękniejszych myśliwców II wojny światowej przyciągnęła uwagę nie tylko pasjonatów. Specjaliści jednak szybko zauważyli, że nie jest to oryginał P-51, lecz jego pomniejszona do 72% replika. Co ciekawe, takie samoloty powstają właśnie w Krośnie.

0: Jest AFA, czyli Radiowa Giełda Ofert w Trend Radio. Ogłoszenie bezpłatne.
1: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy na dzień 5 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Kierownik umów instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren kraju. Osoba na stanowisku technika rowania i organizacji produkcji. Miejsce pracy KRYP. Nauczyciel służby pedagog w stanie przedszkolnym. W szkole podstawowej, miejsce pracy Siedmica, nauczyciel, miejsce pracy Ropa, nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instytut nauki jazdy, miejsce pracy Gorlice, spawacz, miejsce pracy Szalowa, osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna, osoba na stanowisku automatyka, listy PLC, miejsce pracy Gorlice, elektromonter, miejsce pracy Gorlice, pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice, fryzjer, miejsce pracy Gorlice, osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka, ślusarz galanterii metalowej, miejsce pracy Rupica, osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, miejsce pracy teren województwa opolskiego, operator maszyny, spawacz, miejsce pracy Gorlice, spawacz metodą MAG, miejsce pracy Rupica Polska, asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice, sprzedawca, miejsce pracy Gorlice, magazynier, miejsce pracy Gorlice, monter mebli, miejsce pracy Biecz, kierowca samochodu ciężarowego kategorii C+E, teren Unii Europejskiej oraz kraju, mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy KRYP, osoba na stanowisku płyta glazurnika, praca na terenie powiatu gorlickiego, sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. Dziękuję bardzo.
0: Ogłoszenie bezpłatne. Jest AFA, czyli Radiowa Giełda Ofert w Trend Radio. Reklama. Sąsiedzie.

0: polski ziemniak znowu młody. W MM mamy go w promo tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak pro od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Padnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 50.
1: Reklama.

0: Trendy Radium. Przepis na dobry poniedziałek.
1: Nasz poniedziałek Trendy Radiem i programem Trendy Start powoli już odlatuje. Jedna godzina na zegarze tuż, tuż, a w głośnikach Ignacy i samoloty. To, który zamyka poranną listę naszych hitów.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kibice przywitali Maję Chwalińską. Gwiazda tenisa wróciła z Paryża. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią. Wydano więcej zezwoleń. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. Wchodzi w życie dyrektywa śniadaniowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilkadziesiąt osób zebrało się na lotnisku Chopina w Warszawie, by przywitać wracającą do kraju Maję Chwalińską. Nasza nowa gwiazda tenisa w sensacyjnym stylu dostała się do finału wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Pokonała najdłuższą możliwą drogę przez eliminację. Zgromadzeni w hali przylotów nie kryli wzruszenia, choć nie wszyscy jeszcze dziś rano planowali zobaczyć tenisistkę.
2: No akurat nie po Maję, a po brata.
3: Okej, ale przy okazji.
2: Jest ten przypadek.
3: Ale jest frajda, że przy okazji.
2: Fajnie, tak. Dopiero teraz kojarzę, że Maja przylatuje. W radiu słyszałem, jak żeśmy jechali. Bardziej kibicowałem słuchając, jak oglądając, bo nie jestem za tenisem, ale może Maja pójdzie
3: w
2: ślady.
3: Tak. Gracie w tenisa, czy nie?
4: Ja gram.
3: Tak myślałem, że przynajmniej jedna z was. Czy ty wcześniej słyszałaś to nazwisko, jako ktoś, kto gra w tenisa?
4: No ogólnie słyszałam, ale no była to osoba, która nie była absolutnie w czołówce i no na pewno jest to takie bardzo niespotykane.
3: Liczycie na autograf?
4: Liczymy.
3: A macie przygotowane jakieś kartki, długopis, coś?
4: No nie w sumie, ale przygotujemy.
1: Kibicami i podróżnymi zebranymi na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał reporter Tomasz Fęckę. Rząd Węgier ogłosił, że w związku z postępowaniem w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego wzywa ich, by osobiście złożyli wyjaśnienia. Jeśli się nie stawią, decyzje zapadną bez nich, pisze o tym Gazeta Wyborcza. To pierwsze oficjalne stanowisko nowych władz Węgier w sprawie polityków ściganych za przestępstwa, którym rząd Viktora Orbana udzielił azylu. Polscy śledczy chcą postawić politykom zarzuty za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią w Polsce. W ciągu roku wydano 51 tysięcy pozwoleń. Podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, nie ma wątpliwości. To reakcja na wojnę za naszą wschodnią granicą.
5: Rośnie odpowiedzialność, jakie poczucie osobistego bezpieczeństwa za państwo. Zawsze jest to związane z poziomem zagrożenia. W związku oczywiście z tym, co się dzieje na wschodzie, co nie jest zaskoczeniem, ten poziom zagrożenia wzrósł, więc niektóre osoby postanowiły na to zareagować akurat w taki sposób, żeby posiąść jakieś bazowe umiejętności strzeleckie.
1: Ekspert wskazuje też na lukę w prawie. Tak zwana broń czarnoprochowa dostępna jest bez żadnych pozwoleń, a jest śmiertelnie groźna. Ósmoklasiści zdają dziś egzamin z języka polskiego. Ci, którzy z powodów niezależnych od siebie nie mogli podejść do egzaminu w maju. Jutro będzie matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody

0: będą lepiej opisane. W połowie czerwca wchodzą w życie unijne przepisy, tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Zmiany dotyczą m.in. produkcji dżemów i galaretek, mówi adwokat Artur Dejnowicz.
1: Dyrektywa zobowiązuje producentów do zwiększonej ilości owoców w przypadku produkcji na 1 kg produktu. Obecnie jest to 350 gram na 1 kg produktu. Po wejściu w życie dyrektywy 1 kg produktu będzie musiał być wyprodukowany przynajmniej z 450 gram owoców, a w przypadku produktów ekstra nawet z 0,5 kg.
0: Zmiany dotyczą także miodów. Etykiety miodu będą musiały wyraźnie określać kraje pochodzenia, również mieszanek miodów, wraz z procentową zawartością miodu z każdego z krajów.
2: Poniedziałek w większości regionu z zachmurzeniem małym, na termometrach Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Tarnowa, Krakowa, a także Rzeszowa w okolicach 20 stopni Celsjusza. Chociaż będą miejsca, gdzie te temperatury mogą być troszeczkę wyższe. W nocy spadek temperatur do 11 stopni, 14 km na godzinę to taka średnia prędkość wiatru z zachodu. Padać nie powinno nigdzie. Ciśnienie 1018 hektopaskali, no i biometr, który jest obojętny. A ja już właśnie tym przekazem pogodowym kończę swój dyżur przed radiowym mikrofonem. Tydzień z programem Trendy Start rozpoczęty, jak również czas rozpocząć program 9060, a tam już po weekendowej pauzie czekają na Was Ania i Marcin. Zatem miłego dnia, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
3: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
4: Reklama. 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Oj, moi drodzy, ciężkie te poniedziałki. Skończyło się dobre.
3: Skończyło się dobre?
2: Bo wiesz, nie, dobre się nie skończyło, bo wiesz, Marcin, co najlepsze? Zaczęła się bardzo dobra pogoda.
3: Ale przecież placka, jak już zjedzone całe?
2: No nie powiedziałam ci, ale zjadłam, Marcin, przepraszam, ale no, był taki pyszny, no, cudowny. Słuchajcie, musisz, Marcin...
3: Ejku, no to tyle się przyniósł, ale to tak masz. Gadasz, a na końcu to tak
2: takie
3: wygląda.
2: Takie cudowne, śliwkowe, z budyniem waniliowym.
3: Dobra, skończ.
2: No wiesz co, pochwaliłam cię pierwszy raz i już skaczesz.
3: Zaczynamy program 90 na godzinę. Dzień dobry, Ania Minasian.
2: I Maruda Mikoś.
3: A co ty opowiadasz?
2: No Marcin.
3: Że to tak nie było.
2: No to Marcin, to było przejęzyczenie.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie w regionie.
1: Sandra Everlasting Love.
2: Tak. Do Niemiec się przenosimy. Karierę na estradzie zaczęła już jako członkini.
1: Ale co to znaczy tak w dosłownym znaczeniu takim miłosnym, powiedz mi?
2: Niekończąca się miłość.
1: No, ale inaczej, no to niekończąca, czyli jaka?
2: Wieczna, trwała, właśnie, Marcin, wieczna nie miłość. Do rozdzielenia. No, same plusy i żadnego minusa.
1: Sandra postanowiła coś takiego zagrać. No wiedziała, co dziewczyna robi, nie?
2: Wiedziała, bo była zakochana.
1: No chyba tak. A wiesz, że większość takich utworów pewnie tak powstawało?
2: No tak, ale wiesz...
1: Niektórzy mówią, że artysta musi być nieszczęśliwy, a właśnie nieszczęśliwy, żeby tworzyć.
2: Ale jej mąż Michael Cretu też był artystą.
1: Widzisz?
2: No.
1: Jednak to potwierdza się.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Samantha, jak Sandra, to Samantha.
2: Fox. I only wanna be with you. No to skoro już jesteśmy w tym kanonie miłosnym.
1: Tak, brytyjska piosenka teraz się pojawi, bo wcześniejsza to niemiecka, słuchajcie.
2: Niemiecka.
1: Bo cały czas takie jest przeświadczenie, że no właśnie z Niemiec pochodziła Sandra. Nie. Sandra tak, przepraszam, ale
2: Samantha. Bo wiesz, te imiona są takie dosyć...
1: No, dokładnie
2: Samantha,
1: tak.
2: Samantha, Sandra.
1: Zresztą ich twórczość była tak mocno mylona w latach 90., że po prostu no to się zlewało. Dlatego tutaj musimy odróżnić się, że tak to określę. I Samantha Fox zaśpiewała takie hity jak Touch Me, też...
2: Dyje.
1: O, tak. Nothing's I Wanna Have Some Fun i różnych innych hitów też można by było wymieniać bez końca.
2: Dużo.

0: Twój region. Twoje radio. Trendy.
1: Vertigo. Magiczne oczy. Tak, 97 roku.
2: Jakie są dla ciebie, Marcin, oczy magiczne?
1: Zielone.
2: Zielone?
1: Zielone jak najbardziej z odcieniem niebieskim.
2: O ja, przepiękne.
1: No nie? No. A ty jakie chciałabyś mieć oczy? Bo masz brązowe, a jakie chciałabyś mieć?
2: Chciałabym mieć...
1: Zielone.
2: Różowe.
1: Różowe. Jejku, to
2: bez nie sensu. Oglądałeś Czarodziejki z Księżyca? Chyba
1: i takie
2: nie.
1: Miała?
2: No.
1: Wyobraź sobie, że nie oglądałem.
2: A Dragon Ball?
1: Też nie.
2: Co ty oglądałeś?
1: Terminator, Predator, co tam ci jeszcze
2: powiem? Bajek, z kreskówek, Marcin.
1: Z kreskówek, Batman, Superman,
2: He-Man. Tak, bo ty jesteś Team Marvel, no tak, zapomniałem.

0: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
1: Solid Base.
2: Solid Push Base? It.
1: Tak.
2: No, szwedzka grupa teraz pojawi się na naszej antenie.
1: Ty solidny jesteś ostatnio, Marcin.
2: Czym jestem solidny?
1: Ty przypakowałeś coś, nie?
2: No tak,
1: kupiłeś sobie te hantelki, co mówiłeś?
2: No, oczywiście, że tak. I wiesz, no bardzo teraz... Znaczy, trochę odpuściłem, ale
1: słuchajcie,
2: myślę,
1: Marcin siedzi i sam się napina i się patrzy cały czas.
2: Bo to jest tak... Ale nie, no są takie nawet dyscypliny, że nie musisz mieć hantli. Napinasz mięsień i on też się trenuje. Może w nie takim stopniu,
1: Marcinie,
2: ale...
1: to się nazywa kalistenika.
2: No ta, widzisz, no.
1: O to
2: no,
1: chodzi. No, tak? Nie,
2: to co, bo ćwiczysz?
1: Nie, ale wiem, Marcin.
2: Ale kilka razy pokazywałaś, to naprawdę byłem zdumiony tym wszystkim.
1: No, mówię ci, naprawdę. To są bicki.
2: Tak, i ty ćwiczysz właśnie w ten sposób?
1: Tak, jak będzie trzeba cię uratować, to dzwonię, a ci pomogę.
2: No to piszę się, jak najbardziej.
1: Dobra, będę twoim ochroniarzem.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Czerwca na terenie ośrodka wypoczynkowego Diabla Góra w Tyrawie Solnej odbędzie się Noc Świętojańska. W programie m.in. koncerty kapeli Biesiada, zespołu ludowego Guzowianki i zespołu Redlin. Będzie także Teatr Ognia. Pojawią się też dodatkowe atrakcje, warsztaty wiciawianków, animacje i zajęcia kreatywne dla dzieci. Strefa drewnianych gier wielkoformatowych, gra terenowa, tradycyjne swojskie jadło. Początek o godzinie 17. Gorlice rozpoczęły wartą ponad 9 milionów złotych zieloną rewitalizację centrum, by odejść od dotychczasowej betonozy. Projekt, na który miasto pozyskało blisko 7 milionów złotych z unijnego dofinansowania, całkowicie odmieni oblicze głównego deptaku oraz miejskich placów, mówi Rafał Kukla, burmistrz miasta Gorlice.
2: Postanowiliśmy zmienić ten trend. Wszędzie, gdzie możemy, to staramy się dosadzać jakąś zieleń izolacyjną, czy też zazieleniać skwery, inne miejsca. Pozyskaliśmy blisko 7 milionów złotych, które mają być przeznaczone na rewitalizację centrum w zakresie zazielenienia właśnie i wtórnego wykorzystania wody opadowej. Ma to dotyczyć między innymi części rynku i ulicy 3 Maja. Chcemy rozszerzyć te części zielone właśnie w płycie rynku, tak aby zapewnić to zgodnie z warunkami, jakie powinny być dla drzew. Dwa razy tyle zazielenienia właśnie drzewostanu dosadzić na rynku w sposób uporządkowany, jak również tutaj po krawędziach rynku dołożyć więcej elementów średniego i wysokiego zadrzewienia.
1: Zmiany obejmą również ulice Bardiowską, Biecką, Słowackiego, Krasińskiego oraz Cichą. Nowe nasadzenia i skwery pojawią się też w rejonie Pomnika Niepodległości, Placu Dworzysko oraz Sklerczykówki. 17. Przegląd strażackich orkiestr dętych powiatu tarnowskiego imienia Ksawerego Stefańczyka w Ryglicach przeszedł do historii. Wydarzenie wystartowało punktualnie o godzinie 13. Świętowanie rozpoczęło się od niezwykle widowiskowego elementu, jakim była musztra paradna. Po oficjalnym otwarciu przeglądu ruszyły przesłuchania konkursowe. Zgromadzone zespoły zaprezentowały zróżnicowany repertuar. Walczyły one o najwyższy laur na szczeblu powiatowym oraz o awans do prestiżowego finału 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu, mówi Łukasz Łach, prezes Powiatowego Związku OSP w Tarnowie.
3: To na terenie powiatu tarnowskiego mamy 8 takich orkiestr funkcjonujących, grających, które do tej pory nam uświetniają wszystkie uroczystości. I właśnie to jest ważne, to jest istotne, bo wszystkie uroczystości strażackie, patriotyczne, kościelne, właśnie te orkiestry uświetniają i dużo ładnie z taką orkiestrą uroczystość przeprowadzić.
1: Dodatkowym, niezwykle estetycznym punktem programu było ogłoszenie wyników oraz uroczyste wręczenie nagród w lokalnym konkursie na najpiękniejszy ogród majowy gminy Ryglice. Prowadziło to radosny, wiosenny klimat rywalizacji wśród mieszkańców dbających o estetykę swoich małych ojczyzn, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
4: To właśnie Ryglice w tym roku zostały wybrane na to, żeby właśnie u nas ten przegląd się odbył. Musimy dbać o swoją, o naszą tożsamość, o tradycję, kulturę, historię, a przecież orkiestry dęte strażackie, czy w ogóle orkiestry dęte, to jest nasza kultura i tradycja i należy dbać o nie, żeby były, żeby funkcjonowały, żeby się cieszyli tymi orkiestrami i tą muzyką, tymi utworami, które nam grają. Serce się raduje, jak widzę, ile osób przyjechało do Ryglic, żeby posłuchać właśnie tych pięknych utworów.
1: Niedzielne spotkanie na rynku zwieńczył werdykt profesjonalnego jury. Najlepsze formacje odebrały zasłużone puchary, dyplomy i nagrody. Projekt ten, promujący bogate dziedzictwo kulturowe, został zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
5: Reklama. Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym. Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
8: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
9: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
10: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
11: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
0: Reklama.
1: Trendy radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
5: Jupą, Summer Holiday.
12: O, piękny numer teraz pojawi się na naszej antenie. No to grajmy, czas ucieka.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Niemiecki disc jockey pojawia się teraz na antenie Trendy Radia. On lubił robić covery, ale lubił też swoje produkcje takie rodzime mieć w zanadrzu.
2: No, no i to pewnie.
1: Każda impreza z jego udziałem Mark O. była naprawdę udana.
2: Chociaż...
1: Bo często prezentował to takie znane hity, wiesz, w swoich przeróbkach.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ciekawość pewnej osoby teraz.
2: Nas chyba, nie?
1: Tak. No. To nic więcej nie powiemy, bo bylibyśmy, że tak powiem, powtarzalni.
2: No, chociaż...
1: What is love? Kto wtajemniczony, ten wie.
2: Dokładnie.

0: Trendy Radio. Dobry
1: Activate,
0: wybór.
1: Let the rhythm take control.
2: Ulubiona moja piosenka. Imprezowa.
1: Ja też ją bardzo ją lubię. Ale lata 90. miały to do siebie, że pobudzały na parkiety.
2: Ale ja nawet nie wiedziałem, że to w 93. roku ten numer powstał. Naprawdę.
1: No nie, wyprzedził trochę czasowo. Wyprzedził, bo zazwyczaj czasowo, to był tak 97, 6, a tu proszę trochę wcześniej.
2: Porządek lat 90. i już taki numer. Posłuchajcie sami.

0: Dzięki.
1: Aj, no piątek się. Przebrnęliśmy. Niektórzy byli bardzo rozleniwi.
2: Jest poniedziałek.
1: No. Przepraszam, poniedziałek przebrnęliśmy, no niektórzy rozleniwieni byli.
2: Po piątku. O to ci chodziło? Ty dalej widzę jesteś na
1: weekendzie. Nie, właśnie już jestem na pełnej.
2: Tak się tłumacz. Prostej. Marcin, nie przejmuj się nic.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 25 turystów w Tatrach potrzebowało pomocy w długi weekend. Polski premier apeluje do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Przytomność na Murawie. Po raz drugi stracił ten sam piłkarz. Co dalej z jego karierą? Agnieszka Trojanowska-Bis. Ratownicy TOPR podczas długiego weekendu udzielili pomocy 25 turystom. Najtragiczniejszym wydarzeniem był śmiertelny wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Kobieta, która spadła razem z mężczyzną z dużej wysokości, została w ciężkim stanie przetransportowana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. TOPR dementuje wcześniejsze informacje i podkreśla, że mężczyzna poruszał się w zalecanych rakach, jednak podczas transportu jego ciała musiały być one zdjęte i umieszczone w plecaku. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń, na przykład utknięcia turystów w trudnym terenie, skręcenia nóg, ale byli też turyści, którzy wymagali transportu ze schronisk z powodów problemów żołądkowych. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. Współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów, podkreślił Tusk. Problemy w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczęły się po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio każdy Polak przeznacza godzinę każdego dnia roboczego, by dojechać do pracy, co daje nam ponad 200 godzin w roku w samochodzie lub w komunikacji, mówi Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
2: Co ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
1: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, w ogóle praca zabiera nam dużo czasu. Siedzimy w firmach średnio 3 godziny tygodniowo, więcej niż unijna średnia. 5 lat temu cały sportowy świat wstrzymał oddech, gdy podczas meczu Mistrzostw Europy Christian Eriksen zasłabł na boisku i walczył o życie na oczach wszystkich kibiców futbolu. Wczoraj duński piłkarz ponownie stracił przytomność na murawie. Zszedł z boiska w własnych siłach, ale o tym, czy zagra na mundialu, zdecydują teraz lekarze. Michał Waszkiewicz.
3: 5 lat temu na stadionie w Kopenhadze Christian Eriksen przez kilka minut był reanimowany na środku murawy. Finał tej historii był szczęśliwy, a dzięki lekarzom Duńczyk dość szybko wrócił do gry, wyjaśniał kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
4: Szczepiono mu takie urządzenie zwane kardiowerterem defibrylatorem, które ma za zadanie zapobiec zatrzymaniu krążenia w razie wystąpienia tego, co nazywamy migotaniem komór.
3: Na grę z kardiowerterem zgody nie wyraziła włoska federacja, ale Eriksen mógł bez przeszkód kontynuować karierę najpierw w Anglii, a ostatnio w Niemczech. I nic się nie działo. Do wczoraj, gdy zasłabł w trakcie towarzyskiego meczu między Danią a Ukrainą.
4: Jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. Zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
3: Eriksen przechodzi szczegółowe badania i pewnie wkrótce zapadnie decyzja, czy może mimo wszystko zagrać na mundialu.
1: 34-letni piłkarz do wczoraj zakończenia kariery jeszcze nie planował, a mundial rusza już w czwartek, 11 czerwca.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 22 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opad deszczu, miejmy to na uwadze. W nocy no nie tak przyjemnie, bo tylko 11 stopni, ale jutro już prawdziwy letni szał. 27 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że możliwe opady deszczu, również burze. W środę spadek temperatur, bo z 27 tylko 16, ale noc stosunkowo ciepła, bo na termometrach 15.
1: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Reklama.
3: Granie na żądanie.
4: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
0: Hello, hello, dzień dobry, Rasek Dziubasy. Jak tam po weekendzie czerwcowym? Trochę odpoczęliście, trochę pozwiedzaliście, możecie śmiało pisać. Pamiętajcie, że no, staramy się odpisywać jak najszybciej. A jeżeli chodzi o program, to zapraszam 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, możecie dedykować, życzyć, pozdrawiać, co tylko wam się widzi. Play!

0: Trend Radio.
1: O, proszę, proszę, z okazji 46-lecia ślubów dla Bożeny i Antoniego z Radgoszczy od córki Angeliny. Proszę o piosenkę Przeżyłam z Tobą tyle lat. Aj, ale teraz zrobi się pięknie na antenie. I życzę oczywiście jeszcze więcej wspólnych lat, przepięknych lat. I oczywiście pozdrowienia lecą do Angeliny, która pamiętała, to też jest ważne. Gramy.

0: Reklama. Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50. Reklama.
1: Trend Radio 101,9 i 95 i 2 FM.
2: Pozdrawiam cieplutko Andrzeja, twoja Monika z Szymbarku. Proszę o piosenkę Nie zabieraj mi strun. Pozdrawiam również Trendy. O, dziękujemy bardzo. Andrzeju, specjalnie dla ciebie taki oto hicior od twojej Moni, a my machamy z powrotem do Szymbarku. Play!

0: Trend Radio. Przepis na dobry poniedziałek.
1: De La Cashy Top One i Złoty Krążek od pułkownika Marinesa. Oczywiście Marinesa nie mogłoby tu zabraknąć. Pozdrawiam waszą dwójkę mega, mega serdecznie. Kolejna dedykacja tym razem dla ekspedientek z centrum. Myślę, najlepszy klient. Piosenka Kordian. Oj, też oczywiście zagramy. No i jestem ciekawa, czy panie wiedzą, który to ten klient. Ale wydaje mi się, że tak. Lecimy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 30 tysięcy złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pod nazwą Wzrost efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Jedlicze poprzez rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Jedliczu oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w funkcjonowaniu obiektu. Dzięki pozyskanym środkom inwestycja przyczyni się do ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska. Trwa termomodernizacja budynku Domu Strażaka w Mymoniu. Projekt uzyskał pozytywną ocenę i pełne wsparcie finansowe w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Prace obejmą kompleksową termomodernizację obiektu użyteczności publicznej w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności cieplnej, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
2: Jesteśmy w trakcie realizacji takiej szeroko rozumianej termomodernizacji Domu Strażaka w Mymoniu. To też jest inwestycja, która wiąże się z taką znaczącą modyfikacją, przebudową tego obiektu dość dużego.
1: Wartość inwestycji wynosi ponad 1 100 000 złotych.
3: To dzieje się blisko ciebie.
1: Wczoraj na terenie gminy Nowy Żmigród odbył się wyjątkowy Dzień Otwartych Strażnic. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji Dnia Dziecka oraz Dni Ochrony Przeciwpożarowej przez lokalnych strażaków oraz wójta gminy Nowy Żmigród. Mieszkańcy, zarówno najmłodsi, jak i starsi, licznie odwiedzili poszczególne remizy, aby z bliska przyjrzeć się pracy ratowników. Na uczestników czekał bogaty program edukacyjno-rozrywkowy. Akcja objęła swoim zasięgiem jednostki ochotniczych straży pożarnych na terenie całej gminy, w tym m.in. w Nowym Żmigrodzie, Starym Żmigrodzie oraz Łysej Górze, mówi Wojciech Klich, prezes KSRG Łysa Góra.
4: Jest to Dzień Otwartych Strażnic organizowany przez wójta gminy Nowy Żmigród, jak i gminę Nowy Żmigród. To inicjatywa cykliczna z okazji Dnia Dziecka, gdzie przedstawiamy dzieciakom z naszej miejscowości, jak i gminy, jak i nie tylko, bo i z ościennej miejscowości, rolę i działania straży pożarnej, łącząc zabawę, pokazując też umundurowanie, sprzęt ratowniczy, pojazdy bojowe, jak i pokazujemy i przedstawienie kwalifikowanej pierwszej pomocy i łącząc to w taką formę, można powiedzieć, przyjemności połączoną ze słodyczami jakimiś tam, jak również z dmuchańcami, żeby te dzieci miały też jakąś tam formę rozrywki, tym samym zachęcając również do tego, aby przystępowali również młode osoby do Ochotniczej Straży Pożarnej, bo jakby nie patrzy, to jest nasza przyszłość.
1: Ważnym elementem wydarzenia była edukacja z zakresu pierwszej pomocy, podczas której instruktorzy przypominali zasady ratowania ludzkiego życia. Dla wszystkich odwiedzających przygotowano również słodki poczęstunek. A jak się podobało uczestnikom?
5: Podoba się. Jak na popołudnie niedzielne, to jest bardzo ładnie.
6: Tak, warto, żeby się zbliżyć wszyscy.
7: Super, dzieci się cieszą, starsi przychodzą, oglądają. Jest bardzo fajnie, dlatego że jest nowa straż, są młodzi, atrakcyjni, chce się im coś działać, dzieci cieszą. Super jest.
8: Też się cieszę, jestem, przyszłam pod wrażeniem, nie? Że coś się przy szkole dzieje.
1: Wydarzenie przebiegało pod hasłem Przyjdź, zobacz, sprawdź, zostań bohaterem na co dzień i było doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności z formacjami strażackimi.
9: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.
11: Granie na żądanie.
12: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
13: Przesyłam moc życzeń dla kochanego męża Leszka z Jasła w dniu urodzin, który teraz bardzo ciężko pracuje. I wanna dance with somebody. Oj, zagramy oczywiście, że tak. I pozdrawiamy pana Leszka. No mam nadzieję, że urodziny będą spędzone w super towarzystwie. No wiadomo, nieważne gdzie, ale ważne z kim. 100 lat raz jeszcze.

Może Tupac i Changes. Specjalne pozdrowienia dla Sławka od najlepszej chyba koleżanki Basi. No Basiu, mam nadzieję, że nie chyba, a na pewno. Pozdrawiamy oczywiście Sławka i cieszę się, że wybraliście taki fajny repertuar. Rzadko gramy, rzadko.

0: never change.
1: Reklama. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Reklama.
3: Pozdrawiam Kasię z Krosna od Damiana. Kocham cię jak wariat. Ulala. I tytuł mówi sam za siebie. Także ja pozdrawiam was, dziubasy, mega serdecznie. No i niech ta miłość dalej się tli. Fiu, fiu, fiu. Amory w powietrzu.

Pozdrawiam koleżanki Elżbietę, Anetę i jej męża oraz Mariolę z mężem. Proszę o piosenkę O na siłę mam. Monika z Szymbarku, Moniś, mówisz masz. No mam nadzieję, że chodzi o hit Kordiana, bo już sobie kminię, że może chodzi o Various Manx, ale nie, nie, raczej pewnie Kordian. Gramy specjalnie dla was Crazole i pozdrawiam wszystkich. Bye.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Wszystkiego najlepszego dla naszej 33-latki od całej ekipy podwyższonego ryzyka. A i wiecie, że ja już też prawie się znajduję w tej grupie. Pozdrowienia dla najlepszej prowadzącej. O, dziękuję, jest mi mega, mega miło, dziubasy. Zenon Martyniuk i mandacik. Oj, moja droga, w takim razie mandacik za przekroczenie piękności i wszystkiego również ode mnie. I od całej ekipy Trendy Radia.
2: 100 lat solenizantko, lecimy.

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Życzę oczywiście udanego dzionka i standardowo słyszymy się tak naprawdę za kilka godzin. Cześć. A, no właśnie, Fifi Waćkowskiej przejmuje antenę.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Myśliwce NATO zastrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Inicjatywę w sprawie Ukrainy przejmują europejskie kraje. Jedna książka na rok, tyle średnio czytają Polacy, chociaż nie wszyscy otwierają przy tym książki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że myśliwce NATO zastrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem w powiatach Lucyn, Balwi i Aluksne. Na wschodzie Łotwy wschodnia część tego kraju jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował wówczas ofiar. Europa przejmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. Propozycję Kijowa dotyczącą bezpośrednich ukraińsko-rosyjskich rozmów poparły Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wczoraj z europejskimi liderami z tych krajów spotkał się w Londynie prezydent Wołodymyr Załański. O szczegółach Tomasz Orchowski.
3: Do porozumień w tej sprawie zgadzają się wszyscy, tyle że każdy rozumie przez nieco innego. Putin właściwie przyjmuje wyłącznie ukraińską kapitulację. To oczywiście nie do zaakceptowania dla Kijowa. Ukraińcy z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami przedstawili 5 warunków do zakończenia wojny. Po pierwsze, chcą natychmiastowego i kompletnego zawieszenia broni. Po drugie, przyznania, że Ukraina może zawierać sojusze, jakie chce. Po trzecie, przyjęcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z obecnością międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają zostać zamrożone do czasu, aż Moskwa zrekompensuje Kijowowi zniszczenia wojenne. Piąty warunek to, i tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
2: Tymczasem ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Charków oraz Odessę na Ukrainę. Uderzyli ponad 150 dronami bojowymi. Trwa ustalanie przyczyn zatrucia wody po tym, gdy w rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Alarm jako pierwsi w weekend podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i wody polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutczy.
4: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarnej.
2: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Jedną ścieżkę w roku, tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazują badania.
5: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
6: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
7: Jak ktoś czyta, to jest ciekawe.
6: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
2: Jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytając 7 lub więcej rocznie. To około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej.
8: Dzisiaj w naszym regionie pogodnie, bez opadów deszczu. Termometry pokazują do 24 stopni w cieniu. Tyle w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Czy w kolejnych dniach tego tygodnia też będzie pogodnie? Jutro szaro, ale nawet do 29 kresek. Od środy natomiast duże ochłodzenie. Od środy do końca tygodnia maksymalnie 17-18.
1: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ale sztosy!
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
16: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
19: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13:00.
20: Jesteśmy już po 13:00, poniedziałkowe popołudnie. No i druga zmiana w Trendy Radio. Oczywiście mnóstwo muzyki. Powoli wracamy do rzeczywistości po tym długim weekendzie. Teraz Roni Ferrari i Mig. Każdego dnia. Filip Waczkowski, cześć.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Poniedziałek, 8 dzień czerwca i do lata tylko 12 dni. No rzut beretem, mówiąc krótko. Dziś wypada też rocznica referendum, chyba najważniejszego referendum w historii współczesnej Polski, referendum dotyczącego wstąpienia do Unii Europejskiej. Wtedy ponad 77% Polaków opowiedziało się za wejściem Polski do Unii Europejskiej, a frekwencja też była bardzo wysoka, bo blisko 60%. To unijne referendum, najważniejsze w historii Polski, to już 23 lata. Wracamy do grania.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
0: Reklama.

Dziś rusza tegoroczna edycja szkoleń Wakacje z Wojskiem. Od dziś można się zapisywać. Ogólnie poszukiwane są osoby w wieku od 18 do 35 lat. Zarejestrować się można w bardzo prosty sposób, czyli po prostu przez internet. Jak przypomina resort obrony, tegoroczna edycja programu obejmuje 3 turnusy po 27 dni każdy. Więc jeżeli marzą Wam się wakacje z wojskiem, www.zostanieżołnierzem.pl. A my wracamy do grania.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W sobotę po godzinie 18 przy ulicy Zręcińskiej w Krośnie na ogrodzenie lotniska spadł szybowiec. Do zdarzenia doszło podczas lądowania. Szybowiec szkolno-treningowy Puchacz najpierw zahaczył o pobliskie drzewo przy ulicy Zręcińskiej, a następnie spadł za drogą na ogrodzenie lotniska. Uczeń, pilot szybowca, kursant szkolenia szybowcowego nie doznał na szczęście poważniejszych obrażeń. Mężczyzna po przebadaniu pozostał na miejscu zdarzenia. Policjanci z Dębickiej Komendy w ramach współpracy z innymi służbami stojącymi na Straży Bezpieczeństwa wznowili wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej działania prewencyjne. Wspólne patrole i działania mają na celu zapewnienie spokoju i porządku publicznego. Funkcjonariusze dokładają wszelkich starań, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie oraz bez żadnych utrudnień mogli korzystać z miejsc służących do odpoczynku i rekreacji. Policjanci wspólnie ze strażnikami miejskimi podjęli wzmożone kontrole ulic miasta, parków i skwerów, które szczególnie gdy pogoda dopisuje, są chętnie odwiedzane przez sporą liczbę ludzi. W najbliższym czasie działania będą sukcesywnie ponawiane. Zostały już tylko 3 miesiące na uchwalenie planów ogólnych gmin, które mają rozwiązać problem niekontrolowanej zabudowy i ograniczyć chaos przestrzenny. Choć samorządy przyspieszyły, dokument uchwaliła dotąd tylko jedna ze 160 podkarpackich gmin. Wszystko wskazuje na to, że 4 na 10 gmin w Polsce nie zdąży przed ustawowym terminem i straci możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy, a to grozi paraliżem inwestycyjnym na terenach bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mówi Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira.
2: Za 3 miesiące przestaną obowiązywać studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że gminy utracą możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. W miejsce studiów mają wejść plany ogólne, jednak skala zaawansowania prac nad nimi jest dziś zdecydowanie niewystarczająca. Spośród blisko 2,5 tysiąca gmin w Polsce jedynie 112, czyli zaledwie 5% uchwaliło już plany ogólne. Kolejne 5% gmin nie rozpoczęło nawet prac nad tym dokumentem. Według naszych szacunków aż 4 na 10 gmin może nie zdążyć z uchwaleniem planu w terminie, co grozi poważnym paraliżem inwestycyjnym, zarówno dla samorządów, mieszkańców, jak i przedsiębiorców.
1: Niektóre samorządy otwarcie wskazują, że wolą swoje wysiłki skoncentrować na rozpatrzeniu jak największej liczby wniosków o wydanie warunków zabudowy na starych zasadach, niż uchwalić w ustawowym terminie plan ogólny gminy.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: W piątek Akademia Tarnowska gościć będzie uczestników 5. Forum Nauka Gospodarka Biznes. Tym razem paneliści zmierzą się z zagadnieniami związanymi ze sztuczną inteligencją, bezpieczeństwem oraz usługami cyfrowymi. Wydarzenie odbędzie się w Auli Szczepanika w budynku C, a jego początek zaplanowano na godzinę 13. Swój udział w nim potwierdzili przedstawiciele rządu na czele z wicepremierem, ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem energii Miłoszem Motyką. Swoich reprezentantów będą miały także biznes, administracja samorządowa oraz świat nauki. Wstęp na forum jest wolny, ale ze względów organizacyjnych organizatorzy proszą o imienne potwierdzenie udziału do wtorku. Partnerem wydarzenia jest miasto Tarnów.
0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
5: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Uszkodzenie na przedniebie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
9: Reklama. Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

No dopiero co była środa, cieszyliśmy się, że rozpoczyna się długi weekend, a tu proszę bardzo, poniedziałek, robota i co? I tyle dni do weekendu jeszcze pozostało. A właśnie, a kiedy wypada kolejny długi weekend? No i niestety. Ten rok, rok 2026, kalendarzowo nas zupełnie nie rozpieszcza, bo kolejne święto, 15 dzień sierpnia. Aż szkoda to mówić. No wypada po prostu w sobotę.

Wrócę do tego, o czym mówiłem parę chwil temu, czyli kolejnego długiego weekendu w roku 2026. Kalendarz nas totalnie nie rozpieszcza. 15 dzień sierpnia, sobota. No i co? I nie ma długiego weekendu. Kolejne wolne w tygodniu to, uwaga, trzymajcie się mocno, dopiero 11 dzień listopada. Narodowy Dzień Niepodległości w tym roku wypada w środę. No czyli też nie idealnie, nie?

0: Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio.
2: Dziesięciolatka upadła w szkole i zmarła. Śledztwo w sprawie umorzone. Donald Trump wzywa Izrael i Iran do wstrzymania ataków. Będzie konkurs na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i Niemczech. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po trwającym pół roku śledztwie umorzone zostało śledztwo związane ze śmiercią 10-letniej dziewczynki z Grudka na Podlasiu. Na początku grudnia dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę, ale nie została wezwana do niej pomoc medyczna. O wypadku nie powiadomiono też jej rodziców. Kilkanaście godzin później dziewczynka zmarła w domu we śnie. 6 grudnia rano zmarłą córkę znalazła jej matka, gdy próbowała ją dobudzić. W śledztwie ustalono, że zgon dziewczynki nie był związany z upadkiem w szkole i uderzeniem głową o podłogę, a z chorobą dziecka. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. Izrael i Iran muszą natychmiast wstrzymać ogień, wzywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Między obydwoma krajami doszło do wymiany ognia. Pierwszy raz od czasu wprowadzenia rozejmu 2 miesiące temu. Szczegóły Tomasz Orchowski.
3: Izraelczycy kontynuowali uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie, ale Iranu nie atakowali. Teraz spirala przemocy na Bliskim Wschodzie nakręca się ponownie. Czego chciałby uniknąć Donald Trump, bo amerykańskie społeczeństwo nie popiera tego konfliktu. To wpłynie na proces dyplomatyczny, którego celem jest zakończenie tej narzuconej nam wojny. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Teheran uderzył na Izrael, bo ten zaatakował Bejrut, mimo że zgodnie z umową wspieraną przez Amerykanów miał tego nie robić. Według Tel Awiwu operacja była odpowiedzią na ataki Hezbollahu.
2: Wracamy do kraju. Wystarczy wyremontować mieszkanie, by w nim zamieszkać. W Łodzi ruszyła druga edycja programu Mieszkanie za remont. To propozycja dla tych, którzy kwalifikują się do mieszkania komunalnego, ale go nie dostali. Z powodu dużego zainteresowania rok temu teraz lokali będzie więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
4: Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta, mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz.
5: Staraliśmy się dać lokale, w których zakres prac nie będzie szeroki. Dajemy tylko podstawowy zakres, który powinien być minimum.
4: A po remoncie podpisujemy umowę najmu na czas nieokreślony. Stawka czynszu w takim lokalu to 1/4 wartości rynkowej. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu.
2: Zgodnie z obietnicą w tym roku dostępnych będzie więcej, bo aż 30 lokali, ponieważ rok temu na wystawione 11 mieszkań wnioskowało aż 150 osób. Darmowe podróżowanie pociągiem w Polsce i Niemczech to propozycja dla osób młodych do 27 roku życia. Polski minister infrastruktury dogadał się z niemieckim ministrem transportu w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla osób młodych. Bezpłatny 7-dniowy bilet będzie można wygrać. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym roku. Podobna inicjatywa, ale niemiecko-francuska odbyła się 3 lata temu.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Ten tydzień rozpoczyna się bardzo ciepło, 24 stopnie w cieniu. Pokazują termometry w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Dziś nie spodziewajmy się opadów, a jutro w trakcie dnia to będzie nawet 29 kresek. Chociaż może zagrzmieć. Od środy znaczne ochłodzenie, bo od środy tylko 16 stopni w trakcie dnia. W kolejny weekend do 19.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
3: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
4: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
2: Reklama. Zawsze trendy, hity, trendy radio, trendy radio.
1: Druga zmiana w trendy radio. Przed nami Melanie C, czyli była członkini Spice Girls, która solowo też sobie radziła całkiem dobrze, na przykład tym kawałkiem Never Be The Same Again.

0: Płyta tygodnia.
1: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Przed nami zespół, który w latach 80. rządził, bo nie tylko tworzył własne hiciory, ale tak naprawdę dużą część europejskiej muzyki to pisał Dieter Bohlen. Mowa o zespole Modern Talking, który będziemy wam prezentować tym razem. Duet Thomas Anders oraz Dieter Bohlen, właśnie Atlantis is Calling.

0: Reklama.
1: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
2: Uwaga Jasło, Pilsno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca, zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilsno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilsno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radia.
3: Polski rosół ma być na liście dziedzictwa, niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Tylko, no właśnie, nie tylko polski rosół, ale też sposób jego podania. No i uwaga, to ma być rosół z ziemniakami. Wiecie co? Dobra. To niech sobie ten rosół z ziemniakami faktycznie zamkną w muzeum. A ja jednak wybiorę z makaronem.
0: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy z tobą i dla ciebie. Ekspresem po drogach twojego regionu.
1: Czas sprawdzić, jak jeździ się po naszych drogach. Najpierw odwiedzimy Gorlicę. Tu musimy zwolnić na ulicy Parkowej oraz ulicy Kościuszki. Noga z gazu też wędruje na Legionów Mickiewicza oraz na końcowych odcinkach ulicy Węgierskiej i Sienkiewicza. Jaśle tempo jazdy zwalnia na ulicach Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności oraz na Kazimierza Wielkiego, Szejnochy, Jagieły i Kościuszki. Na utrudnienia napotykamy też na ulicy Piłsudskiego, zwłaszcza przy skrzyżowaniu z ulicą Kasprowicza oraz ulicą Towarową. Troszkę wolniej na ulicach 3 Maja i Mickiewicza. Przez Krosną jedziemy razem z Taksi Krosno.
2: Dzisiejszego popołudnia ulicami Krosna poruszamy się tak średnio, można powiedzieć, z utrudnieniami. Dłużej, gdzie nas korkuje, to ulica Bieszczadzka do światełek z BP, ulica Podkarpacka do świateł z Czajkowskiego, później ulica Czajkowskiego do Tkackiej, do Podwala, ulica Podwale, Tkacka, Grodzka, ulica Lwowska na światłach. No i druga strona miasta, no to ulica Koczyńska, Niepodległości tradycyjnie, ulica Okrzej, ulica Sikorskiego jest w dalszym ciągu nieprzejezdna. Na ulicy Burzaka trwają utrudnienia ze względu na przebudowę chodnika. No i oczywiście przejazdy są zamknięte, ulica Kolejowa, przejazdy kolejowe oczywiście, tam są roboty. Ulica Kolejowa, no i nie ma, z tego względu tworzą się dosyć spore na Burzaka korki. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się w miarę na bieżąco. Dziękuję, miłego popołudnia.
1: Sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Dzwonić musimy na ulicy Przemyskiej oraz Dmowskiego, Rymanowskiej, na dojeździe do Ronda Beksińskiego, mniejsze miejscowe spowolnienia na ulicach Kościuszki i Królowej Bony. Tak przedstawia się sytuacja drogowa w Sanoku.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W tym roku Jasielanie już po raz 9 zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
2: Propozycje projektów można składać w dwóch kategoriach. Na projekty inwestycyjne, które obejmują na przykład budowę czy też modernizację infrastruktury miejskiej. Ten projekt nie może przekraczać wartości 400 tysięcy złotych. Można także składać swoje propozycje na tak zwane projekty miękkie. I te projekty mogą dotyczyć działań z zakresu kultury, sportu, edukacji czy też inicjatyw społecznych. I tutaj wartość projektu nie powinna przekraczać 100 tysięcy złotych. Taką propozycję projektu może zgłosić każda osoba, która mieszka w Jaśle i ukończyła lat 13.
1: Mieszkańców Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działania miękkie, a nie wiedzą, jak napisać projekt, magistrat zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów. Chcesz lepiej poznać Mościce? Interesuje Cię Tarnowskie Miasto Ogród? Weź udział w bezpłatnych spacerkach prowadzonych przez Kacpra Szymańskiego. Pierwszy z nich odbędzie się w piątek 19 czerwca o godzinie 17. Przewidziano 3 spotkania z przewodnikiem. Temat przewodni pierwszego spaceru to Mościce, przemysłowe serce miasta. Kolejne wydarzenie zaplanowano 10 lipca. Ostatni spacer odbędzie się 21 sierpnia. Każdy spacerek trwa około 2 godzin. Miejsce zbiórki wyznaczono przed budynkiem Centrum Sztuki Mościce.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: 17. przegląd strażackich orkiestr dętych powiatu tarnowskiego imienia Ksawerego Stefańczyka w Ryglicach przeszedł do historii. Wydarzenie wystartowało punktualnie o godzinie 13. Świętowanie rozpoczęło się od niezwykle widowiskowego elementu, jakim była musztra paradna. Po oficjalnym otwarciu przeglądu ruszyły przesłuchania konkursowe. Zgromadzone zespoły zaprezentowały zróżnicowany repertuar. Walczyły one o najwyższe laury na szczeblu powiatowym oraz o awans do prestiżowego finału 48. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity w Nowym Sączu. Mówi Łukasz Łach, prezes Powiatowego Związku OSP w Tarnowie.
4: Na terenie powiatu tarnowskiego mamy 8 takich orkiestr funkcjonujących, grających, które do tej pory nam uświetniają wszystkie uroczystości. I właśnie to jest ważne, to jest istotne, bo wszystkie uroczystości strażackie, patriotyczne, kościelne, właśnie te orkiestry uświetniają i dużo ładnie z taką orkiestrą uroczystość przeprowadzić.
1: Co zaprezentowały poszczególne orkiestry dęte, wypytała nasza reporterka.
5: Tak się składa, że co 2 lata jest organizowany przegląd orkiestr właśnie strażackich powiatu tarnowskiego. No i co roku odbywa się to w innym miejscu. Akurat dzisiaj tak się złożyło, że tutaj jesteśmy. Bardzo zróżnicowana jest ta orkiestra. No, większość jest ludzi dorosłych, ale też jest trochę młodzieży, dosyć dużo. Troszkę się uczy, troszkę się przygotowuje. Także myślę, że no, jakiś tam narybek jest, więc może nie będziemy jeszcze trwać.
6: Wykonaliśmy dzisiaj 3 utwory. Zaczęliśmy od utworu włoskiego kompozytora Luigi di Grisallo pod tytułem Open Air. Później był polski utwór Marsz Wiwat. I zakończyliśmy utworem Wasyla Koczubeja pod tytułem Gorzki Miód. Orkiestra jest jedną z najstarszych w okolicach, bo działa od 1908 roku. Więc jeszcze jak dożyjemy, jak wszystko będzie dobrze, to niecałe 2 lata będziemy obchodzić 120 jubileusz.
7: Dzisiaj, co prawda, w Ryglicach odbywa się powiatowy przegląd orkiestr dętych straży pożarnych, ale jest to zarazem eliminacja do nowosądeckiego Echa Trombity, czyli takiego festiwalu orkiestr dętych, małopolskich orkiestr dętych. I w trakcie tego tutaj przesłuchania odbywają się również kwalifikacje, więc wykonaliśmy 3 utwory zgodnie z regulaminem, jaki tam proponuje. Więc I Will Survive to jest znany amerykański przebój, który w takiej transkrypcji orkiestrowej żeśmy przygotowali. Viva la Vida, no to jest z kolei piękny, klimatyczny przebój z grupy Coldplay. Również postaraliśmy się o jakąś orkiestrową wersję tego, zaśpiewała ten utwór z nami Kasia Kłusek, która od wielu lat z nami współpracuje jako wokalistka. I trzeci, w regulaminie była też taki warunek, żeby zagrać utwór polskiego kompozytora, trafiło na Czesława Niemena i jego Płonąca stodoła w takiej bitowej wersji.
1: Niedzielne spotkanie na rynku zwieńczył werdykt profesjonalnego jury. Najlepsze formacje odebrały zasłużone puchary, dyplomy i nagrody. Projekt ten, promujący bogate dziedzictwo kulturowe, został zrealizowany przy wsparciu finansowym województwa małopolskiego.
8: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
9: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
10: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie serie Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
13: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
14: Zapraszamy do KGM Autowatkiem. Rzeszów, Aleja Armii Krajowej 4.
15: Reklama.

Jesteśmy po długim weekendzie, wracamy do pracy. A czy dużo pracujemy? Pojawiło się najnowsze zestawienie, ile kto pracuje w Europie i uwaga, Polacy są na szczycie. Pracujemy praktycznie najwięcej w Europie, najmniej Grecy i Hiszpanie. To co, skoro tak

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Wrócę do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Polacy pracują najwięcej w Europie. Chociaż właśnie przeczytałem taki komentarz i zgadzam się z nim w 100%. Dobra. Ten ranking dotyczy, ile czasu spędzamy w pracy. Nikt nie powiedział, że my tak długo pracujemy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 19-latek podejrzano o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Tłumy na lotnisku witały dziś Maję Chwalińską. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Ciało nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Służby o zniknięciu dziewczyny poinformowała w piątek matka nastolatki. Bielscy policjanci szybko dotarli do mieszkania w Białej Podlaskiej wynajmowanego przez chłopaka dziewczyny i tam odnaleźli zwłoki. Według śledczych do zabójstwa doszło między 2 a 3 czerwca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczyna miała liczne rany kłute i cięte, w wyniku których zmarła na miejscu zdarzenia. Za zabójstwo grozi w Polsce dożywotnie więzienie. Trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Jej członkowie zajmują się dziś m.in. propozycją prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymyra Zełenskiego, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Choć Ukraina jest dla nas ważnym sojusznikiem, nie powinniśmy lekceważyć takich działań ze strony Kijowa, mówi dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
2: Agendy państwa polskiego nie mogą zamknąć oczu na to, że nasz ważny partner na wschodzie, a takim partnerem jest Ukraina, pozostaje głuchy na polską wrażliwość.
1: Wołodymyr Zełenski został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. To najstarszy i najważniejszy order przyznawany w naszym kraju. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. A dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone.
1: Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego urzędu imigracyjnego. Paliwo jutro będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 93 grosze, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45, wynika z nowego obwieszczenia ministra energii. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Tak o Maji Chwalińskiej, która dziś wróciła do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. W tłumie był także nasz reporter Tomasz Węska.
4: To była feta, to było czyste szaleństwo. Od burzy braw i oklasków trudno było usłyszeć własne myśli. Byli tu i początkujący tenisiści, tenisistki, byli starzy kibice, przypadkowi goście i ludzie, którzy o przyjeździe zdecydowali w ostatniej chwili. Kto miał szczęście, ten podał piłeczkę do podpisu, no ale łatwo nie było.
5: Przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
6: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła ku nas, jak odbieraliśmy bagaże.
4: Będzie Majomania?
6: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
7: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie.
1: Maja Chwalińska sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał Rolanda Garrosa.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dziś w trakcie dnia bez opadów deszczu termometry pokazują okolice 24 kresek. W nocy z poniedziałku na wtorek na Podkarpaciu i w Małopolsce będzie to 12 stopni, a jutro choć szaro momentami, może też zagrzmieć, to nawet 28-29.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Hej, nadal myślisz, że na zmianę życia jest za późno? A co jeśli nowy zawód możesz zdobyć całkowicie za darmo? Żak Wiaśle zaprasza na kierunki. Masażysta, kosmetyka, terapeuta, opiekun medyczny i wiele więcej. Darmowa legitymacja, lepsze warunki pracy dla osób do 26 roku życia. Jasło, ulica Floriańska 17. Żak, ucz się krótko, pracuj konkretnie.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Reklama.
8: Trendy Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Druga zmiana w Trendy Radio, jesteśmy już po 15:00, oczywiście przed nami giełda pracy na 101,9 oraz 95,2 FM, ale będziemy też sprawdzać, co dzieje się na drogach regionu. Teraz przed nami Offenbach, Four to the Floor.

0: Reklama. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powiesz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
1: Globcars, Krosno, ulica Podkarpacka, 32.
2: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
3: Mamy quady dla każdego.
2: Zapraszamy.
0: Reklama.
4: Euro 2012, pamiętacie? No to było przed chwilą. Słuchajcie, dzisiaj mija równo 14 lat od remisu z Grecją, od meczu otwarcia Euro 2012 w Polsce i na Ukrainie. 14 lat, kiedy to zleciało? No a mecz z Grecją, wiadomo, to był jedyny przypadek w historii, kiedy tytoń w ogóle nie zaszkodził.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wielu z nas wybiera się już w drogę powrotną do domu. Najpierw jednak wysłuchajmy raportu policyjnego z dróg naszego regionu.
2: Tuż przed godziną 13 na ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli doszło do wypadku z udziałem kierującego hulajnogą. Jak wstępnie ustalili policjanci, 16-latek jadąc hulajnogą najechał na tył Daci. Z obrażeniami trafił do szpitala. Z kolei przed godziną 12 na ulicy Dębickiej w Rzeszowie doszło do zderzenia motocyklisty z Seatem. Kierujący motocyklem doznał obrażeń i został przewieziony do szpitala. Policjanci wyjaśniają okoliczności tego wypadku. Funkcjonariusze wyjaśniają również okoliczności innego zdarzenia, do którego doszło przed godziną 11 w Błędowej Tyczyńskiej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący Toyotą zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się czołowo z kierującym Citroenem. W wyniku zdarzenia kierujący i dwie pasażerki Citroena doznali obrażeń.
1: Dziękujemy za informację. Sprawdźmy teraz, co dzieje się na ulicach Sanoka. Spowolnienia występują na ulicach Rymanowskiej, Dmowskiego oraz Kościuszki, Jagiellońskiej, Bony, Przemyskiej i ulicy Lwowskiej. Nogę z gazu ściągamy również na Lipińskiego. Przejeżdżamy do Krosna. Przed granicami miasta musimy uważać, szczególnie dojeżdżając do ronda w miejscu piastowym. Jadąc ulicą Bieszczadzką również troszkę zwalniamy. W centrum Krosna uważajmy bardziej na ulicach Legionów, Niepodległości, ulicy Bursaki, a także na Podwalu, Tkackiej i ulicy Czajkowskiego. Jasu zwalnia m.in. na ulicach Lwowskiej, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy. Nogę z gazu ściągamy na Mickiewicza, Jagieły, ulicy 3 Maja i Piłsudskiego. W Gorlicach bardziej uważajmy na Sienkiewicza, Legionów, Mickiewicza, Kościuszki, ulicy Parkowej, Bieckiej oraz na wyjeździe w stronę Klęczan.
0: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj przed godziną 11 w Komborni na granicy z Iskrzynią i Jabłonicą Polską doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem osobowym. Jak wstępnie ustalono, kierujący motocyklem marki Honda nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i zderzył się z samochodem marki Volvo. Kierujący byli trzeźwi. Motocyklista został przewieziony do szpitala. W piątek przed godziną 21 funkcjonariusze prowadzący kontrolę prędkości na odcinku drogi krajowej nr 19 w Czcianie zwrócili uwagę na rozpędzonego Forda. Pomiar wykazał, że kierujący poruszał się z prędkością 109 km na godzinę, mimo że na tym odcinku poza obszarem zabudowanym obowiązuje ograniczenie do 50 km. Za kierownicą pojazdu siedział 30-letni obywatel Ukrainy. W związku ze stwierdzonym wykroczeniem policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Dodatkowo mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych. W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica-Starzeńska, polegającą na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886, wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu. Budowa ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW 835 na trasę DW 886. Dodatkowo skrzyżowanie typu rondo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
2: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w lipcu 2025 roku podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą o wartości 4 milionów złotych na budowę ronda w Grabownicy Starzeńskiej. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
1: W poszczególnych etapach będą prowadzone roboty drogowe. Ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch pieszych będzie odbywał się istniejącym lub przebudowanym chodnikiem, a w przypadku jego braku poboczem utwardzonym. Analogicznie w obszarze prowadzonych robót istniejące zatoki autobusowe zostały zlikwidowane i wyznaczone w nowej lokalizacji. Gmina Rymanów oraz gmina Iwonicz-Zdrój opublikowały komunikat ostrzegawczy dotyczący możliwości przebywania niedźwiedzi na ich terenie. Alert jest skierowany nie tylko do mieszkańców, ale również do kuracjuszy oraz turystów korzystających z lasów, szlaków i terenów zielonych. To sygnał, że w regionie należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza podczas spacerów i wycieczek poza zabudowaniami. W opublikowanych zaleceniach podkreślano, że podczas wędrówek warto informować o swojej obecności. Rozmowa, śpiew czy klaskanie mogą sprawić, że zwierzę usłyszy człowieka z wyprzedzeniem i oddali się, zanim dojdzie do bezpośredniego spotkania. Samorządy przypominają także, by nie pozostawiać jedzenia ani odpadków, również w altanach i wiatach. Resztki pożywienia mogą przyciągać dzikie zwierzęta.
3: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
4: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy.
6: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: W miniony weekend oczywiście finał Roland Garros, chociaż to Poland Garros jest. No i ktoś powie, Maja Chwalińska nie wygrała. Ale to jest nieprawda, to jest w ogóle nieprawda, słuchajcie. Po tym finale, to po pierwsze, Maja Chwalińska we wszystkich wielkich turniejach w tym roku będzie brać udział bez eliminacji. Zrobiła ogromny skok w rankingu. W finale Maja zajęła zaszczytne drugie miejsce. A Andrzejewa to była przedostatnia.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach. Oferty pracy, stan na dzień 5 czerwca 2026 roku. Specjalista do spraw umów i przygotowania produkcji. Miejsce pracy Gorlice. Kierownik robów instalacji sanitarnych. Miejsce pracy teren kraju. Osoba na stanowisku technika planowania i organizacji produkcji. Miejsce pracy KRYP. Nauczyciel surdopedagog w oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej, miejsce pracy Siednica. Nauczyciel, miejsce pracy ROPA. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, instruktor nauki jazdy, miejsce pracy Gorlice. Spawacz, miejsce pracy Szalowa. Osoba na stanowisku operatora lasera, miejsce pracy Łużna. Osoba na stanowisku automatyka programisty PLC, miejsce pracy Gorlice. Elektromonter, miejsce pracy Gorlice. Pomocnik elektromontera, magazynier, miejsce pracy Gorlice. Fryzjer, miejsce pracy Gorlice. Osoba na stanowisku ślusarza, miejsce pracy Mszanka. Ślusarz galanterii metalowej, miejsce pracy Rupica Polska. Osoba na stanowisku szlifierza, montera rurociągów gazowych, miejsce pracy teren województwa małopolskiego. Operator maszyny spawacz, miejsce pracy Gorlice. Spawacz metodą MAG, miejsce pracy Rupica Polska. Asystent kas samoobsługowych, miejsce pracy Gorlice. Sprzedawca, miejsce pracy Gorlice. Magazynier, miejsce pracy Gorlice. Monter mebli, miejsce pracy Biecz. Kierowca samochodu ciężarowego, kategorii C+E, teren Unii Europejskiej oraz kraju. Mechanik pojazdów samochodowych, miejsce pracy KRYP. Osoba na stanowisku płytkarza gazurnika, praca na terenie powiatu gorlickiego. Sprzątaczka, miejsce pracy Gorlice. Dziękuję bardzo.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

UK Charts w Trendy Radio i przenosimy się 4 lata do tyłu. Wtedy na szczycie chłopak, który zaczynał swoją przygodę muzyczną z boys bandem, z ogromnym boys bandem, który zrobił karierę na całym świecie dzięki talent show, czyli Harry Styles, mowa oczywiście o One Direction. Tradycyjnie w przypadku każdego boys bandu jest jeden, który robi potężną karierę solową. W tym przypadku to Harry Styles, As It Was, numer 1, 4 lata temu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja w tym tygodniu. Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą dziś z Gwardią Narodową USA. Maja Chwalińska już w Polsce. Tłumy przywitały ją z honorami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
2: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
1: Dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł za litr benzyny 95, 6,63 za litr 98 oraz 6,48 za litr oleju napędowego, wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. 300 osób bierze udział w symulacji ataku nieprzyjaciela na poligonie w Toruniu. Ćwiczą dziś Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych.
3: Napotkane zostały wojska przeciwnika, zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmate. Obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe, które będziemy widzieli za tymi pojazdami.
1: Ćwiczenia na toruńskim poligonie kończą 10-dniowe szkolenie dla żołnierzy WOT-u z całego kraju. A przygląda im się reporterka Agnieszka Wynarska. Niemal 7 tysięcy lamp wymieni Kraków w ramach programu modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe będą wymienione w tym i przyszłym roku przy głównych ulicach i arteriach komunikacyjnych stolicy Małopolski. Za wymianę Kraków zapłaci około 10 milionów złotych, ale nowe LED-owe oprawy mają zużywać o około 50% mniej energii elektrycznej niż obecnie. To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała dziś Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została przywitana przez kibiców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jedynie w ostatnim finałowym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
4: Przez 18 lat gram już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
1: Maja Chwalińska pojechała do Paryża na French Open jako 114 zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21 miejsce. Maja ma chwilę odpoczynku, a w grze na turnieju w Holandii jest Hubert Hurkacz. Polak i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo awansowali dziś do drugiej rundy debla w turnieju ATP na kortach trawiastych. Wrocławianin jest jedynym Polakiem, który gra w Hertogenbosch w deblu. Przystąpi również do rywalizacji w singlu. W Holandii wystąpi także Kamil Majchrzek.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: W nocy z poniedziałku na wtorek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 12 stopni. Jutro będzie bardzo ciepło, choć więcej chmur, nawet 28, no ale może zagrzmieć. Od środy jednak ochłodzenie i wtedy już tylko 16 stopni na naszych termometrach.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
3: Reklama.
1: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 16. Przed nami kolejne oferty zatrudnienia, czyli Giełda Pracy na 101,9 oraz 95,2 FM. Do tego mnóstwo muzyki. Przede wszystkim ogrom muzyki Nico and Wins.

0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
2: Urząd Pracy w Sanoku. Oferty pracy. Barman, Sanok. Elektryk, Sanok. Informatyk, Sanok. Informatyk, Tyrawa Wołowska. Kierowca, Sanok. Kucharz, Sanok. Magazynier kierowca, Sanok. Malarz budowlany, Sanok. Monter instalacji grzewczej, Sanok. Murarz, Sanok. Nauczyciel, Sanok. Operator maszyn budowlanych, Sanok. Pracownik sprzątający, Sanok. Psychoterapeutka, nauczycielka, Sanok. Robotnik budowlany, pielnia. Robotnik budowlany, Sanok. Zbrojarz, Sanok. Dziękuję.
1: Ogłoszenie bezpłatne.
0: Jest praca, czyli radiowa giełda ofert w Trend Radio.

0: gra Trend Radio.
1: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł.
2: Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
1: Reklama.
0: Płyta tygodnia.
3: Przed nami bardzo uznany, bardzo znany, legendarny niemiecki duet, czyli Modern Talking i Ready for the Victory.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj na terenie gminy Nowy Żmigród odbył się wyjątkowy Dzień Otwartych Strażnic. Wydarzenie zostało zorganizowane z okazji Dnia Dziecka oraz Dni Ochrony Przeciwpożarowej przez lokalnych strażaków oraz wójta gminy Nowy Żmigród. Mieszkańcy, zarówno najmłodsi, jak i starsi, licznie odwiedzili poszczególne remizy, aby z bliska przyjrzeć się pracy ratowników. Na uczestników czekał bogaty program edukacyjno-rozrywkowy. Akcja objęła swoim zasięgiem jednostki ochotniczych straży pożarnych na terenie całej gminy, w tym między innymi w Nowym Żmigrodzie, mówi Grzegorz Nawracaj, prezes OSP Nowy Żmigród.
2: Pomysł jest od 9 lat kontynuowany przez Urząd Gminy Nowy Żmigród. Są to Dni Otwarte Strażnic. Jak co roku w naszej jednostce w OSP w Nowym Żmigrodzie są różnego rodzaju atrakcje dla dzieci. To jest pompowanie wody, rozwijanie węży, budowanie linii gaśniczej z hydronetką, też pompowanie wody. Są różnego rodzaju atrakcje typu zjeżdżalnia, są gry, zabawy dla dzieci. Są też oczywiście najważniejsze i to, co dzieciaki najbardziej lubią, przejazd samochodami strażackimi.
1: Ważnym elementem wydarzenia była edukacja z zakresu pierwszej pomocy, podczas której instruktorzy przypominali zasady ratowania ludzkiego życia. Dla wszystkich odwiedzających przygotowano również słodki poczęstunek. Wojciech Palcar, naczelnik OSP Stary Żmigród.
3: Spotykamy się tutaj już po raz kolejny. Jest to kolejna coroczna edycja Otwartych Dni Strażnic, organizowana przez gminę Nowy Żmigród, wójta gminy Nowy Żmigród oraz wszystkich strażaków z każdej jednostki. Przypomnę, że w tej gminie mamy ich 16, także na terenie całej gminy odbywają się takie imprezy. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci, dorosłych do wspólnego spędzenia czasu, do miłej zabawy, do poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Starym Żmigrodzie oraz licznych atrakcji, pokazu strażackiego, pokazu sprzętu strażackiego oraz do wspólnie spędzania czasu. Jest to integracja dzieci, młodzieży, dorosłych oraz zachęcenie młodszych do wstąpienia w nasze szeregi.
1: Wydarzenie przebiegało pod hasłem Przyjdź, zobacz, sprawdź. Zostań bohaterem na co dzień. I było doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności z formacjami strażackimi.
4: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Ruszyło wielkie malowanie w Zalipiu i okolicznych miejscowościach. Około 100 uczestników barwnymi bukietami kwiatów ozdabia wnętrza domów, ściany zewnętrzne budynków, stodoły, studnie, psie budy i przedmioty codziennego użytku. Wszystko musi być gotowe na piątek, 11 czerwca. Wtedy pracę uczestników zacznie oceniać jury 63. edycji konkursu Malowana Chata. Mówi Anna Owca, mieszkanka Zalipia od urodzenia.
5: Maluję się zawsze dobrze i zawsze z przyjemnością to robię, bo maluję od ponad 34 lat, prawie 35 lat, więc sprawia mi to ogromną przyjemność. A jeżeli chodzi o sam konkurs, o przygotowanie do malowania do konkursu, no to tak jest, jak to zawsze jest, bywa kradzione. Ja nie wiem, jakoś tak po prostu nam ta pogoda nie chce służyć przed malowaną chatą i przeważnie są jakieś opady deszczu, zimno jest, a większość osób maluje jednak na zewnątrz swoje posesje, więc no tak jest dość ciężkawo.
1: Konkurs Malowana Chata jest imprezą cykliczną organizowaną od 1948 roku, a od 1976 roku przez Muzeum Ziemi Tarnowskiej. Jest to jeden z najstarszych konkursów w Polsce poświęconych tradycyjnej twórczości ludowej. Mówi mieszkanka Zalipia Beata Gryz.
6: Muszę odnowić stodołę. Białe motywy kwiatowe. Akurat w tym roku tak kapryśna jest ta pogoda, więc ciężko jest coś wymalować, ale myślę, że się uda. Malowała moja prababcia, babcia, mama, no i ja też. W sumie wyrosłam na tej tradycji, bo od 1978 roku biorę udział w konkursie. Corocznie w sumie. Na początku oczywiście jako małe dziecko z chęcią, no później jak to zwykle bywa, były pewne wzloty i upadki, a teraz jak najbardziej z chęcią.
1: Jury złożone z etnografów i specjalistów z zakresu kultury ludowej będzie oceniała pracę w dniach 12 i 13 czerwca. Finał konkursu odbędzie się w niedzielę 14 czerwca w Domu Malarek w Zalipiu.
0: Reklama.
7: Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
10: Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
11: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka 32.
12: Reklama.

Kochani, sprawdzam sobie kalendarz i widzę, że dziś jest Dzień Informatyka. Ta grupa zawodowa świętuje wszystkiego najpiękniejszego, wszystkiego najlepszego. Chociaż szczerze, moje doświadczenia z informatykami pozwalają sądzić, że to jednak jest dość łatwy zawód. Bo jeżeli o cokolwiek proszę tego naszego radiowego informatyka, to słyszę tylko dziwne. U mnie działa.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Dębicy. Reklama.
1: Sąsiedzie, polski ziemniak znowu młody. W MPM mamy go w promocji tylko do środy. 2 zł za kilogram. Tak, młody ziemniak prosto od rolnika, bez zbędnej drogi. Idealny na obiad z koperkiem i masłem. Wpadnij do MPM. Młody ziemniak tylko 2 zł za kilo do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3,50.
0: Reklama. Sportowe podsumowanie weekendu w Trendy Radio.
2: To pora na informacje sportowe z regionu. Piłkarze Resowi wygrali 1-0 w wyjazdowym meczu z Ostrowiec Świętokrzyski. Rewanżowy mecz baraży o grę w Betclic drugiej lidze już we wtorek w Rzeszowie. Na kolejkę przed końcem rozgrywek czwartej ligi podkarpackiej poznaliśmy wicemistrza. Drugie miejsce premiowane grą w barażach o awans do trzeciej ligi zajął Izolator Boguchwała. Teraz podkarpacki klub będzie rywalizował z wicemistrzami innych czwartych lig z naszego regionu. Czwartej Ligi Świętokrzyskiej, a później być może czwartej Małopolskiej i Lubelskiej. Finalnie do trzeciej ligi grupy czwartej awansuje tylko jeden zespół. W ostatnim meczu przed własną publicznością Czarni Jasło rozgromili Stal Gorzyce 6-0. Autorem jednej z bramek był Adrian Nowak. Dla popularnego Fryty był to ostatni występ przed jesielską publicznością. Po dwóch sezonach gry w barwach Czarnych Jasło odchodzi. Piłkarze Czarnych Jasło już zapewnili sobie utrzymanie w czwartej lidze podkarpackiej. Na kolejkę przed końcem klub plasuje się na 11 miejscu w tabeli z 6-punktową przewagą nad strefą spadkową. W klasie okręgowej Krosno piłkarze Przełęczy Dukla sprawili nie lada niespodziankę, pokonując u siebie wyżej notowanego Górnika Strachocina, lidera tabeli, a także zespół, który zagwarantował już sobie awans do czwartej ligi podkarpackiej. Przełęczy długo w tej rundzie nie szło, ale widać, że kryzys poszedł w niepamięć. W zeszłym tygodniu podopieczni Marcina Nycza pokonali Wysokostrzelca Frysztak. Niedawno potrafili zremisować z Bieszczadami Ustrzyki Dolne czy LKS-em Zarszyn. W klasie okręgowej Dębica słabsza druga część wiosny i kolejna trzecia z rzędu porażka Smoczanki sprawiła, że rewelacyjny Beniaminek stracił długo zajmowaną pozycję wicelidera. Na miejsce

0: To wskoczyła najlepiej punktująca w rundzie rewanżowej Lechia. Nawet jeśli uda się utrzymać tę lokatę, może to nie wystarczyć do udziału w barażach, których wystąpi 4 z 5 wicemistrzów okręgówek. Sędziszowianie muszą w ostatniej kolejce wygrać w Radomyślu, a jednocześnie liczyć na korzystne rozstrzygnięcie w grupie krośnieńskiej, bo tylko tamtejszy wicemistrz może mieć gorszy od nich dorobek punktowy. Brak awansu do czwartej ligi i drugiej drużyny spod okręgu Dębica spowoduje, że spadnie Piast lub Brzostowianka, albo oba te zespoły, jeśli z grona czwartoligowców wyleci Wisłok Wiśniowa. Selfast Wilki Krosno przegrały na wyjeździe z Orłem Łódź 44-46 w zaległym meczu Metalka z drugiej Ekstraligi. O wyniku zdecydowały ostatnie wyścigi. Spotkanie w Łodzi było niezwykle zacięte od pierwszych biegów. Obie drużyny długo szły punkt za punkt, a wynik pozostawał sprawą otwartą aż do wyścigów nominowanych. Tenisistki stołowe z Tarnobrzega ponownie najlepsze w naszym kraju. KTS Siarkopol pewnie wygrał finał i sięgnął po 33. Mistrzostwo Polski.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Zbliża się 17, poniedziałkowe popołudnie trwa, oczywiście punktualnie o 17 wiadomości z kraju i ze świata, ale wszystko co najgorsze w tygodniu mamy już za sobą. Poniedziałek tak powoli się kończy, nie? Przynajmniej ten roboczy poniedziałek. Teraz będzie tylko i wyłącznie z górki. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Prezydent Ukrainy podzielił swoją decyzją polskich polityków. Tłum chętnych śpiewających aktorek walczy o rolę w polskiej Krainie Lodu. Maja Chwalińska na razie zakończyła rywalizację i mówi o planach na najbliższe dni. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kapituła Orderu Orła Białego wciąż rozpatruje wniosek polskiego prezydenta w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zełenskiego tego najwyższego polskiego odznaczenia za świadome nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. I choć decyzja Zełenskiego wywołała powszechne oburzenie wśród niemal wszystkich polskich polityków, to zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu podzieliła ich. Co tak komentuje prezydent?
2: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
1: Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
3: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
1: Jednocześnie rządzący podkreślają, że Polska oczekuje, że ukraiński prezydent wycofa się z decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, ale Kijów na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ponad 500 śpiewających aktorek i aktorów z całego kraju zgłosiło się do roli w musicalu Kraina Lodu, którego premierę Teatr Muzyczny w Łodzi planuje na marzec przyszłego roku. Wybór wykonawczyń głównych ról księżniczek Elzy i Anny zostanie ogłoszony pod koniec czerwca. Scena Łódzkiego Teatru Muzycznego będzie pierwszą w Polsce, która wystawi broadwayowski musical Disneya. To najwyższy czas, żeby przygotować się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach. Warto też uważać na to, co się robi na miejscu, przypomina lubelski konsultant chorób zakaźnych dr Sławomir Kiciak.
4: Nie pić wody z ujęć ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony czy dobrze wypieczony.
1: W razie wypadku, ukąszenia czy jakichkolwiek dolegliwości trzeba zgłosić się do miejscowego lekarza. W takiej sytuacji przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie. Maja Chwalińska, polska 24-letnia tenisistka z Miechowa, po finale turnieju French Open wróciła do kraju. O planach zawodniczki na najbliższe dni Szymon Kępka.
5: Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
6: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
5: Zawodniczka za grę na kortach Rolanda Garrosa zarobiła niecałe 1,5 miliona euro.
6: Nie mam jakichś takich zachcianek, szczerze mówiąc. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam.
5: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon. Czy zagra w turnieju bez kwalifikacji z dziką kartą, to wyjaśni się w połowie czerwca, ale w Londynie zagra tak czy inaczej.
6: Cel zrealizowałam, ale na pewno sobie postawię następny i planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
1: Wimbledon, czyli kolejny turniej wielkoszlemowy, rozgrywany jednak na trawie, rozpocznie się 29 czerwca.
7: Hello, hello. To czas na info pogodowe na naszej antenie.
8: Pięknie, słonecznie, niebieskie słońce.
7: Niebieskie niebo. Marcin niebo. Rysuje rysunek.
8: Żółte słońce.
7: Marcin, no co ty?
8: I chmurki dorysuj tutaj.
7: Chmurki, no poczekaj.
8: No to ładnie. Tak. Wymaluj ten
7: tylko
8: obrazek
7: nie
8: przez tego,
7: mój drogi,
8: obecną pogodę.
7: Białego pastela.
8: No tak.
7: 11 stopni już tej nocy. No, warto chyba sobie uchylić okno przed spaniem na pewno, co by przewietrzyć się trochę pokoje. Jutro, no, powraca tak zwany zaduch. 27 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze, miejmy to na uwadze, ale w środę delikatne zmiany temperatur. Z 27 nagle 16 stopni, chociaż dla miłośników tych chłodniejszych, no będzie to poniekąd ulga. Jeżeli chodzi o czwartek, to stricte wiosennie, 17 stopni. Słońce zza chmurki również nas umili, zaskoczy bardziej. W nocy, no, nie tak zimno, bo tylko 10, Marcinie, 10.
8: No właśnie, ale zbliża się, widzisz.
7: No widzę. Noc, święto
8: to jańska w Tyrawie Solnej,
7: moi drodzy.
8: Ale też Magura, słuchaj, no kiedy? No, no już pewnie. Na weekendzie.
7: Chociaż
8: tak, więc...
7: tu Marcinie za dwa tygodnie bardziej.
8: Za dwa tygodnie, przepraszam, tak, ale Magura tak. Już niebawem, nie?
7: Niebawem.
8: No właśnie, także pozdrawiamy wszystkich fanów motoryzacji.
0: Reklama. Prowadzisz firmę? Reprezentujesz instytucję, stowarzyszenie, szkołę lub organizację lokalną? Dołącz do programu Partner Lokalny. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno czekają na Ciebie atrakcyjne rabaty, indywidualna opieka klienta, rezerwacja towaru, szybkie zamówienia telefoniczne oraz wygodny dowóz na terenie Jasła, Pilzna i okolic. Wspieramy lokalny biznes, instytucje i organizacje, bo razem tworzymy naszą okolicę. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Poznaj szczegóły programu Partner Lokalny. Odbierz swoją kartę i przekonaj się, jak wiele możesz zyskać dzięki współpracy z lokalnym partnerem. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Razem dla naszej okolicy. Miałeś stłuczkę i nie wiesz, co zrobić? Wstąp do Globcars i powierz im swój samochód, a cały proces likwidacji szkody i naprawy przebiegnie, jakby jej nigdy nie było. Wszelkie formalności załatwisz na miejscu, otrzymując fachową poradę, jasną informację na każdym etapie likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Samochód przywrócony do stanu sprzed zdarzenia. Zadbaj o swoje i innych bezpieczeństwo, wybierając Globcars.
9: Globcars, Krosna, ulica Podkarpacka, 32.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: Dzień dobry, Rasek. Moi drodzy, co mamy dzisiaj? Piątek? Weekend
7: Marcin,
8: do początek?
7: Aj, niektórzy nie. Chcieliby chyba tak. No nie.
8: Niestety weekendu nie mamy, moi drodzy.
7: Jest poniedziałek, długi weekend
8: za nami. Odpoczęta jesteś?
7: Wiesz co, bardziej jakoś mnie to wymęczyło chyba.
8: No dlaczego ci tak nogi bolą?
7: Od chodzenia.
8: To co chodziłaś? Gdzie robiłaś? Pieszo?
7: Cały czas pieszo.
8: Postanowiłaś uprawiać jogging przez cały długi
7: weekend.
8: W najbardziej
7: niewygodnych butach, jakie tylko mogłam wybrać.
8: Nie, to są wygodne buty.
7: Te są wygodne w miarę, chociaż trochę mnie ciasnią przy palcu.
8: Dlaczego?
7: Bo mam tego drugiego dłuższego od pierwszego.
8: No to po co się przyznajesz wszystkim?
7: No bo Marcin, może ktoś się też tak ma. Podzieli się jakimś pomysłem, co tu robić.
8: Czekamy no na to. info@radio.pl. Dajcie informacje i co zrobić, jak się ma. Który palec dłuższy?
7: Drugi dłuższy od pierwszego. Drugi,
8: nie, po co tak?
7: No Marcin, bo są różne rodzaje stóp. Jest rzymska, grecka.
8: I ty masz jaką?
7: To jest chyba grecka.
8: Grecka?
7: No chyba
8: a nie
7: tak.
8: A polska?
7: Nie, ma tak. To bardziej są, wiesz Marcin, z łaciny.
8: Stand by me.
7: Zaczerpnięte. Stand by me. O proszę, piosenka z Toy Story? Oglądałeś?
8: No oczywiście.
7: Na koniec świata i jeszcze dalej. Baza Astral.

0: Zakochałem się, Chadomen, zakochała się też Weronika i chciałaby zadedykować ten numer. Dla kogo? No Waldek, dla ciebie. Podobno wszystko wiesz, o co chodzi, o co kaman. No my przekazujemy te miłe, serdeczne słowa i pojawił się ten wyjątkowy kawałek od Chadomena. Chyba z jedna z tych, no właśnie, bardziej świeżych numerów.
1: Reklama. Sąsiedzie, arbuz z MPM zaczarowuje pogodę. Tylko do środy mamy znakomitą cenę na przepyszne arbuzy wygrzane w słońcu. Tylko 3,50 zł za kilogram. Tak, arbuz w MPM teraz 3,50 za kilo tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6 zł. Reklama.
0: Wracamy do pozdrowienia na antenie Trendy Radio. Oczywiście gorący hitów ciąg dalszy. Bardzo proszę o Klaudię Zielińską. O tobie gorąca i serdeczna dedykacja dla Pauliny Syleska. Gorące i miłe słowa. Prosto ścisnej przekazuje Andrzej. No i oczywiście prosi o zagranie tego przeboju. A teraz Scooter i X Modlela. Tak zagramy właśnie na 101.9 i 95.2 FM. To gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich na początek tygodnia od

I ten kawałek jeszcze z pozdrowieniami dla Michała i Łukasza z kontenera numer 5 od rezydenta Trendy Radia Marcina Rogali z Lublina. Pozdrawiam was, chłopaki, bardzo gorąco. No i taką wyjątkową dedykację dla was mam. Podobno jesteście, no właśnie, na wyjeździe. Tak więc na pewno ten kawałek dodaje powera. Osobiście muszę chyba stwierdzić, że na 100%. Trendy Radio, grani na żądanie, interaktywna audycja, gdzie wysyłacie pozdrowienia i dedykujecie. Co obiecaliśmy? A, ten numer od Klaudii. Już teraz.

Wracamy do wyjątkowego grania na życzenie, moi drodzy, bo dewiza programu właśnie to interaktywność. Dla Kasi Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal. Marines gorąco i serdecznie pozdrawia

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W tym roku Jaślanie już po raz dziewiąty zdecydują, na które z projektów zgłoszonych przez mieszkańców w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2027 przeznaczone zostaną środki z budżetu miasta Jasła. Nabór projektów już się rozpoczął i potrwa do 30 czerwca, mówi Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
2: Propozycje projektów można składać w dwóch kategoriach. Na projekty inwestycyjne, które obejmują na przykład budowę czy też modernizację infrastruktury miejskiej. Ten projekt nie może przekraczać wartości 400 tysięcy złotych. Można także składać swoje propozycje na tak zwane projekty miękkie. I te projekty mogą dotyczyć działań z zakresu kultury, sportu, edukacji czy też inicjatyw społecznych. I tutaj wartość projektu nie powinna przekraczać 100 tysięcy złotych. Taką propozycję projektu może zgłosić każda osoba, która mieszka w Jaśle i ukończyła lat 13.
1: Mieszkańców Jasła, którzy mają swój pomysł na inwestycje lub tak zwane działania miękkie, a nie wiedzą, jak napisać projekt, magistrat zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pisania projektów. Zostały już tylko 3 miesiące na uchwalenie planów ogólnych gmin, które mają rozwiązać problem niekontrolowanej zabudowy i ograniczyć chaos przestrzenny. Choć samorządy przyspieszyły, dokument uchwaliła dotąd tylko jedna ze 160 podkarpackich gmin. Wszystko wskazuje na to, że 4 na 10 gmin w Polsce nie zdąży przed ustawowym terminem i straci możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy, a to grozi paraliżem inwestycyjnym na terenach bez miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, mówi Ilona Gosk z Fundacji Sędzimira.
3: Za 3 miesiące przestaną obowiązywać studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Oznacza to, że gminy utracą możliwość wydawania decyzji o warunkach zabudowy na dotychczasowych zasadach. W miejsce studiów mają wejść plany ogólne, jednak skala zaawansowania prac nad nimi jest dziś zdecydowanie niewystarczająca. Spośród blisko 2,5 tysiąca gmin w Polsce jedynie 112, czyli zaledwie 5% uchwaliło już plany ogólne. Kolejne 5% gmin nie rozpoczęło nawet prac nad tym dokumentem. Według naszych szacunków aż 4 na 10 gmin może nie zdążyć z uchwaleniem planu w terminie, co grozi poważnym paraliżem inwestycyjnym, zarówno dla samorządów, mieszkańców, jak i przedsiębiorców.
1: Niektóre samorządy otwarcie wskazują, że wolą swoje wysiłki skoncentrować na rozpatrzeniu jak największej liczby wniosków o wydanie warunków zabudowy na starych zasadach, niż uchwalić w ustawowym terminie plan ogólny gminy.
4: To dzieje się blisko ciebie.
1: W sobotę na Górze Liwocz obchodzono Dzień Strażaka gminy Brzyska. W uroczystościach wzięli udział strażacy ze wszystkich jednostek OSP działających na terenie gminy oraz przedstawiciele samorządu. Świętowanie rozpoczęło się od mszy sprawowanej przed kaplicą Matki Bożej Królowej Pokoju w intencji strażaków oraz ich rodzin, mówi proboszcz parafii w Błaszkowej ksiądz Mariusz Wawrzynek.
5: Ten tytuł Dnia Strażaka kieruje nasze myśli ku wszystkim druhnom i druhom strażakom. W intencji ich wszystkich i modliliśmy się w intencji ich rodzin o bezpieczne powroty z wszystkich akcji, które są czasami rzeczywiście niebezpieczne. No, samo zawołanie Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Ja zawsze powtarzam taką maksymę zasłyszaną. Idziemy do kościoła kochać Pana Boga, wychodzimy z kościoła kochać ludzi. I to jest w inny sposób ujęta ta właśnie maksyma Bogu na chwałę, ludziom na ratunek.
1: Po mszy nastąpił uroczysty apel, podczas którego nadano odznaczenia. Goście wydarzenia złożyli druhom życzenia bezpiecznej służby. OSP jest kluczową organizacją, która zapewnia bezpieczeństwo mieszkańców, powiedział wójt gminy Brzyska Waldemar Pięta.
6: Dzisiaj po zmianach, które już zaistniały, a pewnie jeszcze to nie koniec, mam tu na myśli szczególnie ustawę o ochronie ludności. Straż jako instytucja otrzyma pewnie jeszcze większe uprawnienia, ale też obowiązki w ślad za tym. Ochrona ludności w tym momencie jest bardzo tak mocno osadzona na największej organizacji pozarządowej, jaką jest OSP na terenie naszego kraju. I myślę, że to by był dobry pomysł, aby tych ludzi, którzy są najbliżej zagrożeń tak naprawdę, wkomponować w całość tego systemu ochrony ludności. Z tego względu, że im szybciej, tym lepiej reagować na zagrożenia, a też i usuwać skutki tych zagrożeń.
1: Na terenie gminy Brzyska działa 7 jednostek OSP.
0: Reklama.
7: Nauka jazdy nie musi być stresująca. Szkoła Kierowców Petrus zaprasza. Działamy na terenie Kołaczyc, Jasła, Brzostków, Rysztaka, Strzyżowa i Krosna. Zapraszamy także chętnych z innych miejscowości. Dojazd w umówione miejsce gratis. Uczymy defensywnej jazdy wszystkich pragnących zdobyć prawo jazdy, a także doświadczonych kierowców oraz seniorów. Od marca zapraszamy na kursy już 17-latków. Nauka jazdy Szkoła Kierowców Petrus. Telefon 535 630 5313. Czekamy właśnie na Ciebie. Do zobaczenia.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Reklama.
10: Wracamy, moi drodzy. Pozdrowienia i dedykacje na antenie w interaktywnym programie Prywatka z Trendy. Pozdrawiam cieplutko Grzegorza i żonę Sabinkę. Szczepanik. I proszę o piosenkę Góraleczka jak ze snu. A gorące i serdeczne pozdrowienia przesyłają słuchacze z Szymbarku. Pozdrawiamy Szymbark bardzo serdecznie. No właśnie, i wam gramy najfajniejsze hity, te na zamówienie, te, które no, chcecie, żeby się pojawiały w tej interaktywnej audycji. 7148, trendy. To, co macie do przekazania, koszt złoty plus VAT, to sposób na to, by wysłać, pozdrowić, zadedykować ulubioną swoją piosenkę. I dla niektórych właśnie ta piosenka jest wyjątkowa, tak więc gramy. W tym momencie Kordian.

0: granie na żądanie.
1: Wyślij SMS pod numer 7148.
0: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
1: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
0: po 17.

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Więcej i więcej, więcej, no tak? I więcej, tak. Więcej i więcej.
2: To ty cały czas taki jesteś, Marcin.
1: Nie,
2: więcej,
1: nie jestem.
2: Więcej i więcej.
1: Co ty opowiadasz? Głupoty,
2: no nie
1: jakieś.
2: Możesz przyżartować? Marudo?
1: Konsumpcjonizm to drugie twoje imię. Więc...
2: Słyszycie, jak odbija piłeczkę? Taki jest gagatek.
1: O czym mówimy?
2: Mój drogi, o
1: muzyce. Chodzisz i szpanujesz od samego poranka.
2: To ty chodzisz i szpanujesz.
1: Po co szpanujesz? Ja nie szpanuję, tylko ty szpanujesz.
2: No tak.
1: Ale to wiesz, no masz czym, no powiem, dobrze, niech
2: będzie. Ty to jesteś dobry gagatek, Marcinku, dobry jesteś.
1: Co mamy tu zrobić?
2: Moi drodzy, podsumowanie.
1: A, podsumować tak, trend listę.
2: Tak jest. Wylot, no niestety Beberexa, DJ Faithless i New Religion. Żegnamy się z tym świetnym utworem, ale no tak postanowiliście i my tu
1: tak
2: chyba nie
1: mamy. Tak mi się spodobał, że nie
2: gadania.
1: Mogę się sam rozstać.
2: No nie, aż
1: chyba
2: przykro.
1: Zagram go teraz.
2: Zagramy, no pewnie. Jeżeli chodzi o propozycje, dostaliśmy nowości od Becky Hill, Hands on Me. No na razie wskoczy do propozycji. Wskoczyło już tak właściwie, chociaż tych hitów, no jest znacznie więcej. Taki popowy, typowy krążek. No jak na Becky Hill, wydaje mi się, że dalej pozostaje w tym nurcie muzycznym. Propozycja druga, Nicki Romero i Run to You. Oj, tego DJ-a chyba też nie muszę nikomu przedstawiać. No co, Marcinie?
1: Dlaczego nie musisz przedstawiać?
2: No nie znasz?
1: No znam.
2: No właśnie.
1: No to przedstaw, bo nie wszyscy może wiedzą.
2: Moi drodzy, Nicki Romero, tak, ten DJ, no już jakiś czas temu zagościł w naszym programie, ale wydaje mi się, że możecie go kojarzyć
1: już kilka
2: bardziej.
1: Razy pojawił się, także te produkty są znane.
2: Z 2015 roku, tak? Uh-huh. To wtedy wybił się swoim mega znanym krążkiem. No, Marcinie, pamiętasz jakim?
1: Nie pamiętam.
2: Na pewno pamiętasz.
1: Jeszcze raz?
2: Pamiętasz na pewno.
1: Pamiętam.
2: Ten z 2015 roku.
1: Z tego roku mam pamiętać hit?
2: No tak.
1: Co ty opowiadasz?
2: Marcin, dam ci chwilę do namysłu. Który to był krążek?
1: Który to był krążek?
2: Złoty krążek od Top One.
1: Dobra, to powiedz ty, bo jestem jakby zajęty czymś innym.
2: Marcin, no nie, ja cię muszę przepytać, tak jak ty mnie przepytujesz. Mniejsza o to, piąteczka, tak. Modelki lubicie jak lato produkcji.
1: Nie wiem, o co chodziło w ogóle, no teraz nie wiem. Ja się nie mogę otrząsnąć.
2: No właśnie, bo ty, Marcin, nie jarzysz.
1: Czekaj, jeszcze raz, o co chodziło w ogóle?
2: Potem ci powiem.
1: Dobra, okej.
2: Na czwartym Somber i Potential z miejsca. Oj, dzisiaj no piękny awans, czterolokatowy. Muszę wam się szczerze przyznać, że to jest obecnie mój ulubiony artysta chyba, Marcin. Naprawdę jest świetny. Natomiast na miejscu trzecim Dawid, Podsiadło i Sezon. No niestety nie na pierwszym, ale już...
1: Ale to nagranie spadło, było na miejscu pierwszym, więc...
2: Spadło,
1: być
2: ale mamy nowości od Dawida Podsiadło.
1: Mamy nowości.
2: I czekamy na nowy album, który już pojawi się za 2 tygodnie.
1: Mam nadzieję, że Sezon jeszcze nie przebrzmiał.
2: No,
1: i może będzie jeszcze wyżej. Ale to zależy tylko i wyłącznie od was i od waszego głosowania, które cały czas jeszcze się odbywa.
2: No pewnie.
1: Do godziny 19.20.
2: Chwila jest. Tak, na miejscu drugim Blair Moore i Sorry, mega imprezowy hicior, ale waszym numerem jeden
1: moja
2: została
1: ulubienica,
2: Sabrina
1: Sabrinka.
2: Carpenter,
1: tak.
2: I House Tour.
1: To jest numer.
2: Dzisiaj
1: który...
2: też w 3-lokatowym awansie.
1: No a my tutaj też mamy do
2: lecimy.
1: Zagrania fajny kawałek.
2: Beberexa. I New Religion. Ale
1: a później każdego dnia
2: i
1: Roni Ferrari i Mig. Bardzo
2: proszę.
1: Popularny hit ostatnim
2: takie
1: czasem.
2: Takie połączenie też bardzo lubię.
1: Tak, to
2: oczyść.
1: Będzie dla Claudii od Moniki. Pozdrawiamy gorąco.
2: Bardzo
1: dziewczyny są
2: serdecznie.
1: Na drugiej zmianie.
2: O,
1: no machają do nas bardzo często. To są stałe słuchaczki. No i wynajdują zawsze hity do zagrania specjalnie dla was.
2: Oj, i to się szanuje. I
1: jeszcze Tomka pozdrawiamy, które teraz układa pustaki. Się okazuje,
2: Tomku.
1: Że niektórzy bardzo pracują.
2: Chociaż chyba pogoda idealna taka, nie? Marcin,
1: no tak,
2: nie za ciepło, nie za zimno.
1: Nie za zimno.
2: Chociaż nie,
1: słońca
2: no jest
1: trochę.
2: Cieplutko, jest.
1: Pozdrawiamy Leską.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna chętna do walki o prezydenturę w Krakowie. I limitowane papieskie koszulki. Gratka dla fanów Realu Madryt. Paulina Nawrocka, zapraszam. Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Swoją opinię w tej sprawie miała dziś wydać kapituła tego najwyższego rangą polskiego odznaczenia. Poprosił ją o to Karol Nawrocki, którego wzburzyła decyzja Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. Pan prezydent chciał mieć poważny wpływ na politykę zagraniczną i ma ku temu okazję, komentował sprawę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
2: Będzie dziwnie, gdy okaże się, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
1: Po bezpośrednią, szczerą rozmowę Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie zaapelował Donald Tusk. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
3: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
1: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieję Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienionych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze ekspresowej S14 w województwie łódzkim. Wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Emilia w powiecie Zgierskim kierujący BMW dachował. 42-latek po wypadku został uwięziony w pojeździe. Wyciągnęli go dopiero strażacy, przekazali ratownikom medycznym. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować, ale na pochwałę zasługuje zachowanie świadków zdarzenia, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z łódzkiej straży pożarnej.
4: Ogromny szacunek należy się świadkom tego zdarzenia, które nie tylko wezwali pomoc, ale również starali się utrzymać drożność dróg oddechowych tego mężczyźnie, stabilizując jego odcinek szyjny kręgosłupa.
1: Dlaczego BMW dachowało, to ustala teraz policja. Krótszy o połowę staż podyplomowy i trudniejsze egzaminy to zmiany, które proponuje resort zdrowia w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Jego celem jest poprawa dostępności do lekarzy i podniesienie jakości kształcenia. Konsultacje publiczne projektu będą trwały miesiąc. PKP Intercity opublikowało zestawienie dotyczące czerwcowego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca pociągami tego przewoźnika podróżowało prawie 1,5 miliona pasażerów. Największy ruch odnotowano wczoraj, kiedy to pociągi przewiozły 350 tysięcy osób. Jak podała spółka, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem i Poznaniem. I jeszcze Real Madryt, który wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Odpoczynek, wdzięczność za wsparcie i ogromna popularność. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła do kraju. Zawodniczka ma przed sobą nie tylko dalszą rywalizację z czołówką światowego tenisa, ale przede wszystkim moment na złapanie oddechu po sukcesie w Paryżu. Szymon Kępka.
2: O sportowym sukcesie Maji Chwalińskiej powiedzieliśmy już wszystko. W krótkim czasie stała się ulubienicą mediów i każdy bardzo chętnie mówi o polskim sukcesie na kortach Rolanda Garrosa. Zgoda, ale perspektywa zawodniczki, która niezależnie od sukcesu mierzy się teraz z ogromną popularnością, jest nieco inna. Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
3: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości. Nie spałam za dużo, ale myślę, że jest to jak najbardziej wytłumaczalne.
2: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon.
1: Choć dopiero w przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy Chwalińska zagra w tym turnieju dzięki dzikiej karcie, czy będzie musiała startować w eliminacjach. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdalinety, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju z Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birel 2-6, 6-1, 6-2. W Holandii grają także panowie Hubert Hurkacz w pierwszej rundzie. Jutro zagra z Węgrem Martonem Fuczowiczem, a Kamil Majszak z Finem Otto Virtanenem, z którym wczoraj przegrał w półfinale Challengera w Birmingham. Hitowy ruch projektu Warszawa przed nowym sezonem siatkarskiej plus lidze. Brązowi medaliści zakończonego niedawno sezonu zatrudnili trenera Roberto Piazze. Włoch w przeszłości pracował w Bełchatowie, potem przez kilka lat prowadził Allianz Milano, łącząc to z pracą najpierw z kadrą Holandii, a ostatnio Iranu. Projekt podpisał z nim kontrakt do 2030 roku. Duński piłkarz Christian Eriksen, który wczoraj zasłał był na boisku w trakcie meczu z Ukrainą, nocy spędził w szpitalu, ale lekarz reprezentacji zapewnił, że czuje się dobrze. Jest z rodziną i w dobrym nastroju, przekazał Morten Wessen. Sezon dla 34 letniego Duńczyka i tak się skończył, więc ma teraz czas na decyzję dotyczącą dalszej kariery.
4: Rzućmy okiem na prognozę pogody dzisiaj. No cóż, zachmurzenie tej nocy raczej umiarkowane. Na termometrach zobaczymy w okolicach minimum 7 stopni Celsjusza i taki w ogóle ciepły, przepraszam, 11 stopni Celsjusza i zachmurzenie małe nam towarzyszy. Natomiast jutro będzie naprawdę bardzo ciepło, ale też w drugiej połowie dnia, szczególnie pod wieczór, mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze. Wiatr dalej południowy, 7 w porywach do 12, ale podczas burz nawet do 50. Od środy ochłodzenie, 16 stopni zobaczymy na termometrach i do końca tygodnia będą w zasadzie już oscylować temperatury w okolicach 16, maksymalnie 18 stopni.
0: Reklama. Uwaga Jasło, Pilzno i okolice. Już w sobotę, 13 czerwca, zapraszamy całe rodziny na wielki festyn w PSB Mrówka. Tego dnia bawimy się jednocześnie w dwóch lokalizacjach. W Mrówce Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz w Mrówce Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Od godziny 8 do 17 czeka mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych. Darmowy dmuchany plac zabaw, zabawy z animatorkami, spotkanie z żywą maskotką Mrówki, darmowa wata cukrowa dla dzieci oraz grill bar dla klientów. A to jeszcze nie wszystko. Co godzinę losujemy nagrody dla naszych klientów. Dodatkowo weź udział w konkursie Najwyższy Zakup i wygraj fantastyczne nagrody. Pierwsze miejsce robot koszący nak. Drugie miejsce bujak ogrodowy. Trzecie miejsce grill węglowy. Nie przegap największego rodzinnego wydarzenia tego lata. 13 czerwca od 8 do 17. Wielki festyn w PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. PSB Mrówka. Razem tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A
6: też.

0: money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money.
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Reklama.
4: Granie na żądanie. Antena jest twoja.

Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja 7148 trendy. To co macie do przekazania. Pozdrawiam moją kochaną Irenkę, życzę jej wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj mamy małą rocznicę. Pozdrowienia przesyła Olek. Aleksander oczywiście poprosił też o zagranie piosenki, którą już usłyszycie na naszej antenie. To Sherry Lady. Bardzo znana piosenka z naszej anteny.

Bartek, dla ciebie gorąca i serdeczna dedykacja płynie do Brzozowa. Gorące i miłe słowa, skurczyny od Adriana, od Lucynki, ale też od Justyny FWZ. Taki skrót tutaj się pojawia. Moc gorących i serdecznych pozdrowień dla Natalki z Umieszcza. Kocham cię bardzo i życzę wszystkiego najlepszego. Gorące i serdeczne pozdrowienia z Żurowej od Tomka, który też prosi o coś z lat 90.

Jak ja nie lubię swojej roboty, poważnie, ten numer ma pojawić się na naszej antenie. Pozdrawiam rodzinę z Libuszy, Monika z Andrzejem z Szymbarku. Gorąco i serdecznie pozdrawiają i proszą o zagranie właśnie tej piosenki. A kto nie lubi swojej roboty, ręka do góry. Poważnie, aż tyle osób?

0: Przebój za przebojem, hit za hitem. To jest interaktywny program, gdzie wysyłacie pozdrowienia i dedykacje. A u nas na antenie Trendy Radia, no cóż, nadszedł czas na kolejny serwis lokalny. Gorąco i serdecznie zapraszam również na trendyradio.pl. A tam różne zakładki, słuchajcie, z waszych miejscowości możecie przeglądać i wertować nasz portal.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: W piątek przed godziną 21 funkcjonariusze prowadzący kontrolę prędkości na odcinku drogi krajowej nr 19 w Czcianie zwrócili uwagę na rozpędzonego Forda. Pomiar wykazał, że kierujący poruszał się z prędkością 109 km na godzinę, mimo że na tym odcinku poza obszarem zabudowanym obowiązuje ograniczenie do 50 km. Za kierownicą pojazdu siedział 30-letni obywatel Ukrainy. W związku ze stwierdzonym wykroczeniem policjanci zatrzymali mu prawo jazdy. Dodatkowo mężczyzna został ukarany grzywną w wysokości 1500 zł, a na jego konto trafiło 13 punktów karnych. W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica-Starzeńska, polegającą na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886, wprowadzono czasową zmianę organizacji ruchu. Budowa ronda na tym mocno obciążonym skrzyżowaniu pozwoli na płynny ruch pojazdów wjeżdżających z DW 835 na trasę DW 886. Dodatkowo skrzyżowanie typu rondo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Projekt będzie obejmował drogi dla pieszych i rowerów. Przebudowane zostaną zjazdy na prywatne posesje i zatoka autobusowa, mówi Joanna Szarata, specjalista do spraw informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
3: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie w lipcu 2025 roku podpisał umowę z wyłonionym wykonawcą o wartości 4 milionów złotych na budowę ronda w Grabownicy Starzeńskiej. Skrzyżowanie dróg wojewódzkich 886 i 835 w Grabownicy Starzeńskiej obciążone jest znacznym ruchem tranzytowym. Budowa ronda pozwoli na płynny ruch pojazdów. Dodatkowo spowoduje uspokojenie ruchu w Grabownicy Starzeńskiej, co na pewno przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców.
2: W poszczególnych etapach będą prowadzone roboty drogowe. Ruch drogowy będzie odbywał się wahadłowo i będzie sterowany sygnalizacją świetlną. Ruch pieszych będzie odbywał się istniejącym lub przebudowanym chodnikiem, a w przypadku jego braku poboczem utwardzonym. Analogicznie w obszarze prowadzonych robót istniejące zatoki autobusowe zostały zlikwidowane i wyznaczone w nowej lokalizacji.
4: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
2: Miasto Jasło zawarło umowę na przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielski samorząd na te inwestycje pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 miliony 620 tysięcy złotych. Rządowe wsparcie w 100% pokryje koszty realizacji zadania, które jest ściśle związane z realizacją założeń Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Inwestycja obejmie przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku szkoły, a konkretnie w szkolnej szatni. Pomieszczenia będą zatem pełnić dwie funkcje, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
5: I chcielibyśmy tutaj przygotować miejsce zbiorowego ukrycia w budynku szkoły, Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, czyli mówiąc w skrócie dostosować istniejące szatnie, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania, żeby móc je zaadoptować na miejsce schronienia poprzez przebudowę, czyli dostosowanie do tych parametrów wynikających z ustawy i z rozporządzeń odnośnie ochrony ludności, a przy okazji no to taki przyjemny skutek uboczny, wyremontujemy szatnie w szkole.
2: Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac jest planowane na drugą połowę 2026 roku.
4: Granie na żądanie.
6: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
6: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
4: po 17.

Są takie hity, moi drodzy, których nie sposób nie grać bez opamiętania. Tego najlepszym przykładem jest właśnie piosenka Fun Factory, I Wanna Be With You, pisze Monika z okolic Jasła. Pozdrawiam bardzo gorąco Trend Radio, możecie mi zagrać to nagranie i dla mojego męża, który teraz pracuje przy podlewaniu roślinek naszych. No tak, to jest częste zajęcie nas, szczególnie pod wieczór, gdzie no właśnie mamy te swoje ulubione rośliny, które no właśnie, należy zaopatrzyć wodę, często właśnie, kiedy słońce przez cały dzień jest bardziej intensywne. Nasze oczywiście fale docierają do Was w tym momencie i Was mocno pozdrawiają. Jak promienne, że tak powiem, jak promienie poranne właśnie otulają Wasze roślinki. Tak teraz może teraz właśnie I Wanna Be With You pojawi się specjalnie dla wszystkich, którzy no właśnie chcą trochę mieć takiego relaksu popołudniowego przy tych czynnościach wspomagających nasze przepiękne zielone rośliny.

Bardzo proszę o słoneczny kawałek na poprawę humoru, który został zepsuty o poranku. Co się wydarzyło, droga Karolino? Mamy nadzieję, że nie coś takiego bardzo, bardzo... No, wiesz, co mam na myśli. Pozdrowienia z Bobowej płyną. A gorąca i serdeczna dedykacja dla wszystkich, którzy, no, mają doła dzisiaj. No to cóż, ten hit chyba wszystkich wyciągnie i to od ręki.

Body to Body na antenie Trend Radio. Oczywiście wasze gorące i serdeczne pozdrowienia. Ciepła dedykacja dla Piotrusia Starnowa, który dzisiaj kończy 50. Pozdrowienia przesyła cała rodzina z Pilzna. Monika, Klaudia, Viola, no i oczywiście Angela, która chciała zadedykować piosenkę Co ty myślisz na taki hit? To Make, Szalalala, czyli jeden z większych hitów grupy Venga Boys. Od Make pojawia się specjalnie dla ciebie. Podobno bardzo lubisz ten hit, to w zasadzie dlatego jest taka dedykacja teraz. Biorąc pod uwagę, że wakacje tuż, tuż i coraz cieplej się robi, to takie numery, takie hity są jak znalazł, prawda? 18.46 to prywatka z Trendy i największe hity tylko dla was.

Pamiętacie ten wielki przebój, ale ile tych plakatów było, to już jest inna sprawa. No właśnie, pamiętamy i wspominamy Backstreet Boys. Dokładnie też wspomina Emilka, która gorąco i serdecznie pozdrawia swoje psiapsiółki, które wybierają się teraz do pracy na 19. Pozdrawiamy psiapsiółki bardzo serdecznie, ciebie. A teraz dla Reni, no właśnie, dedykacja od męża. Spróbujmy jeszcze raz, to ten numer. O ten numer wnioskuję.

0: No właśnie, moi drodzy, Green, Green Grass na antenie Trendy Radia, serdeczna dedykacja dla Arleta. Dla ciebie gorące i serdeczne pozdrowienia od wszystkich, podziękowanie za imprezę, którą przygotowałaś po prostu na top. Wszystko było przefajne, no i oczywiście bardzo ci dziękuję. A kto? No właśnie, Anastazja, Sylwia i Weronika pozdrawiają ciebie bardzo gorąco, prosto z Jasła. No i oczywiście proszą o zagranie tego przeboju, który wybrzmiał na naszej antenie. Drodzy moi, już 19 na zegarach, pora i czas na serwis Kraj Świat.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Kapituła Orderu Orła Białego zakończyła obrady. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc. Powiemy też o staraniach, by język śląski wylądował na liście UNESCO. Paulina Nawrocka, zapraszam. Po kilku godzinach zakończyła się obrady kapituły Orderu Orła Białego. Kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Chodzi o kwestię odebrania orderu nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Pomysł ten pojawił się potem, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, czyli niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który dziś trafił do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie było dostępne jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA. Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Ziobry do ICE, czyli amerykańskiego urzędu imigracyjnego, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Zapytam wprost, czy jest Lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowany tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
2: A były minister sprawiedliwości za czasów rządów PiS i jego były zastępca podejrzani są o przestępstwa związane z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przepisy wzmacniające prawa ofiar przestępstw. Nowa dyrektywa upraszcza zgłaszanie takich incydentów oraz uzyskiwanie pomocy. Przepisy lepiej chronią też dane osobowe ofiar. W całej wspólnocie powstanie również telefon zaufania, gdzie pod numerem 116 006 takie osoby będą mogły szukać wsparcia. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny. Więcej o tym nasz reporter.
4: Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha-Fanshagen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barbórki na listę UNESCO.
5: Już samo to, że ludzie, którzy gadają od iluś tam pokoleń, zostaną nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczyło o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
4: Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
6: My musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
4: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się. Prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy.
2: O czym informował Grzegorz Kozioł.
1: Info sportowe w Trendy Radio.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, taką Maji Chwanińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
8: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć. jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
9: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
7: Będzie Majomania?
9: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
10: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
7: Polska tenisistka pojechała do Paryża jako 114 zawodniczka rankingu WTA i wróciła jako 21 rakieta świata. Rusza walka o złoto w koszykarskiej ekstraklasie. Po raz pierwszy w finale zmierzą się obrońca mistrzowskiego tytułu Legia Warszawa z Orlen Zastalem, który po rundzie zasadniczej nawet nie był pewny udziału w play-off. Zespół z Zielonej Góry o złoty medal zagra po 5 latach przerwy. Faworytem jest jednak Legia, mówi Piotr Wesołowicz ze Sport.pl.
11: Zielona Góra już jest wielkim zwycięzcą tego sezonu. Nic nie musi, ale może i to może być z kolei dla Legii też kłopotem, no bo to warszawski zespół jest zdecydowanym faworytem. Na warszawiakach jest presja, żeby to złoto bronić, ale z drugiej strony to Legia ma tych fantastycznych zawodników. Jeśli nawet to nie będzie zwycięstwo 4-0, no to myślę, że 4-1, 4-2.
7: Pierwszy mecz w Warszawie dziś o 20:15. Jutro natomiast ruszy walka o brąz między Dzikami Warszawa i Arką Gdynia. Polskie siatkarki z bilansem 3 zwycięstw i 1 porażki zajmują 7 miejsce w tabeli Ligi Narodów po pierwszych turniejach. Pozycje liderek straciły Włoszki, które po trwającej 2 lata serii 39 wygranych doznały w końcu porażki. Przegrały z Brazylijkami 2-3 i to one są pierwsze, bo tak samo jak Japonki mają na koncie komplet zwycięstw. Polki zostaną w Chinach przez najbliższych kilka dni, a następnie udadzą się do Bangkoku, gdzie w kolejnym turnieju od 17 czerwca zmierzą się z Bułgarią, Ukrainą, Holandią i Kanadą.
12: A ja zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie cieplej, 27 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. W środę chłodniej, bo tylko 16. W temacie deszczu również niewiele się zmieni.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów, cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

rozpoczęliśmy kolejną godzinę hitów. Po godzinie 19 Topki i Miły Pan, ale też i Defis. Za wszystko i za nic. Gorąca i serdeczna dedykacja. Marzena, dla ciebie pozdrowienia przesyła Piotrek. Piotrek napisał tego SMS-a z Biecza, pozdrawiając gorąco, oczywiście zamówił ten hit. A teraz zmiana wiatru. No właśnie, i kolejna gorąca i serdeczna dla Kazia, który dzisiaj obchodzi swoje 42 urodziny. Pozdrowienia przesyła rodzina. Proszę bardzo, prosto z Sanoka te miłe słowa. No i oczywiście kawałek ma pojawić się na naszej antenie. A do tych właśnie życzeń dołącza się również Magdalena Skrosna. I zmiana wiatru specjalnie dla ciebie.

0: Drill Instructor. Pojawił się teraz na antenie Trend Radia. To kolejna serdeczna i ciepła dedykacja. Marcin przekazał te miłe słowa dla Julki, która dzisiaj obchodzi swoje urodzinki prosto w Jedliczu. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie. Smacznego życzymy. No nawet dostaliśmy, słuchajcie, zdjęcie. Jakie tam pyszności. Grill na jej cześć. I wszystko dobrze. Mam nadzieję, że smakuje. No, rewelacyjnie na pewno. Pozdrawiamy was bardzo gorąco i cieszę się, że wam towarzyszymy. Teraz na antenie Trend Radia będzie wam towarzyszył program Granie na Żądanie w imieniu Animation gorąco i serdecznie zapraszam. Mikoś Marcin, do usłyszenia. A ja się tutaj tym smakołykami najadłem samymi oczyma. Pozdrawiam i smacznego.
1: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. Głosuj 7148 TRL. I tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
2: Hello, hello, dziubasy. Jak tam po długim weekendzie? Wychillowaliście trochę? No mam nadzieję, że odpoczęliście, a już teraz no więcej chillu z dawką świetnej muzyki. Już w poniedziałek zapraszam na 2554 notowanie trendy listy. Wylot Cerp, Rita Ora, If It's Not Love. No niestety już tak romantycznie nie zagramy, ale za to mam dwie superaśne propozycje, także zostańcie.
3: Wyloty.
4: W dół.

0: Trendy, Małopolska i Podkarpacie.
1: CERT, Rita Ora, If It's Not Love przed chwilą w wylocie i propozycja pierwsza. Powraca Zara Larsson z najnowszym hitem Euro Summer, z tym, że zaprosiła do swojej piosenki samą Shakirę. Także moi drodzy, no czujecie to? Jak Shakira pojawia się w takich letniaczkach, to znaczy, że to będzie naprawdę dobry sezon. Lecimy.
0: Propozycje.

0: propozycja pierwsza, mega mocna, ale druga, no ja się cieszę, że to wy głosujecie. Madonna powraca, tak, królowa popu i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Oj, to jest dopiero pop sam w sobie. Posłuchajcie sami, no mam nadzieję, że wam się spodoba. Zaraz przypomnę, w jaki sposób oczywiście możecie głosować na poszczególne utwory. Zostańcie.
1: Propozycje.

0: Trend Radio. Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
1: W piątek w miejscowości Ludcza w powiecie strzyżowskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem motocykla. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący motocyklem marki Honda na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas jezdni i uderzył w przydrożny krzyż. Mężczyzna lotniczym pogotowiem ratunkowym został przetransportowany do szpitala. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń życia 48-latka nie udało się uratować. Funkcjonariusze zabezpieczyli ślady oraz wykonali czynności, które pomogą w ustaleniu wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Powiatowa stacja pogotowia ratunkowego w Tarnowie przekazała na ręce dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie 3 defibrylatory, które trafią do domów pomocy społecznej na terenie powiatu tarnowskiego. Defibrylatory zwiększą poziom bezpieczeństwa mieszkańców DPS-ów i pozwolą na szybsze podjęcie działań ratunkowych w sytuacji zagrożenia życia. To kolejna inicjatywa służąca poprawie warunków opieki oraz wzmacniania systemu bezpieczeństwa zdrowotnego w placówkach pomocy społecznej. Miasto Jasło zawarło umowę na przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku Zespołu Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle. Jasielski samorząd na te inwestycje pozyskał dofinansowanie w kwocie 3 miliony 620 tysięcy złotych. Rządowe wsparcie w 100% pokryje koszty realizacji zadania, które jest ściśle związane z realizacją założeń Krajowego Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Inwestycja obejmie przygotowanie i przystosowanie miejsca doraźnego schronienia w budynku szkoły, a konkretnie w szkolnej szatni. Pomieszczenia będą zatem pełnić dwie funkcje, mówi Adam Kostrząb, burmistrz Jasła.
3: Chcielibyśmy tutaj przygotować miejsce zbiorowego ukrycia w budynku szkoły Zespołu Szkół Miejskich nr 3 przy ulicy Szkolnej, czyli mówiąc w skrócie dostosować istniejące szatnie, które spełniają praktycznie wszystkie wymagania, żeby móc je zaadoptować na miejsce schronienia poprzez przebudowę, czyli dostosowanie do tych parametrów wynikających z ustawy i z rozporządzeń odnośnie ochrony ludności, a przy okazji przyjemny skutek uboczny, wyremontujemy szatnie w szkole.
1: Inwestycja zostanie zrealizowana w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakończenie prac jest planowane na drugą połowę 2026 roku. Ma 31 metrów całkowitej wysokości, a przy sprzyjającej pogodzie można z niej dostrzec Tatry. Mowa o wieży widokowej, którą zbudowano w Wisowej, miejscowości położonej w gminie Jodłowa. Wieża została wzniesiona kilka miesięcy temu, a w niedzielę odbyło się jej oficjalne oddanie do użytku. Mówi wójt gminy Jodłowa Jan Janiga.
4: Życzmy sobie, żeby na tej wieży, w tej naszej okolicy, na tym naszym placu zabaw, który też jest zbudowany obok wieży i na tej siłowni plenerowej, życie tętniło, żeby tutaj przyjeżdżało mnóstwo ludzi, żeby odpoczywali, żeby cieszyli się rodzinnie, z dala od zgiełku, trąsk i zmartwień i korzystali z tych uroków natury, podziwiając piękny krajobrazu Podkarpacia, Małopolski i życzmy sobie, żeby kolejne inwestycje turystyczne powstawały w naszej gminie.
1: Wieża jest zbudowana ze stali i drewna, ma całkowitą wysokość 31 metrów, platforma widokowa jest umieszczona na wysokości 26 metrów. Jest to inwestycja, która zwiększa atrakcyjność terenu dla turystyki, podkreślił starosta dębicki Piotr Chęciek.
5: Dzisiaj ludzie są bardzo mobilni, podróżują, mają samochody dobre, ale jeżdżą też rowerami, motocyklami, całe rodziny jeżdżą na wycieczki rowerowe. I myślę, że taka moda właśnie, żeby pojawiać się w miejscach nie do końca oczywistych, nie takich, powiedziałbym, utartych, nie takich miejscach bardzo turystycznych, jest coraz większa i Jodłowa dzisiaj zaoferowała coś nadzwyczajnego. Ta wieża tutaj w Wisowej jest niezwykle atrakcyjna, powiedziałbym, w swojej formie architektonicznej. Jest dość wysoka, 26 metrów balkon, więc to naprawdę jest jedna z wyższych wież. Za plecami teraz pana redaktora widać Tatry. Piękna okolica, piękna panorama 360 stopni.
1: Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.
0: Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
6: Po wylocie i propozycjach nowość Becky Hill Hands on Me, ale przed Faded od ZHU prosicie coś na rozgrzewkę, jak to mówicie, także prosić się długo nie trzeba. Gramy, zostańcie na 101.9 i 95.2 FM.

0: A ja zapraszam do głosowania. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Na 19 Gromi Jordan Grace Say My Name z 20, na 18 Multi Talk in the Morning ze 16, a na 17 Rudimental Love You More. Dzisiaj z miejsca 19.
1: Słuchasz Trend Radia.
2: 19.
1: W górę.

0: Michał, cieszę się bardzo, że wypocząłeś, no ale jeszcze na kolejny wypoczynek sobie trochę poczekasz. Urlop w lipcu, no nie tak źle, jeszcze miesiąc, no ponad miesiąc, dobra. Ale za to w jakie miejsce piękne jedziesz? Ohoho, mój drogi, no nic, tylko wyczekiwać. W związku z tym pozdrawiam bardzo, bardzo gorąco i już teraz, jeżeli się nie będziemy słyszeć, życzę udanej i bezpiecznej podróży. Pamiętajcie, że też możecie podsyłać wasze tak zwane pocztówki w formie zdjęciowej na naszego fanpage'a na fejsie. Chętnie będziemy je publikować. Na 16 Sony Fodera My Lovin' z 17, 15 Dimension Baby Close One in a Lifetime z 12, a na 14 Armin van Buuren Like a Child dzisiaj z 18.
1: 16.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Jest areszt dla 20-latka podejrzewanego o zabicie dziewczyny. Papież spotkał się z osobami wykorzystanymi seksualnie przez duchownych. Powiemy też o pierwszym na świecie tunelu dla pełnomorskich statków. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla 20-latka, którego prokuratura podejrzewa o zabójstwo 16-letniej dziewczyny w Białej Podlaskiej. Zdaniem śledczych zadał dziewczynie liczne ciosy nożem, w wyniku których zmarła. Sąd po przesłuchaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Dominika F. na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Papież Leon XIV spotkał się w Madrycie z ofiarami wykorzystania seksualnego ze strony duchowieństwa. Watykan przekazał, że każda z 6 obecnych na spotkaniu osób przedstawiła papieżowi propozycje dotyczące tego, jak uczynić reakcję Kościoła na tak dramatyczne przypadki bardziej skuteczną. Papież miał zapewnić o swoim zaangażowaniu na rzecz tego, by otrzymane propozycje stały się podstawą dalszych wysiłków. W ostatnich latach Hiszpanią wstrząsnął skandal związany z pedofilią w Kościele, który teraz zaczyna być rozliczany. Według niezależnego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tysięcy osób w Hiszpanii doświadczyło nadużyć w środowiskach kościelnych. Ćwierć miliarda złotych i prawie 200 nowych miejsc pracy. Amerykański gigant Collins Aerospace rozbudował swoją fabrykę w Tajęcinie pod Rzeszowem. Tworzone są tam części podwozia do Boeingów i myśliwców F-35. Szczegóły zna Marcin Starzec.
2: Amerykański gigant technologiczny jest jednym z największych na świecie dostawców części do samolotów cywilnych i wojskowych. Polski oddział jest największym poza amerykańskim pod względem liczby zatrudnionych pracowników, mówi Mariusz Tomiak, dyrektor generalny Collins Aerospace Tajęcina i Krosno.
3: Tajęcina i drugi zakład tutaj niedaleko, na Podkarpaciu, w Krośnie, są liderami w dostarczaniu podwozi lotniczych.
2: A dla gminy Trzebownisko to kolejny impuls rozwojowy, mówi wójt Sławomir Porada.
4: To wiąże się z napływem nowych osób, ale również będą chcieli mieszkać niedaleko tej fabryki.
2: A to nie koniec lotniczej ekspansji wokół Jasionki. Wkrótce ruszy rozbudowa rzeszowskiego zakładu Pratt & Whitney za ponad 360 milionów złotych.
1: Bombardowania, rakiety przelatujące nad głowami i uchodźcy czekający na pomoc. W takich warunkach od ponad tygodnia pracują w Bejrucie wolontariusze z województwa śląskiego, którzy przygotowują posiłki dla osób uciekających przed wojną. Po niedzielnym ataku Izraela na stolicę Libanu i odwecie Iranu sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Wszyscy liczą na to, że sytuacja się uspokoi, mówi organizator Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsce.
5: W zasadzie wyglądało na to, że ta sytuacja być może będzie tylko incydentem, ale napięcie rosło od kilku dni tutaj bardzo, bardzo mocno.
1: Dziennie wolontariusze przygotowują posiłki nawet dla 10 tysięcy osób, a według szacunków uchodźców może być milion. W Norwegii powstaje pierwszy na świecie tunel dla pełnomorskich statków. Statship Tunnel ma powstać pod półwyspem Strandlandet na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Szeroki na 37 metrów i długi na prawie 2 kilometry tunel pozwoli statkom omijać jeden z najtrudniejszych odcinków norweskiego wybrzeża. Koszt niemały, bo nawet do 10 miliardów koron, czyli prawie 4 miliardy złotych.

Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 27 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze. W środę niewiele się zmieni w temacie deszczu, z tym, że no właśnie, temperatury też chłodniejsze, bo tylko 16, w nocy no stosunkowo ciepło, bo 15.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL.i tytuł nagrania.
1: Wyrywamy karteluszkę z kalendarza. Patrzę, a tam dzień informatyka. No, nie jest to tylko święto programistów, ale całej branży, która przeszła drogę od naprawiaczy, tak zwanych komputerów, do architektów cyfrowej przyszłości. Także, moi drodzy, wszystkiego najpiękniejszego od całej redakcji Trendy Radia. No, bez was byłoby na pewno ciężko. No i chyba dalej czekamy na rozwój sztucznej inteligencji, tylko miejmy nadzieję, że pójdzie to naprawdę w dobrym kierunku, nie? No, różnie może być, ale chyba lepiej myśleć pozytywnie. Trzynastka. John Summit, Shades of Blues, 15. Na 12. Kashmir Ultra Love, dzisiaj, no niestety, w trzylokatowym spadku. A na 11. Thomas Gray i Rumors, tym razem ze 7.
2: 13.
3: W górę.

Pamiętajcie oczywiście o tym, że możecie podsyłać wasze propozycje muzyczne do programu Trendy Lista, z tym, że muszą być to nowości. Po drugie, w miarę cenzuralne. A po trzecie, możecie śmiało wysyłać na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej lub też na maila redakcja@trendyradio.pl. 10. Norma Jean Martin en Quoi z 11. 9. Męskie granie orkiestra nareszcie z 13. A na 8. Modelki Lubię Cię jak lato. Tym razem z piąteczki. 10.

0: 101 i 9 FM. Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zakończono przebudowę mostu w ciągu drogi powiatowej Zarszyn-Odrzechowa w Posadzie Zarszyńskiej. Inwestycja obejmowała nie tylko budowę nowego obiektu, ale również kompleksową przebudowę jego otoczenia. W ramach prac rozebrano dotychczasowy most wraz z dojazdami, wykonano przepust skrzynkowy, umocniono skarpy i dno potoku, wybudowano chodnik, przebudowano dojazdy wraz z odwodnieniem, utwardzono pobocze oraz zamontowano elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wartość zadania wyniosła ponad 1 800 000 zł, z czego ponad 680 tysięcy stanowiło dofinansowanie z budżetu państwa ze środków rezerwy subwencji ogólnej. W starostwie powiatowym w Krośnie podpisano umowę na realizację drugiego etapu modernizacji magazynu przeznaczonego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 558 tysięcy złotych brutto, w tym dofinansowanie to kwota ponad 440 tysięcy. Zadanie realizowane jest w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i dostosowanie magazynu do współczesnych wymogów technicznych. W ramach inwestycji wykonane zostaną m.in. nowe posadzki przemysłowe o zwiększonej nośności, modernizacja instalacji elektrycznej, montaż zasilania awaryjnego z możliwością podłączenia agregatu prądotwórczego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, budowa monitoringu wewnętrznego i zewnętrznego oraz przygotowanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru. Istotnym elementem przedsięwzięcia będzie również wyposażenie magazynu w regały o zwiększonej nośności. Zakończenie prac zaplanowano na 15 października bieżącego roku. Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie w wysokości ponad 30 tysięcy złotych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie w ramach naboru wniosków Dobra Energia w Twojej Gminie na realizację zadania pod nazwą Wzrost efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Jedlicze poprzez rozbudowę instalacji fotowoltaicznej. Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Jedliczu oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w funkcjonowaniu obiektu. Dzięki pozyskanym środkom inwestycja przyczyni się do ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.

0: Trend Lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 7148 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
1: Pani Urszula, w związku z tym życzymy Pani dużo, dużo zdrowia, uśmiechu, radości i czego tylko sobie Pani życzy. I tu widzę pozdrowienia od Pani męża Wiesława, który obecnie słucha Trendy Listy i jest zachwycony kawałkami. Dziękuję bardzo, jest mi mega miło. Pamiętajcie, że to Wy wybieracie te utwory, także chyba brawa należą się bardziej Wam, co? No właśnie, Pani Urszulo, jakie plany na poniedziałek? No, tak naprawdę rozpoczynamy początek tygodnia, no i świętowanie może być lekko utrudnione, ale kto powiedział, że nie można wyprawiać w poniedziałek? No właśnie. Siódema, Aleksandra Stan i Fire z ósemy, na szóstym Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym z dziesiątego, a na piątym Dawid Podsiadło i Sezon z miejsca trzeciego. Siedem.

0: 248 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Pamiętajcie, że możecie głosować także za pośrednictwem naszej strony internetowej, to trendradio.pl. Na czwartym Sabrina Carpenter i House Tour. No niestety już nie na pierwszym spory spadek, bo aż o 4 oczka. Na trzecim Blair Moore i Sorry ze drugiego, a na drugim piękny awans o 4 lokaty Wilkinson i Ultraviolet. Ale zagramy, zostańcie ze mną, bo już zbliża się podsumowanie.
1: 4.
2: W górę.

0: halo, a ja zapraszam na podsumowanie. Wylot CERP, Rita Ora, If It's Not Love. Propozycje Zara Larsson, Shakira, Euro Summer, Madonna, Sabrina Carpenter i Bring Your Love. Na 20 Becky Hill, Hands On Me, 19 Gromy, Say My Name, 18 Moti, Talk In The Morning, 17 Rudimental, Love You More, 16 Sony, Fodera, My Lovin', 15 Dimension, One In A Lifetime, 14 Armin Van Buren, Like A Child, 13 John Summit, Shades Of Blue, 12 Kashmir, Ultra Love, 11 Thomas Gray, Rumors, 10 Norma Jean Martin and Qua, 9 Męskie Granie Orkiestra, Nareszcie, 8 Modelki, Lubię Cię Jak Lato, 7 Aleksandra Stan i Fire, 6 Bryska Kubańczyk, Gęsty Dym, 5 Dawid Podsiadło, Sezon, na 4 Sabrina Carpenter, House Tour, na 3 Blair Moore, Sorry, na 2 Wilkinson i Ultraviolet i zwycięża z miejsca 4 artysta Somber z hitem Potential. Oj, pięknie głosowaliście, pięknie. No i po raz pierwszy dzisiaj w tak dużym awansie. Gramy i zapraszam na jutrzejszy odcinek. Cześć.
1: Nie dalej. W górę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W tym tygodniu decyzja, co dalej z programem ceny paliwa niżej. Śnięte ryby w rzece na Podkarpaciu, trwa ustalanie przyczyn. I majomania na lotnisku Chopina, gdzie fani witali tenisistkę. Paulina Nawrocka, zapraszam. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem ceny paliwa niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
2: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
1: A jutro paliwo będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45. W rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Trwa ustalanie przyczyny zatrucia wody. Alarm jako pierwsi podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służbę. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i Wody Polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutrze.
3: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarnej.
1: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Pobrano próbki wody do badań laboratoryjnych. Badania fizyko-chemiczne wykluczyły już przyduchę, czyli niedobór tlenu. Źródło zanieczyszczenia wciąż pozostaje nieznane. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Ukraińskie wojsko wdraża autonomiczne drony przechwytujące. Automatyzują one 95% procesu zestrzeliwania rosyjskich szachedów od wykrycia celu po jego zniszczenie, poinformował minister obrony Ukrainy Michajło Fedorow. Jak zapewnił, nowa technologia została już sprawdzona w warunkach bojowych. Operator obserwuje ruch wrogich obiektów w czasie rzeczywistym, wybiera cel, a następnie wydaje komendę jego zniszczenia, tłumaczył Fedorow. Następnie system samodzielnie kieruje drona do celu, autonomicznie go rozpoznaję i naprowadza na szacheda. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta, tak o Mai Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Tenisistka, która sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finał, rozdawała autografy na plakatach i piłkach tenisowych.
4: Każdy co chwilę podnosi się na stopach, do góry, żeby ją zobaczyć, a ona jest malusieńka, ciężko ją dojrzeć, jak jest taki tłum, ale przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
5: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła koło nas, jak odbieraliśmy bagaże.
6: Będzie majomania?
5: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
7: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie i no myślę, że teraz się zaczyna.
1: Polska tenisistka pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlamowym turnieju awansowała na 21. miejsce.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 11 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika chłodna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie cieplej, 27 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze, miejmy to na uwadze. Środa chłodniejsza i to znacznie, bo tylko 16 stopni. W temacie deszczu niewiele się zmieni, w nocy ciepło, bo tylko 15. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło. Ja życzę oczywiście udanego wieczoru i słyszymy się standardowo jutro. Buźka, heja!
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Szybowiec spadł na płytę lotniska w Bielsku-Białej. Rząd przyjął strategię zmian w polskiej energetyce. Trzy kraje i trzy ceremonie otwarcia. Powiemy o nich na trzy dni przed startem mundialu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a druga w stanie ciężkim trafiła do szpitala po upadku z dużej wysokości szybowca w Bielsku-Białej. Szybowiec, który odbywał lot szkoleniowy, runął z dużej wysokości na płytę lotniska sportowego w Bielsku-Białej dziś wieczorem. 35-letnia kursantka zginęła na miejscu. Mimo podjętej akcji ratunkowej życia kobiety nie udało się uratować. Instruktor był zakleszczony w szybowcu, strażakom udało się go wydobyć. Został zabrany do szpitala. Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan w dziedzinie energii i klimatu, poinformowało Ministerstwo Energii. Plan zakłada m.in. wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, rozwój energetyki jądrowej czy modernizację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Strategia zmian w polskiej energetyce rozpisana w planie jest na najbliższe 15 lat. Przyjęty przez rząd dokument zostanie teraz wysłany do Komisji Europejskiej. Polska była zobowiązana przygotować taki plan do końca czerwca 2024 roku. We wrześniu Komisja Europejska pozwała Polskę za opóźnienie przed Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak poinformowało Ministerstwo Energii, przekazanie dokumentu Komisji daje podstawę do zakończenia tej procedury. Władze Izraela poinformowały, że zamierzają ponownie otworzyć dwa przejścia graniczne w palestyńskiej strefie Gazy, które były zamknięte z powodu ostrzałów rakietowych Iranu. Przejścia w Kerem Shalom z Izraelem oraz w Rafach z Egiptem mają zostać otwarte jutro. Łódź chce stworzyć społeczną agencję najmu. Chodzi o ofertę tanich mieszkań na wynajem. Takie agencje działają już w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu czy Wrocławiu. Mieszkania mają być przeznaczone dla osób w tak zwanej luce czynszowej, mówi Hanna Gil-Piątek z łódzkiego magistratu.
2: Zarabiają, natomiast albo nie stać ich na wynajem na wolnym rynku, albo z tego powodu, że są na przykład młodymi rodzinami, spotykają się z taką barierą, że ludzie po prostu boją im się wynajmować, bo słyszeli na przykład, że jest jakaś osoba, która nie chciała opuścić lokalu.
1: Do końca roku miasto ma opracować zasady działania społecznej agencji najmu, a ta miałaby ruszyć od stycznia. Już tylko trzy dni dzielą nas od rozpoczęcia piłkarskich mistrzostw świata. Będzie to największy mundial w historii. Zagra w nim aż 48 drużyn w trzech krajach, a skoro gospodarzy jest trzech, to będą trzy ceremonie otwarcia turnieju.
3: Ceremonie otwarcia turnieju przed pierwszym meczem to już oczywiście tradycja, ale trzy ceremonie? Tego nie robił jeszcze nikt. Z drugiej strony jeszcze nigdy turnieju nie organizowały trzy kraje, więc chyba nic dziwnego, że każdy z nich chce mundial rozpocząć z pompą. Na pierwszy ogień idzie Meksyk, to na słynnym stadionie Azteca zostanie rozegrany pierwszy mecz turnieju. Meksyk podejmie RPA, a 90 minut przed pierwszym gwizdkiem w części artystycznej wystąpią m.in. Shakira i Burna Boy, którzy wykonają utwór Dai Dai, oficjalną piosenkę turnieju. Dobę później, w piątek, w Toronto, przed meczem Kanady z Bośnią i Hercegowiną, wystąpią Alanis Morissette i Michael Bublé. A kilka godzin później w Polsce, już w nocy z piątku na sobotę, Katy Perry będzie gwiazdą otwarcia mundialu w Los Angeles przed meczem USA z Paragwajem. Wszystkie koncerty są przygotowywane przez włoskiego producenta Marco Balicza, który stał za ceremonią otwarcia tegorocznych zimowych Igrzysk Olimpijskich. Ceremonia zamknięcia będzie już jedna w dniu finału w Nowym Jorku. Tam zobaczymy Shakirę, Madonnę i BTS.
1: O czym informował Michał Waszkiewicz.

0: nocy deszcz możliwy jedynie na zachodzie. Termometry pokażą od 10 do nawet 16 stopni. Jutro w przeważającej części kraju upalnie, nawet 29 stopni. W pasie od Mazowsza po południowy wschód. Deszcz, a także burze również z gradem możliwe niestety prawie wszędzie.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Pioggia e sole.